0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: We wrześniu rusza targ w Luzinie. Znajdziemy na nim produkty świeże, lokalne i bez pośredników. Targ płodów rolnych i produktów od lokalnych wytwórców będzie miał miejsce w każdy czwartek września. Stoiska pojawią się na parkingu przy kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie. Targ będzie czynny w godzinach od 8 do 12. Organizatorzy zapewniają, że chcą stworzyć miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli kupić produkty bezpośrednio od rolników, gospodarzy i producentów, a także wesprzeć niewielkie gospodarstwa i osoby wytwarzające regionalne specjały. Organizatorem wydarzenia jest parafia Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie. Z kolei partnerami

przedsięwzięcia są Powiat Wejherowski, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie. Pierwsze spotkania z lokalnymi wystawcami będą miały miejsce we wrześniu. Rynek będzie odbywał się w każdy czwartek od godziny 8 do 12. Najbliższa sobota 22 sierpnia upłynie pod znakiem gdyńskich brzmień. Letnia odsłona obchodów stulecia Gdyni to także spotkanie z lokalnymi artystami prezentującymi różne kierunki muzyczne. Przedostatnia sobota sierpnia upłynie pod hasłem Letnich Urodzin Gdyni. Jedną z atrakcji przygotowanych z okazji stulecia miasta jest koncert Gdyńskie Brzmienia na skwerze Arki Gdynia. O godzinie 13 będziemy mieli okazję usłyszeć zespół pieśni i tańca Gdynia, czyli zespół folklorystyczny związany z miastem. O 14 na scenie pojawi się Olgia, czyli Olga Budny. Jest to młoda artystka związana z gdyńską sceną muzyczną. O 14.30 wysłuchamy Światła and DJ CBH, czyli duet reprezentujący młodą, alternatywną stronę trójmiejskiego hip-hopu. 15 to Kieras and Linoleum, a z kolei Kieras to raper związany z gdyńskim środowiskiem hip-hopowym. O 16 na scenie pojawi się Joanna Knitter Blues and Folk Connections, czyli wokalistka bluesowa i folkowa związana z Trójmiastem. Lista artystów jest bardzo długa, a z ich pełnym składem zapoznacie się na internetowej stronie gdynia.pl. Do Komendy Powiatowej Policji w Pucku zgłosiła się 47-letnia kobieta, która poinformowała, że padła ofiarą oszustwa. Miała utracić 35 tysięcy złotych. Jak przekazała, skontaktowała się z nią osoba podająca się za pracownicę banku. Rozmowa była prowadzona w taki sposób, aby wzbudzić w kobiecie przekonanie, że jej pieniądze mogą być zagrożone i konieczne jest szybkie działanie. Kobieta przekonana, że rozmawia z prawdziwym przedstawicielem instytucji finansowej, wykonała przekazywane jej polecenia. W konsekwencji straciła swoje oszczędności. Sprawą zajmują się teraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Pamiętaj, sam numer telefonu lub nazwa wyświetlająca się na ekranie nie daje pewności, kto naprawdę dzwoni. Przestępcy mogą wykorzystywać rozwiązania, które sprawiają, że połączenie wygląda wiarygodnie. Na wszelki wypadek rozłącz się i sprawdź. W razie końca dobiegają prace przy zbiornikach retencyjnych. To inwestycja o wartości niemal 6 milionów złotych. W ramach inwestycji powstały alejki spacerowe, uporządkowano i zagospodarowano tereny zielone, a odbudowany system rowów będzie kierował wodę w stronę rzeki Redy. Całość obejmuje około 2 hektary nowej przestrzeni parkowej. Nowy teren ma pełnić jednocześnie ważną funkcję retencyjną i rekreacyjną. Będzie miejscem spacerów, odpoczynku i codziennego kontaktu z naturą. Wejścia na teren znajdują się od strony ulicy Azaliowej i Kwiatowej. Jak informuje zastępczyni burmistrza Redy Dominika Kudlińska, to inwestycja, która pokazuje, że rozwiązania służące bezpieczeństwu miasta i gospodarowaniu wodą mogą jednocześnie tworzyć wartościową przestrzeń dla mieszkańców. Jeszcze niedawno trudno było wyobrazić sobie w tym miejscu powstanie teren, który będzie można wykorzystać na spacer czy odpoczynek. Budowa zbiornika retencyjnego i terenów rekreacyjnych przy istniejącym rowie odwadniającym północno-wschodniej części Redy została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program inwestycji strategicznych w kwocie 5 milionów 990 tysięcy złotych. Policjanci z Komisariatu Policji w Krakowie prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży kolektora danych. Mundurowi opublikowali wizerunek potencjalnego sprawcy. Do zdarzenia doszło 17 lipca w jednym ze sklepów w Białogórze. Monitoring zarejestrował wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z tym zdarzeniem. Policjanci publikują jego zdjęcie i proszą o pomoc w ustaleniu jego tożsamości. Osoby, które rozpoznają mężczyznę lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Krakowie. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na stronie puck.policja.gov.pl. Redę odwiedzą ratownicy medyczni z całej Polski. We wrześniu odbędą się tam manewry ratownicze Pomerania 2026. Przez kilka dni Reda będzie miejscem intensywnych ćwiczeń, realistycznych scenariuszy i sytuacji, w których liczyć się będzie wiedza, doświadczenie, współpraca i szybkie działanie. Spotkają się ludzie, których łączy wspólny cel: być jeszcze lepiej przygotowanym, gdy pojawi się zagrożenie, gdy ktoś będzie potrzebował pomocy. Jak zapewnia Urząd Miasta Reda, od początku przygotowań wspieramy organizację manewrów, a współpraca miasta z organizatorami ma pozwolić stworzyć warunki do przeprowadzenia wydarzenia na odpowiednim poziomie. Cieszymy się, że Reda może być gospodarzem wydarzenia, które łączy praktyczne szkolenie, wymianę doświadczeń i przede wszystkim troskę o bezpieczeństwo. Więcej o manewrach

0: Dowiecie się z facebookowego profilu miasta Reda. Policjanci z komisariatu policji w Juracie ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzieży artykułów drogeryjnych, do których doszło 24 lipca w Helu. W ustaleniu jego tożsamości pomogła informacja przekazana mundurowym. Jeszcze tego samego dnia w jednej z drogerii w Helu trzykrotnie doszło do kradzieży artykułów o łącznej wartości ponad 845 zł. W toku prowadzonego postępowania policjanci zabezpieczyli zapis monitoringu, na którym zarejestrowany został wizerunek mężczyzny mogącego mieć związek z tymi zdarzeniami. Ponieważ nie udało się ustalić jego tożsamości, policjanci opublikowali jego wizerunek i zwrócili się o pomoc. Apel przyniósł efekt. Dzięki informacji przekazanej przez osobę, która rozpoznała mężczyznę, policjanci ustalili jego dane, a następnie zatrzymali go. W miejscu zamieszkania mężczyzny policjanci odnaleźli skradzione przedmioty. Zostały one zabezpieczone na potrzeby prowadzonego postępowania. Mężczyzna przyznał się do kradzieży. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry w czwartek. Zaczynamy kolejny nowy dzień w tym tygodniu i warto go zacząć bardzo wyjątkowo. Otóż dzisiaj jest dzień wyznawania miłości. Jeżeli macie obok siebie kogoś, komu chcecie, możecie wyznać miłość, to zróbcie to właśnie z samego rana. I będziecie mieli piękny dzień. A ten piękny dzień to 20 dzień sierpnia, 232 dzień roku, do końca którego zostały nam 133 dni. Wschód słońca 5:31, zachód 20:05. Dzień trwa 14 godzin i 34 minuty, jest krótszy od najdłuższego już o 2 godziny i 39 minut. Do końca astronomicznego lata pozostały nam 33 dni. Myśl na dziś. Każdy ranek daje nam szansę na nowe otwarcie i ponowne odkrycie świata. I tego się będę trzymał. Każdy ranek daje nam naprawdę szansę na wszystko, a dzisiaj wyjątkowo na wyznanie miłości komuś, kto jest obok was. Spróbujcie, może warto to zrobić na dzień dobry. A ja mówię wam właśnie dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was. Reklama.
5: Policja bada sprawę poluzowanych śrub w aucie prezydent Gdyni. O tym już za chwilę powiemy Wam. Także o pierwszych dożynkach w powiecie lęborskim. Usłyszycie o zmianach w gdyńskiej komunikacji miejskiej, a także powiemy Wam o nowej figurce morskiej załogi Ustki. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu w Norda FM. Ważna informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. Przez zmiany w organizacji ruchu na ulicy Tetmajera inaczej pojedzie też ZKM Gdynia. W związku z przebudową ulicy Tetmajera w Gdyni i wprowadzeniem jednego kierunku ruchu na tej ulicy od 24 sierpnia, czyli od poniedziałku, przez około 2 miesiące obowiązywać będą zmienione trasy dla linii 204 i 252. Zamiast na pętli Norwida autobusy będą kończyć i rozpoczynać bieg na pętli Dom Marynarza. W kursach do pętli Dom Marynarza do przystanku Moniuszki 01 włącznie obowiązywać będą dotychczasowe trasy obu linii. Od przystanku Moniuszki 01 i do pętli Dom Marynarza autobusy pojadą ulicami Moniuszki i Tetmajera. W kursach powrotnych z pętli Dom Marynarza w kierunku Działek Leśnych linia 204 i Małego Kacka linia 252, osiedle Moniuszki i pętla Norwida.

0: nie będą obsługiwane. Zmieniona zostanie organizacja ruchu na pętli Dom Marynarza. Dla linii 204 i 252 w kursach w kierunku Działek Leśnych i Małego Kacka zamiast stanowiska 03 przy wiacie przystankowej obowiązywać będzie stanowisko 02 na środkowym peronie. W Lubowidzu odbyły się pierwsze w tym roku dożynki w powiecie lęborskim. Parafialne święto plonów zorganizowano 15 sierpnia w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy Lubowidza i Mostów, przedstawiciele parafii oraz samorządowcy. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki w Lubowidzu. Starostowie dożynek Helena i Tadeusz Mrozewscy przekazali symboliczny bochen chleba z tegorocznych zbiorów przedstawicielom samorządu. Następnie podzielono go wśród uczestników wydarzenia. W oficjalnej części rolnikom podziękowali przedstawiciele gminy Nowa Wieś Lęborska i powiatu lęborskiego. Dożynkowemu orszakowi towarzyszyła oprawa muzyczna, a na miejscu przygotowano także stoiska gastronomiczne i zabawy sprawnościowe. Dla dzieci udostępniono dmuchań oraz ściankę wspinaczkową. Parafialne dożynki w Lubowidzu rozpoczęły tegoroczny cykl świąt plonów w powiecie lęborskim. Morska załoga Ustki ma nową bohaterkę. Podczas dożynek rybnych i święta Ustki na promenadzie odsłonięto figurkę Maruszy, postaci inspirowanej jedną z lokalnych legend. Marusza została przedstawiona jako kobieta wypatrująca z morza powrotu swojego syna. Figurkę ustawiono na murku przy promenadzie, tworzą w stronę Bałtyku. U jej stóp znajduje się niewielka syrenka z łososiem, nawiązująca bezpośrednio do legendy. Według opowieści Marusza była wdową, której jedyny syn Gwido wypłynął w morze. Wieloletnie oczekiwanie na jego powrót sprawiło, że kobieta straciła wzrok. Pomogła jej syrenka, dzięki której Marusza odzyskała możliwość widzenia i mogła ponownie wypatrywać syna na horyzoncie. Marusza jest trzecią postacią tworzącą morską załogę Ustki. Wcześniej w mieście pojawili się rybak oraz marynarz lędowa. Projekt ma z czasem tworzyć miejski szlak niewielkich figurek związanych z historią, tradycjami i legendami Ustki. Kolejnym członkiem załogi będzie latarnik, którego wybrali mieszkańcy w głosowaniu. Policja bada sprawę poluzowania śrub w kołach w samochodzie prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek. Miała też dostawać pogróżki. W wywiadzie w Radio Gdańsk prezydent Gdyni przyznała, że w jej samochodzie zostały poluzowane śruby w dwóch tylnych kołach. W czasie jazdy na trasie auto, którym jechał mój mąż z trójką dzieci, zgubiło jedno z kół. Wiem, że do poluzowania musiało dojść jeszcze w Gdyni, bo już w czwartek mąż słyszał niepokojące dźwięki. Myślał, że przyczyny są inne, ale w niedzielę okazało się, że chodzi o śruby. W związku ze sprawą policja zaproponowała Kosiorek ochronę. Obecnie funkcjonariusze badają sprawę poluzowanych śrub w kołach. Mundurowi zgłoszenie przyjęli w poniedziałek 17 sierpnia. Wsparcia prezydent Gdyni udzieliła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. To, co spotkało prezydent miasta Gdyni Aleksandrę Kosiorek i jej bliskich, jest absolutnie niedopuszczalne i naprawdę trudno przejść obok tego obojętnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Wschód słońca mieliśmy dopiero o 5.32. No niestety dni są coraz krótsze, no i coraz chłodniejsze poranki mamy, tak jak ten dzisiejszy na przykład. Na szczęście dzień będzie w miarę ciepły, choć tutaj też bez szału, choć temperatura troszkę wyższa niż wczoraj na przykład. 19 stopni dziś Tomak w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 21 w Wejherowie-Radzie-Rumi, 22 w Gdyni-Pucku-Kosakowie, 23 w Luzinie, Słupsku-Lęborku-Kobylnicy.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: świecie aparat fotograficzny o konstrukcji lustrzanki jednoobiektywowej. W roku 1960 zakończyła się dwudniowa misja statku kosmicznego Sputnik 2 z psami Białką i Strzałką, które jako pierwsze zwierzęta powróciły żywe z przestrzeni kosmicznej. W roku 1980 włoski himalaista Reinhold Messner dokonał pierwszego solowego wejścia na Mount Everest i jeszcze czas na rekordy. W roku 2008 podczas 29. letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie Jamajczyk Usain Bolt ustanowił rekord świata w biegu na 200 metrów, było to 19:30, a w roku 2009 w finałowym biegu na 200 metrów podczas Mistrzostw Świata w lekkoatletyce w Berlinie Usain Bolt uzyskał czas 9:19, poprawiając swój własny rekord świata. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będziecie musieli wykonywać rekordów świata, żeby dotrzeć na czas do pracy. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do słuchania naszego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Bogowie zapraszają!
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
5: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
6: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
7: Reklama.

0: Niektórzy Polacy ruszają w czwartkowy poranek do pracy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dzisiaj dzień wyznawania miłości. Jeżeli nie zrobiliście tego w domu, a w tej chwili jedziecie samochodem ze swoją partnerką, drugą połówką, to możecie to zrobić w samochodzie. Tylko uważajcie, żeby to wszystko się tak dobrze ułożyło i dobrze skończyło. Dzisiaj również dzień komara obchodzimy. W tym roku komarów jakby trochę mniej, bo lato chyba było takie bardziej zimne i niesprzyjające komarom. Ja mam dowcip o komarze. Nauczycielka biologii pyta dzieci, kto z was wie coś na temat komara? Jasiu wstaje i recytuje bez zająknięcia. Komar to nasz znakomity lekkoatleta, złoty medalista olimpijski w pchnięciu kulą. I wszystko by się zgadzało. Do tego jeszcze był rugbystą, aktorem i artystą estradowym. A być może niektórzy z was pamiętają, że komar to był taki motorower, którym kiedyś jeździli, no może nie wszyscy, ale niektórzy jeździli. To szerokiej drogi wszystkim tym, którzy właśnie w tej chwili w drodze.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.
7: Burze, ulewy, upały, mamy aktualne alerty pogodowe. Polscy śledczy zaczęli przesłuchania świadków wypadku na Węgrzech. Po ile dziś paliwo? Sprawdzimy ceny maksymalne. Marcin Krzemiński. Uwaga na gwałtowne burze z ulewami i gradem. Alerty pierwszego stopnia o poranku obowiązują w większości powiatów Opolszczyzny i województwa łódzkiego, na południu Mazowsza, na północy Lubelszczyzny oraz w kilku powiatach i miastach Śląska i Świętokrzyskiego, między innymi w Katowicach. Na południu kraju również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami i silnym wiatrem. Około 30 stopni dziś na obszarze od Oświęcimia przez Tarnobrzeg i Nowy Sącz po Przemyśl. Mocno wiać może z kolei na krańcach południowych kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o odwołaniu alertu w związku z atakami Rosji na zachodnią Ukrainę. Rosjanie atakowali też Kijów, gdzie zginęło 5 osób i ponad 290 zostało rannych. No, o poderwaniu polskich sił powietrznych informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, dodając, że to prewencyjne działanie. Alerty RCB otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Polscy śledczy zaczęli przesłuchania pierwszych świadków, którzy wrócili z Węgier po wypadku autokaru. Prokuratura w Krośnie chce przejąć całe śledztwo od strony węgierskiej, bo jak tłumaczy tę decyzję prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk, pokrzywdzeni i podejrzani to wyłącznie Polacy.
8: Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, w tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej.

0: Węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę autokaru, grozi mu do 8 lat więzienia. W wypadku, przypomnę, zginęło 12 osób. Wczoraj do Polski przyleciało kolejne 12 poszkodowanych. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5, dwoje ma wrócić jutro. Rząd zapowiada zmiany w podatkach, które głównie mają dać ulgę polskiej klasie średniej, ale nawet premier ma wątpliwości, czy szykowany pakiet wejdzie w życie. Bo może go zawetować prezydent, co jak mówi Donald Tusk, ochroni tych, co mają 200 milionów przychodu rocznie, a zabierze pieniądze pielęgniarkom czy nauczycielom.
1: Być może tak będzie, ale mam nadzieję, że presja tych milionów ludzi, którzy czekają na tę decyzję, może wywoła jakiś impuls w sumieniu pana prezydenta. No, musimy tutaj liczyć na jakąś elementarną logikę w jego działaniu.
0: Donald Tusk mówi wprost, weto zmian podatkowych może być tak samo niezrozumiałe jak prezydenckie nie dla rządowych planów zwiększenia obciążeń dla koncernów paliwowych, co miało z kolei pomóc w obniżeniu cen paliw. A skoro o tym mowa, na stacjach działa rządowy program CPN, no i dziś będzie drożej. Według rozporządzenia ministra energii benzyna 95 może maksymalnie kosztować za litr 6 zł i 49 groszy. To wzrost o 3 grosze w porównaniu do wczoraj. O 5 groszy może maksymalnie natomiast podrożeć olej napędowy do 7,52.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Puck nie zapomina o trudnej historii. W pierwszy dzień września w mieście odbędą się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Te toczyć będą się z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej i Kompanii Reprezentacyjnej 33. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej z Gdyni oraz Puckiej Orkiestry Dętej. Samo wydarzenie rozpocznie się o 11.45 zbiórką sztandarów przed farą. Następnie o godzinie 12 w Puckiej Farze odbędzie się msza święta w intencji ojczyzny oraz poległych i pomordowanych ofiar II wojny światowej. O 12.45 odbędzie się przejście w szyku z fary na cmentarz z Pucką Orkiestrą Dętą, a na samym cmentarzu przy ulicy Lipowej o 13.00 zaplanowano przemówienie okolicznościowe oraz złożenie kwiatów przy pomnikach poległych w obronie ziemi puckiej i ofiar obozu Sztutkow. Pełen program uroczystości w Pucku znajdziecie na facebookowym profilu miasta. W Brzeźnie Lęborskim trwa budowa chodnika przy ulicy Kościelnej. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i komfort osób poruszających się pieszo, a także uporządkować infrastrukturę w obrębie drogi. Prace prowadzone są przy jednej z ulic miejscowości. Budowa chodnika ma ułatwić codzienne poruszenie się pieszym oraz zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i innych użytkowników drogi. To kolejna inwestycja realizowana na terenie gminy Łęczyce, związana z rozwojem infrastruktury drogowej. Samorząd zwraca uwagę, że tego typu zadania mają znaczenie nie tylko dla poprawy bezpieczeństwa, ale również dla jakości codziennego życia mieszkańców. Po zakończeniu prac piesi będą mogli korzystać z nowej infrastruktury przy ulicy Kościelnej w Brzeźnie Lęborskim. Powiat słupski otrzymał blisko 14 600 000 zł dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G. Umowę w tej sprawie podpisali wicewojewoda pomorski Emil Rojek i starosta Paweł Lisowski. W latach 2026-2027 przebudowanych zostanie łącznie 6 km trasy. Inwestycja obejmie odcinek Bobrowniki-Damno oraz fragment od Wielkiej Wsi w kierunku Główczyc. Droga ma duże znaczenie komunikacyjne, ponieważ zapewnia dojazd do węzłów trasy S6 na terenie gmin Damnica i Główczyce. W ramach prac jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów. Przebudowane będą również skrzyżowania, zjazdy i pobocza. Powstaną lub zostaną zmodernizowane drogi dla pieszych i rowerów, zatoki autobusowe oraz system odwodnienia. Wykonane zostanie także nowe oznakowanie. Dofinansowanie przyznano w ramach rządowego programu zwiększania szans rozwoju ziemi słupskiej na lata 2019-2027. Gdyńscy ratownicy medyczni zostali wezwani do zdarzenia z udziałem 18-latka. Ten, uciekając przed policją, wyskoczył z balkonu na poziomie 2-3 piętra. W wyniku upadku poszkodowanego doszło do porażenia kończyn dolnych. Było podejrzenie uszkodzenia kręgosłupa, zwichnięcia barku oraz potencjalnego urazu głowy. Zespół ratowników medycznych niezwłocznie wykonał medyczne czynności ratunkowe, w tym leczenie przeciwbólowe. Ze względu na ciężki stan i charakter obrażeń pacjent został przekazany załodze lotniczego pogotowia ratunkowego i przetransportowany śmigłowcem do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Ratownicy przypominają, urazy powstałe w wyniku upadku z wysokości niosą ze sobą bardzo wysokie wysokie ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego. Jeśli jesteś świadkiem upadku z wysokości, przede wszystkim zadbaj

0: O własne bezpieczeństwo i natychmiast wezwij pomoc, dzwoniąc na numer 112 lub 999. Jeżeli poszkodowany jest przytomny, nakaż mu bezwzględny bezruch i nie pozwalaj na zmianę pozycji, szczególnie unikaj obracania głowy oraz wstawania. Nie przemieszczaj poszkodowanego, chyba że znajduje się w miejscu bezpośredniego zagrożenia życia. Utrzymuj kontakt słowny i monitoruj jego oddech do czasu przyjazdu służb ratunkowych.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Kolejny niespecjalnie upalny letni dzień przed nami, choć trzeba tutaj przyznać, że temperatura jakby odrobinę zaczęła iść w górę. Dziś na termometrach max zobaczymy 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 21 w Wejherowie, Radzierumi, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 23 w Luźninie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach dość niskie wartości, choć nie ekstremalnie niskie, a na niebie cały czas zachmurzenie utrzymuje się umiarkowane.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda, Norda.

0: Dzień dobry w czwartkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski. Zapraszam na wyjątkowy dzień, dzień wyznawania miłości. Jeżeli do tej pory się krygowaliście, zastanawialiście, kiedy to zrobić, to może właśnie warto to zrobić dziś. Dziś wyznać miłość warto swojemu partnerowi, swojej partnerce. Może to właśnie dzisiejszy dzień i święto spowoduje, że pojedziecie do kwiaciarni, kupicie piękny bukiet kwiatów, może zajedziecie gdzieś do jubilera, kupicie piękny pierścionek i dzięki temu będziecie mieli już to za sobą. Czyli na przykład oświadczyn, czyli dzień wyznawania miłości przed nami, decyzje przed wami, a przed nami 20 dzień sierpnia, czwartek, w którym imieniny obchodzą Bernard, Samuel, Krzysztof, Maria, Małgorzata, Paweł, Maksym, Hieronim, Eliasz, Sobiesław, Lucjusz, Sabin, Samuela, Sewer i Sieciech. Dzisiaj przysłowie jest takie: jeśli na Bernarda ziemia twarda, to będzie zima harda, a jak miękka, to lekka. Wychodząc z domu, sprawdźcie, czy pod nogami wasza ziemia jest twarda, czy też miękka, od razu będzie wiadomo, jaka będzie zima. A już za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj o Bernardzie i Krzysztofie. Te dwa imiona biorę na tapetę. Zapraszam, zaczynamy i witamy.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Selbowie zapraszają!
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomicznej premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferty.

0: dopasowane do każdego budżetu, w jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Reklama.

0: poranną księgę imion rozpoczynamy od Bernarda. To człowiek godny zaufania, stworzony do roli opiekuna i filaru społeczności. Zachowuje zimną krew w trudnych sytuacjach, stąpa twardo po ziemi i niezwykle ceni sobie ład, poczucie bezpieczeństwa oraz tradycyjne wartości. Dobre strony Bernarda to opanowanie i spokój, niezłomna lojalność, pracowitość i odpowiedzialność oraz opiekuńczość. Złe strony to upór i zachowawczość, powściągliwość w okazywaniu emocji, brak elastyczności i sceptycyzm. Bernard miewa tendencję do nieufnego i dość surowego oceniania intencji nowo poznanych osób. Czas na Krzysztofa. Ten stąpa twardo po ziemi, posiada analityczny umysł, ceni sobie uczciwość, jest naturalnym liderem, który prowadzi innych nie krzykiem, lecz własnym przykładem, opanowaniem oraz konsekwencją. Dobre strony Krzysztofa to niezawodność i słowność, opiekuńczość, pragmatyzm, mądrość i takt. Złe strony to nadmierny krytycyzm, trudność w delegowaniu zadań, skrytość i upór. Gdy nabierze przekonania do danej racji, niezwykle trudno przekonać go do zmiany zdania. Wszystkiego najlepszego, panowie, z okazji waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: love is the answer.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
5: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
6: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
5: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
7: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
1: Reklama.
8: Siódma 7:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Zobaczmy, co tam się na drogach u nas dzieje. Zacznijmy od nadmorskich miejscowości. W końcu, mimo aury, która jest jaka jest, wciąż jeszcze trwają wakacje, więc jednak to morze przyciąga wielu ludzi. Ustka przejezdna, co prawda widać, że gdzieniegdzie już takie się pojawiają zalążki podwyższonego ruchu, ale póki co to jeszcze nie oznacza, że w jakichkolwiek korkach będziemy stali i jakiekolwiek opóźnienia złapiemy. Zobaczymy, co później będzie się działo, póki co jest naprawdę dobrze. Łeba chyba nawet jeszcze lepiej się prezentuje, tutaj nawet nic nie wskazuje, żeby dzisiaj miał być jakiś podwyższony ruch. Znowu, to może być mylące wrażenie. Zobaczymy też o 8:30, czy coś tutaj się zmieni. Władysławowo nieźle, do kompletu chyba można dorzucić tych miejscowości i cały Półwysep Helski bez najmniejszych utrudnień o tej porze. Droga 216 z Redy przez Puckę Władysławowo na Półwysep Helski również bez większych problemów, choć u samego początku tej drogi, czyli na ulicy Puckiej w Redzie, konkretnie w pobliżu skrzyżowania Pucka i ulica Nowa, doszło do zdarzenia drogowego. Oznaczenie o tym zdarzeniu widnieje na mapach, chociaż trzeba przyznać, że nie widać, żeby jakieś korki się tworzyły w związku z nim, więc bardzo możliwe, że już nawet go nie odczujecie jadąc tamtą drogą. Reda generalnie przejezdna, Rumia generalnie już nie aż tak pięknie przejezdna, bo trzeba przyznać, że na ulicy Sobieskiego ruch jest naprawdę, naprawdę intensywny w kierunku na Gdynię. No i Gdynię czas zobaczyć. Widzę, że na trójmiejskiej obwodnicy

0: wysokości dęptowa ruchy dość mocno spowalnia. Tutaj z kolei nie ma oznaczenia o zdarzeniu drogowym, ale widać, że naprawdę aut tutaj jedzie dość wolno, sporo. Północna część Gdyni nieźle, naprawdę się nieźle prezentuje. Jak zazwyczaj o tej porze jakieś korki się tam pojawiają, to tym razem ich nie ma i generalnie Gdynia jedzie bez większych problemów. Tak samo jak Wejherowo, tak samo jak Lęborg, no i w sumie to tak samo jak Słupsk-Poradek, mimo pogody, jak już wspomniałem, która jest jaka jest na drogach, przynajmniej nie przysparza nam poważniejszych problemów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: No i o tej pogodzie już zacząłem mówić. Póki co zachmurzenie naprawdę gęste, praktycznie całkowite i lejący deszcz. Na szczęście nie cały dzień będzie się tak prezentował. To zachmurzenie zacznie się już niedługo uspokajać i temperatura będzie też całkiem solidna. 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 21 w Wejherowie, Radzierumi, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 23 Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach dość niskie wartości, wiatr z kolei utrzymuje się słaby i umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Wczorajszy poranek był bez sukcesów, ale dzisiaj już mam sukces sportowy. Wszyscy fani tenisa i Igi Świątek już wiedzą, ale nie wszyscy są fanami, więc informuję, że Iga Świątek zameldowała się w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Broniąca tytułu i rozstawiona z numerem 7 polska tenisistka wygrała z francuską Diane Perry i to w dobrym stylu 6-3 i 6-3. Ten amerykański turniej jest ostatnim sprawdzianem światowej czołówki przed wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku. Iga Świątek na razie idzie jak burza. Wygrywa po raz czwarty z rzędu w ćwierćfinale w turnieju Cincinnati. Przypomnijmy, że w zeszłym roku wygrała ten turniej, a wczoraj pokonała francuskę Perry 2-0. Trzymamy kciuki za Igę Świątek. Dzisiaj kolejne mecze, kolejny sprawdzian dla Igi. No i mamy nadzieję na kolejne zwycięstwo, no i zwycięstwo również w całym turnieju. A wam też życzę samych sukcesów w ten czwartkowy poranek. Za chwilę o tym, czy drożej, czy taniej, czyli o tym, za ile dzisiaj paliwo na stacjach benzynowych.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: www.radiowrocław.com.pl.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
0: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
4: Reklama.

0: Od poniedziałku mamy podobno okupację niemiecką przy granicy, bo Niemcy przyjeżdżają do nas po paliwo z kanistrami, wykupują, tankują, bo mówią, że u nas zdecydowanie taniej, u nich drogo. No, u nas taniej to już było. Było taniej wczoraj, dzisiaj będzie drożej. Jeżeli musicie pojechać na stację benzynową, to już wam mówię, jak to wygląda. Wczoraj 95 po 6,46, a dzisiaj już 6,49. 98 7,26 wczoraj, a 7,30 dzisiaj. I diesel wczoraj 7,47 i dzisiaj 7,52, czyli 5 groszy drożej niż wczoraj na dieslu. Jak tak dalej pójdzie, to myślę, że dojdziemy znowu do 8 zł i to z obniżonym VAT-em, jak tak będą nas informować, że codziennie jest drożej. Myślałem, że chociaż przez te 2 tygodnie, kiedy ma obowiązywać ten nowy program CPN, to ta sytuacja z paliwami będzie taka jednostajna i będzie można rzeczywiście kupić taniej, a nie tu nam co dzień podwyższają ceny. No i ciekawe, na ile dojdziemy, kiedy będzie CPN dobiegał końca, czyli na koniec sierpnia. Ja liczę, że 8 z przodu może się pojawić, chociaż 7,99, żeby nie było, że 8. To taka cena na koniec miesiąca, ale to się zobaczy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
0: Reklama.
4: Zmasowany atak w Ukrainie, SMS-y o zagrożeniu dostali też Polacy. Podatki na nowo, czyli co rząd proponuje klasie średniej. Powiemy też o włoskiej seniorce, której żaden oszust nie jest straszny. Marcin Krzemiński. Co najmniej 8 osób zginęło, a 33 zostały ranne minionej nocy w rosyjskich atakach na Kijów. W stolicy Ukrainy od ponad 8 godzin trwa alarm przeciwlotniczy. Rosjanie zniszczyli domy i budynki cywilne. Lokalne władze informują o dziesiątkach rannych w całym stołecznym regionie. Tymczasem do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz pierwszy w historii dotarły nad ranem SMS-y o silnym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. Te efekty zmian w komunikacji po tym, jak 30 lipca na Lubelszczyznę wleciała i spadła rosyjska rakieta. O szczegółach Hanna Gmiterek-Zabłocka.
5: SMS na mój telefon komórkowy przyszedł o 4:30 nad ranem. Informacja była o treści: uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny, śledź komunikaty. To istotne, bo 30 lipca żadnego alertu nie było i gdy zawyły syreny, wiele osób kompletnie nie wiedziało, co się dzieje. Dlatego też trwają rozmowy z mediami regionalnymi, już nie tylko publicznymi, by oprócz SMS-ów z RCB były również komunikaty w radiu czy w telewizji, na przykład o zagrożeniu z powietrza.
4: Miejskie i gminne urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numery PESEL. To po tym, jak z firmy MyDoctor wyciekły dane 19 milionów Polaków. PESEL można też zastrzec zdalnie przez aplikację mObywatel w telefonie czy przez komputer. Nawet 3,5 miliona podatników ma skorzystać na rządowych propozycjach zmian podatkowych. Od nowego roku 12% podatek mieliby zapłacić ci, którzy rocznie zarabiają do 130 tysięcy złotych. Najwyższy podatek 32% ci z dochodami powyżej 150 tysięcy, a dla tych między 130 a 150 tysięcy będzie nowa stawka 24%. Cezary Jaszczyk.
6: Takie osoby teraz faktycznie mają problem, mówi doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk.
7: Jak wchodzimy w drugi próg podatkowy, to okazuje się, że jeżeli mamy nawet większe dochody, to przez podatki okazuje się, że z zasady w portfelu zostaje nam mniej.
8: Taką największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. No bo ta maksymalna korzyść wyniesie 3 000.

0: 600 zł.
1: Dodawała doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska. Ci bardziej złośliwi zadają pytanie, czy nowe propozycje nie są tańszym obejściem obietnicy wyborczej o podniesieniu kwoty wolnej od podatku.
2: Mimo wieku jest postrachem oszustów. 85-latka z włoskiej Ligurii 5 razy doprowadziła do aresztowania przestępców, którzy próbowali ją okraść, stosując różne metody, na przykład udając funkcjonariuszy służb. Jaka jest jej recepta? Weryfikacja u źródła i podtrzymywanie kontaktu z przestępcą, gdy jeden z oszustów, zresztą zgodnie z telefoniczną umową, przyszedł do kobiety rzekomo spisać i skontrolować biżuterię, pod domem czekał już na niego patrol, bo żadnej babci, nawet tej niespokrewnionej, nie wolno.
3: Sponsorem pamiętać. Prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie. Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
4: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
5: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
7: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
6: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
7: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
6: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
7: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
6: Więcej informacji na Facebooku.
8: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz. Teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
9: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
10: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
11: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
12: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Reklama.
13: Halo, halo, szczęśliwcy urodzeni 20 sierpnia, to podobno wy cieszycie się dobrobytem i spełnieniem zawodowym. Jesteście niezwykle pracowici i gotowi na wiele poświęceń. Wiecie, co to znaczy ciężka praca i nie poddajecie się, gdy coś zaczyna się...

0: nie po waszej myśli, a gotowi jesteście na wszelkie przeciwności i staracie się pracować przede wszystkim nad swoim nastawieniem, gdyż doceniacie wagę wiary w siebie i swoje możliwości. Los często stawia przed wami wyzwania, dzięki czemu jesteście zahartowani i przygotowani na każdą okoliczność. Czy to w pracy, czy w życiu prywatnym, wykazujecie się niezłomną siłą psychiczną i odwagą. Wielu może też pozazdrościć wam motywacji, której nigdy wam nie brakuje, oraz cierpliwości, która ratuje was przed podejmowaniem pochopnych decyzji. Wasze zalety to zaradność i kultura, wady, upór i egoizm. Wasza szczęśliwa liczba to 4, a wśród urodzonych 20 sierpnia są Bolesław III Krzywousty, Bolesław Prus, Don King, amerykański promotor boksu zawodowego, Cezary Harasimowicz, polski aktor i prozaik, i Demi Lovato, amerykańska piosenkarka i autorka tekstów. Wszystkiego najlepszego z okazji waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dziś są Katarzyna Smolska, recka radna, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: I Tomasz Wiśniewski, dyrektor Fabryki Kultury w Redzie.
4: Dzień dobry.
2: No słuchajcie, spotykamy się w niemal w przeddzień wielkiego wydarzenia. Wielkiego, bo tak też się przyjęło. No nie da się ukryć, miłośników czworonogów jest u nas bardzo dużo, bardzo dużo jest ich w Redzie. No i tu już trzecia edycja wyjątkowa wydarzenia, które chyba od samego początku, powiedzmy sobie szczerze, okazało się strzałem w dziesiątkę, czyli Psikniku.
3: Tak jest, to prawda. Trzecia edycja faktycznie taka impreza, która przyciąga opiekunów psów i nie tylko, bo również ludzie bez psów przychodzą, co cieszy. Rzeczywiście jest to impreza, która wpisała się na stałe już w program redzkich wydarzeń najróżniejszych. No pierwsza taka dotycząca zwierząt. No bardzo się cieszymy, że to jakby funkcjonuje dalej. Coraz więcej ludzi przychodzi, coraz więcej osób się zgłasza do nas z chęcią wystawienia się, pokazania czegoś. Bardzo cieszy.
2: No i Fabryka Kultury tutaj, powiedzmy sobie szczerze, od pomysłu do wykonania, kultura trochę innego typu, ale to też jest kultura.
4: No bo to przede wszystkim jest bardzo duża edukacja, którą staramy się naszym mieszkańcom przekazać, bo nie sztuką mieć czworonoga, nie sztuką mieć psa, to jest jeszcze kwestia wychowania, to jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia też naszego, jak gdyby, bycia z tymi pupilami, z naszymi przyjaciółmi, prawda, na czterech łapach, bo mówię, łatwo popełnić błędy, łatwo popełniać różnego rodzaju dziwne historie, a potem się dowiadujemy o nieszczęściach, o pogryzieniach, o tym, że fajne zwierzę, źle prowadzone, stąd bardzo wiele jest w tym, co robimy, nacisku właśnie na pokazy, na prezentacje, na uświadamianie, że posiadanie psa to jest bardzo poważna sprawa, to jest obowiązek, który też na nas jak gdyby taki i moralny, zgodzisz się ze mną, Kasia, prawda?
3: Jak najbardziej, tak.
4: Schodzi.
2: No Kasia, chyba ty już od wielu lat o tym mówisz i pokazujesz jeszcze zanim byłaś nawet radną, że no właśnie te rzeczy związane z posiadaniem pupila to nie tylko przyjemności, ale to przede wszystkim obowiązki.
3: Dokładnie tak. To są obowiązki, to jest zobowiązanie, które podejmujemy na całe życie, dlatego na Redzkim Psikniku rokrocznie mówimy właśnie o obowiązkach, mówimy o tym, jak się zaopiekować właściwie czworonogiem. Mamy behawiorystów, którzy pomagają i wyjaśniają pewne rzeczy. W tym roku rozmawiamy głównie, będziemy rozmawiać na Psikniku głównie o psach pracujących, czyli pracy psa w służbie tak naprawdę. Będą pokazy psów związanych z policją, z grupami poszukiwawczymi, ale też będzie pies asystujący, w zasadzie dwa psy asystujące osobom niewidomym. I tutaj też ważna nauka, w jaki sposób zachowywać się wobec psów pracujących, bo to też różni się od tego, jak zachowujemy się wobec naszych pupili, czy jakiegoś psa spotkanego gdzieś po prostu w parku. Tutaj ważna lekcja, ważna nauka będzie, jak postępować z takimi psami, co robić, a przede wszystkim czego nie robić.
2: No ja się zapytam tak trochę przykornie, czy faktycznie widać, że w Redzie te wszystkie rzeczy, o których mowa od lat, które także tutaj w Pikniku się oczywiście gdzieś pokazują, czy mieszkańcy Redy są, że tak powiem, dojrzałymi właścicielami swoich czworonogów?

0: Ja myślę, że coraz bardziej. Oczywiście, że zawsze tej edukacji nie jest za wiele. Ja pamiętam pierwsze lata, było normą, że idziemy na dzień dziecka, pies na smyczy rozwijanej na odległość 5 albo i więcej metrów i plącze się między nogami, a czasami jest to pies, no, który może zrobić krzywdę. Teraz tych zjawisk jest naprawdę, jeśli nie powiedzieć mało, to ja już się chociażby na imprezach dla dzieci nie spotykam z czymś takim, żeby ktoś nieodpowiedzialnie przyszedł na plac z czworonogiem, którego nie pilnuje, prawda? Natomiast jeśli chodzi o naszą imprezę, o psiknik, to pieski są jak najbardziej mile widziane, ale pewnie też będziemy kładli nacisk na to, żeby bardzo racjonalnie i bardzo odpowiedzialnie się w tym dniu zachowywać.
1: No ale w tym dniu to jest jedno, ale chyba zachowywać się trzeba cały czas, bo stąd chyba też ta idea w ogóle wyniknęła, bo oczywiście mówienie, pokazywanie to jest jedno, ale no ludzie chcą chyba w tym uczestniczyć i to jest najważniejsze, że ludzie chcą się dowiadywać, że to jest zupełnie inna formuła niż kiedyś, bo kiedyś faktycznie no, to widmo, widzenie psa jako towarzysza domu to nie polegało tylko właśnie na tym, żeby on był, powiedzmy sobie, dobrze wychowany, żebyśmy go prowadzili, tylko to po prostu każdy gdzieś go tam miał, on sobie biegał, latał. No, tutaj to wygląda już w końcu inaczej, że ci ludzie chyba dorośli do tego, żeby w takich imprezach chcieć uczestniczyć, bo uważają, że to jest dobre.
2: Myślę, że tak. Trzeba na pewno położyć nacisk na to w psikniku, że nie jest to tylko wydarzenie, które ma bawić. I faktycznie ja trochę nie chciałabym mówić właściciel psa, bo tutaj też ten nacisk na opiekuna psa. Mamy być opiekunem tego psa, a nie tylko właścicielem, bo właścicielem można być rzeczy. Tutaj mówimy o opiekunach psa, czyli o tych rozsądnych, odpowiedzialnych osobach, które chcą się edukować i naprawdę jest ich coraz więcej. Kolejki do behawiorystów są co roku. To podejrzewam będzie trzecia edycja z jeszcze większymi kolejkami. Będziemy mieli stanowiska w dwóch stanowiskach będą behawioryści, którzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania, ale też zaprosiłam naszą policję wejherowską. Będzie również dzielnicowy redy, który mam nadzieję będzie chętnie odpowiadał na to, z czym się wiąże zła opieka, bo tutaj wchodzi w grę ustawa o ochronie zwierząt, ale też prawo karne niestety. Musimy mieć świadomość stety. Tego. Znaczy, niestety dla tych, którzy się źle zachowują. Niestety dla nas wszystkich, bo są przepisy, które no, sankcjonują pewne złe zachowania i to na szczęście.
1: No to jak już dotrzeliśmy do porozumienia z tym, że ludzie się zmieniają, jeżeli chodzi o ich podejście, oczywiście patrząc na opiekunów psów, co bardzo ważne, no to ci, którzy chcą się jeszcze bardziej pozmieniać. Trzeci erecki psiknik przed nami, to może powiedzmy właśnie kiedy, gdzie zapraszamy, bo to chyba jest najważniejsze w tym momencie.
0: No przede wszystkim Miejski Park Rodzinny w Redzie, to nasze flagowe miejsce. Impreza od południa.
2: Od
0: 12, więc serdecznie zapraszamy. Ja tylko do tej
1: w niedzielę.
0: W niedzielę, jak najbardziej, w niedzielę 16 sierpnia. Ja też dodam, że taka myśl mi przyszła, pewnie Kasia się zgodzi, że to, że my się ludzie zmieniamy, to też zmieniają się nasi podopieczni na czterech łapach, ponieważ oni też inaczej czują się bezpieczniej przy tych bezpiecznych opiekunach psów, tak mi się wydaje przynajmniej, bo no kiedyś, wiadomo, było inaczej. Widok psa na wsi, no to wiadomo był jaki, tak? Pies, łańcuch, buda i było to normą. Teraz jest zupełnie inaczej. Te psy, mam wrażenie, że też są coraz bardziej szczęśliwe, coraz bardziej spokojne. I to też
1: chyba,
0: będziemy...
1: To patrząc na to, jak nam się zmienia społeczeństwo raczej negatywnie, to trzeba wszystkim te psy chyba dać, żeby się zmienia jednak pozytywnie.
2: Ale być no, może jest to jakaś...
0: Może jest to jakaś myśl i to naprawdę jest myśl słuszna, dlatego że chyba dobrze wpływa obecność psów na nas wszystkich, tak? Każdy, kto ma psa, czuje się odpowiedzialny za niego, to nie jest jakaś maskotka, zabawka, ale to jest przyjaciel. Kurczę, ludzie czasami są samotni i ten pies to jest jedyny członek rodziny, do którego mogę się odezwać. Odbiegliśmy od tematu, przepraszam.
1: Ale to jest dobre odbiegnięcie, bo powiedzmy
2: trochę
1: sobie...
2: Trochę idealistyczne.
1: Idealistyczne, tak. Ale z drugiej strony, zobaczcie, jak mamy kogoś pod opieką, to jest nasz przyjaciel, poświęcamy się mu i tak dalej, to nie mamy czasu pisać głupot na Facebooku.
0: Dokładnie tak. Ja nie mam psa, mam kota, ale to jest normalne, że kiedy przyjeżdżam z pracy, witam się z wszystkimi, mówię też dzień dobry, kici, kici. Znaczy, oczywiście kot nie odpowiada mi w żaden sposób, bo on jest zajęty spaniem. Myśli sobie pewnie, aha, już przyjechał przeszkadzać.
1: No tak, powiedzmy sobie jeszcze, że to by była duża przeszkoda, żeby zorganizować taki piknik dla kotów.
0: Kociknik.
1: Kociknik.
0: Wszystko przed nami.

0: Byłoby to ciężkie.
1: No myślę, że koty miałyby to gdzieś po prostu, tak?
2: Dokładnie tak. Natomiast powiedzmy jeszcze o dwóch rzeczach, że będziemy chipować. To będzie druga edycja chipowania. W ubiegłym roku chipowaliśmy, w tym roku też. Dlatego warto to robić, bo różne rzeczy się zdarzają. Nawet sytuacje losowe, możemy być bardzo opiekuńczy, ale smycz może się urwać, zerwać, piec może się czegoś wystraszyć. Ten chip pomaga w lokalizacji, w określeniu, jak się ten pies znajdzie, czyj to jest piesek. I to jest ważne.
0: No i dodajmy jeszcze, że Urząd Miasta Redy wprowadził zwolnienie z opłat za posiadanie psa dla psów zaczipowanych i zarejestrowanych w bazie. Także to też warto wiedzieć. No bo jednak te opłaty, mimo że nieduże, ale obowiązkowe, a tutaj mamy zwolnienie. Także no tak, zapraszamy.
1: Prosta rzecz. No, psy lubią się podkopać. Bramę, drzwi tam się otworzą, nie zauważymy nawet. Różne rzeczy są, więc warto z tego po prostu skorzystać. Aż dziw, że jeszcze tyle psów nie jest zaczipowanych, więc tutaj będzie okazja ku temu, bardzo ważna, ale też powiedzmy o tym, co macie tutaj przed sobą, bo no, jest puchar, są medale, czyli będziemy gdzieś, rozumiem, starać się wybrać tego najciekawszego,
0: czyli znowu kolejny raz wybór psiaka Redy, jak najbardziej zapraszamy, mamy medale, mamy 3 puchary sygnowane przez pana burmistrza miasta Redy, także będzie taki wybór. No już mieszkańcy pytają, czy na pewno, czy mogą przyjść na takie wybory. Będzie fajnie.
1: To jeszcze, co w tym programie jeszcze dalej powiedzmy, bo mówiliśmy właśnie o tych wszystkich rzeczach związanych z psami, które no, są psami pracującymi i to jest jedna rzecz, te pokazy, ale to przecież nie wszystko.
2: No będzie, myślimy też o tych psach, które tak do końca szczęśliwe nie są, bo będzie zbiórka, prawda?
0: Ale zbiórka akurat nie na ten cel tym razem.
2: Ale na zbiórkę, która...
0: Zbiórka, tak. No, jak zwykle kolejna edycja, w której myślimy też o celu charytatywnym imprezy. W dwóch poprzednich były to koty. W tym roku postawiliśmy na psy, ale na psy szczególne, bo psy ratownicze. Czyli będziemy zbierać na szkolenie psów ratowniczych grupy ratownictwa specjalnego PCK. To bardzo ważna zbiórka. Szkolenie takiego psa to są miesiące, lata pracy i przede wszystkim ogromne koszty. A musimy pamiętać o tym, że te psy na co dzień pomagają nam wszystkim, redzianom również, w sytuacji zaginięcia jakiejś osoby. W ubiegłym roku, nie trzeba szukać daleko, była taka sytuacja zaginięcia starszej pani. I to właśnie te psy dokładnie poszukiwały tej osoby. Ale nie tylko poszukiwania, gruzowiska, nie daj Boże, coś się stanie, katastrofa budowlana i tak dalej. To one nam pomagają i to one są potrzebne do tego, żeby konkretną osobę znaleźć. Także właśnie ten cel przyświeca nam w tym roku, w tej edycji Psikniku. Będziemy zbierać na szkolenie psów ratowniczych.
1: No tak, to są miesiące pracy dla takiego psa i oczywiście opiekuna, no i przede wszystkim właśnie bardzo duże koszty, a przypomnijmy, to są ochotnicy, tak?
0: Dokładnie, to są wolontariusze, nie dostają pieniędzy znikąd, także no muszą radzić sobie sami i tutaj nasza w tym głowa, żeby im chociaż troszeczkę pomóc.
2: I też przy tej okazji tak organizacyjnie prośba do wszystkich tych, którzy przyjdą ze swoimi czworonogami do parku, żeby rzeczywiście dobrze się nimi zająć. Pamiętajcie, że to one są najważniejsze w tym dniu, prawda? I bezpieczeństwo i psów, i dzieciaków, które będą z rodzinami, żeby uważać na wszystko. Będzie wybieg, na którym będą pokazy i też, żeby te biało-czerwone taśmy, które będą wygradzały teren pokazów, one nie są od tego, żeby pod nimi przechodzić, tylko żeby właśnie nie wejść. A wiadomo, jak to jest, musimy tego przestrzegać. To wszystko dla naszego bezpieczeństwa.
0: Psy na smyczy, te, które wymagają tego, w kagańcu również bardzo prosimy, no tutaj pozostawiamy jakby pole do popisu opiekunom właśnie, no, w kwestii
1: bezpieczeństwa.
0: Każdy
1: powinien znać swojego psa, dokładnie tak? Wiedzieć, jak się zachowuje w przypadku innych psów, czy w danych sytuacjach.
0: Też rozmawialiśmy o tym, że może być ciepło w niedzielę. Pewnie nie będzie jakiegoś wielkiego upału, ale to do państwa apel. Jeśli uważacie, że wasz pies jest zbyt stary, zbyt chory, żeby przyjść na 5-godzinną imprezę, bądź co bądź, to po prostu go nie zabierajcie, ale zapraszamy samego opiekuna, bo też można się wiele dowiedzieć.
2: Woda będzie, miski będą, więc każdy
0: lody
2: piesek...
0: będą, no przecież przede wszystkim lody dla
2: piesków.
0: Psów.
2: Dokładnie tak.
0: W poprzedniej edycji tych lodów zabrakło. Takie było ciśnienie na te lody, bo są przepyszne, indykowe i różne inne mięsne. Ostatnio sprawdzałam skład, bomba w ogóle, naprawdę.
1: Dobrze, więc... że skład, bo są przepyszne, to

0: Ja tak zacząłem się zastanawiać.
1: Ja w tym roku spróbuję.
0: Tak?
1: Serio, bo to jest 90% mięsa, do tego buraczki na przykład, więc to jest bomba naprawdę niesamowita.
0: Z góry mówię smacznego.
1: Tak, nasz food truck już zadba o to, żeby tych lodów było dwa razy więcej, także myślę, że... Będziecie Państwo zadowoleni.
0: No i oczywiście to będzie też okazja do różnych zakupów, tak? Do pewnie też skorzystania z wielu ofert specjalistów, więc to jest też ważne, żebyśmy skorzystali. Mamy czworonoga, korzystajmy z tego, co inni nam mówią, wynośmy te doświadczenia, nie tylko się chwalmy nim, chociaż oczywiście patrząc na puchar, to też jest ważne.
1: Jasne, pewnie. Oczywiście będą stoiska z gadżetami, ze smyczami, z obrożami, nawet stoisko artystki, która maluje pieski, czy stoisko z psami drukowanymi w 3D. No i oczywiście na końcu pan dyrektor poprowadzi licytację. Nie wiem, czy pan dyrektor pamięta o tym. Licytację voucherów, najróżniejszych, naprawdę ciekawych voucherów i od grupy ratownictwa, i właśnie na druk pieska 3D. No masa tego będzie.
2: To ja też, Kasię, zaskoczę. Będzie dla najmłodszych malowanie buziek.
1: Będą malowane
2: tylko pieski.
1: Na buźkach.
2: Okay. Czyli każdy będzie miał na buźkach mordkę swojego, niekoniecznie swojego, ale jakiegoś ładnego pupila.
1: No i warto jeszcze przypomnieć, a propos dzieci, tutaj też się zaskoczę, panie dyrektorze, że będzie konkurs plastyczny. Konkurs plastyczny i na miejscu, ale też można przynosić gotowe prace plastyczne. Oczywiście konkurs dla dzieci, umówmy się, chociaż szef grupy ratownictwa powiedział, że sam będzie malował też na miejscu, więc jestem bardzo ciekawa tego. O co chodzi? O to, żeby narysować psa w służbie, psa bohatera, czyli taki temat. Zachęcamy, żeby przynieść gotowe prace, zachęcamy, żeby pomalować, porysować coś z nami na miejscu. Oczywiście przewidziane są drobne upominki. Oceniać będzie grupa ratownictwa te prace. Myślę, że będzie ciekawie.
0: No to proszę Państwa, oczywiście bardzo dużo będzie się działo. Już jak słyszeliśmy, trzeci psiknik, najbliższa niedziela w Redzkim Parku, a dziś zapraszali na niego Katarzyna Smąska, radna Redy, oraz Tomasz Wiśniewski, czyli dyrektor Fabryki Kultury w Redzie. Ja się nazywam Mieszko Wetrowski. Dziękuję ślicznie, to był program Kogoś Dnia. Do usłyszenia.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Elbowie zapraszają!
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
7: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
6: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
8: Reklama.
9: Ósma 34 sekundy na naszych radiowych odbiornikach. Przy mikrofonie wita Was Agata Andreskowska. Zaczynamy nasz raport drogowy. Zaczniemy od Lęborka, ale Lęborg i tutaj najbliżej Łeba, można powiedzieć, że jak najbardziej jest przejezdna. Trasa kaszubska bez problemów. Na obwodnicy Trójmiejskiej na wysokości węzła Gdynia Wielki Kack widoczne spore spowolnienie i również tutaj w okolicy Dębtowa podobna sytuacja. W Gdyni większy ruch na ulicach Północnej, Puckiej i 10 lutego. Przypominamy, że ruszył remont nawierzchni na ulicy Beniowskiego na odcinku od posesji numer 27 do skrzyżowania z Demela. W związku z prowadzonymi pracami została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, a zakończenie prac jest planowane na 21 sierpnia. Na ulicy Architektów, na odcinku od Technicznej do Wrocławskiej został rozpoczęty pierwszy etap robót związanych z naprawą nawierzchni. Tutaj również zmieniona organizacja ruchu, a zakończenie prac jest planowane dopiero pod koniec września. Na trasie do Rumi zdecydowanie więcej samochodów. Przenosimy się do miasta, ale tutaj korek na Sobieskiego. Reda przejezdna, kierujemy się dalej w tą stronę do Wejherowa, gdzie również nie ma większych problemów. W samym mieście ruch odbywa się płynnie. Droga 216 do Pucka wolna od korków, a w samym Pucku w zasadzie naprawdę spokojnie. We Władysławowie zielono, na Hel dojedziemy komfortowo. Także dalsza trasa wzdłuż wybrzeża tutaj pozostaje przejezdna. Jadąc z Lęborka w stronę Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać utrudnień w Słupsku. Szukam, ale naprawdę tych porannych godzin szczytu nie widać. Trasa do Kobylnicy przejezdna, podobnie jak 21 w kierunku Ustki. Podsumowując tę sytuację na drogach, ruch odbywa się sprawnie, wszędzie powinniśmy na czas zdążyć, czyli po prostu wymarzona sytuacja dla kierowców. I to już wszystko, jeśli chodzi o tą bieżącą sytuację na naszych drogach, spokojnej podróży i żeby ten mały ruch nam się utrzymywał chociaż przez większą część dnia. Następny raport o 9.30.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
9: Szaro, deszczowo i niestety mało wakacyjnie.

0: dzień zachmurzenie małe, umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem okresami porywisty. Na termometrach niezbyt optymistycznie. Dębki, Władysławowo, Hel 19, Wejherowie 21, w Gniewinie 22 i w Luzinie i w Słupsku 23 stopnie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Już za nieco miesiąc piłkarska reprezentacja Polski w Warszawie rozpocznie walkę o powrót do elitarnej dywizji Ligi Narodów. Biało-czerwoni 25 września ugoszczą Bośnię i Hercegowinę na PGE Narodowym, a zarazem może być to jeden z ostatnich meczów rozgrywanym na największym stołecznym obiekcie przed rewolucją, która ma wydarzyć się jeszcze w tym roku. Otóż nie będzie już PGE Narodowy, najprawdopodobniej będzie to Orlen Narodowy. No, Orlen Narodowy to brzmi, no chyba ten stadion trzeba będzie dodawać, bo Orlen Narodowy to brzmi dziwnie. Podobno Orlen zapłaci ponad 10 milionów złotych za każdy rok obecności w nazwie tej warszawskiej areny, a to oznacza dla spółki, która zarządza tym obiektem, rekordowe wpływy i gwarancję stabilizacji budżetowej na kolejne lata. Czyli PGE Narodowy zmienia się w Orlen Narodowy. No i pięknie. Czy to ma jakieś znaczenie? My i tak zawsze jak na Narodowy, to na Narodowy, a nie na PGE Narodowy czy Orlen Narodowy. No ale dobrze, niech płacą, bo dzięki temu sport ma się lepiej, a oni mają z czego? Oczywiście z tego, że my płacimy za paliwo.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października

Złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet.

0: wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Reklama. Okno na kulturę.
2: Przed nami niedziela pełna tradycji, muzyki i wspólnego świętowania. Agata Andryskowska melduje się przy mikrofonie. Zapraszam na serwis kulturalny na antenie Radia Norda FM. W Karwieńskim Błocie Pierwszym odbędą się dożynki gminy Krokowa. W programie m.in. tradycyjny korowód, uroczysta msza, konkursy, występy lokalnych orkiestr, a na zakończenie wieczorny koncert. Tegoroczne święto plonów zaplanowano na boisku wiejskim przy ulicy Pomorskiej. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11.30 zbiórką przy kapliczce w rejonie willi Krokowa. Kwadrans później wyruszy barwny korowód dożynkowy, który przejdzie na miejsce głównych uroczystości. O godzinie 12 rozpocznie się msza święta w intencji zebranych plonów. Po części religijnej przyjdzie czas na oficjalne rozpoczęcie wydarzenia. O godzinie 13 uczestników powita wójt gminy Krokowa, a pół godziny później zagra orkiestra Dęta OSP Sławoszyno. Nie zabraknie także elementów związanych z lokalnymi tradycjami. O godzinie 14.15 poznamy laureatów konkursów Najlepszy chleb domowego wypieku oraz Piękna wieś. O 15.00 rozpoczną się konkurencje dożynkowe, a o 15.30 przed publicznością zaprezentuje się orkiestra Dęta OSP Wierzchucino. Później godziny upłyną już przede wszystkim pod znakiem muzyki. O 16.30 wystąpi zespół Bliza, godzinę później na scenie pojawi się kaszubska influencerka. A o 18.30 zaplanowano losowanie nagród w loterii dożynkowej. Na finał organizatorzy przygotowali koncert zespołu Markus P. o godzinie 20 i będzie zwieńczeniem całego dnia świętowania. Organizatorzy zaznaczają, że dożynki to jednak nie tylko koncerty i atrakcje. To przede wszystkim okazja, by podziękować za tegoroczne plony, spotkać się z sąsiadami i pielęgnować tradycje, które od pokoleń są częścią życia lokalnych społeczności. Na dożynki gminy Krokowa organizatorzy zapraszają w niedzielę 23 sierpnia do Karwieńskiego Błota Pierwszego. A ja na następne informacje kulturalne zapraszam o 12.45. Do usłyszenia.

0: Ja jeszcze dzisiaj o tym nie mówiłem, ale specjalnie zostawiłem sobie tę informację na czas, kiedy większość z was już nie śpi, obudziła się, bo to chyba dobra będzie informacja dla wszystkich tych, którzy do tej pory przekraczali próg podatkowy i niestety musieli zapłacić więcej podatku na koniec roku. Otrzymujemy informację, że zostanie podniesiony drugi próg podatkowy do 130 tysięcy złotych. A było, przypomnę, 120 tysięcy złotych, czyli niewiele zostanie podniesiony ten próg, ale podobno dla tych, którzy przekroczą te 130 tysięcy, a zarobią nie więcej niż 150 tysięcy, będzie niższa stawka, będzie 24% podatku, a nie 32%, jak było do tej pory. Ta 32% stawka będzie obowiązywać powyżej 150 tysięcy złotych, które zarobicie. No to teraz sobie policzcie, czy do końca roku przekroczycie ten próg 130 tysięcy, czy będziecie musieli potem zapłacić i ile mniej więcej będziecie musieli zapłacić. Proponowane zmiany mają być korzystne dla 3,5 miliona podatników. W skali roku niektórzy podobno mają zaoszczędzić nawet 3600 zł. W skali roku, przypomnę, czyli miesięcznie około 300 zł. Tak, taki hojny ten nasz rząd.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Zabici w Kijowie, dron w Rumunii. Są nowe dane o kolejnym rosyjskim ataku. Znów w upalnie. Powiemy, gdzie dziś około 30 stopni. Będzie też burzenie Wielkiej Wieży i biała droga, dosłownie w Mikorzynie. Marcin Szamiński. Do 12 wzrosła liczba zabitych w nocnych zmasowanych atakach Rosji na Kijów i jego okolice. Rannych zostało ponad 30 osób. Piątek będzie w stolicy Ukrainy dniem żałoby, ogłosił mer miasta Witalij Kliczko. Miejscowe władze przekazały, że rakiety uderzyły w dzielnice mieszkalne i magazyny. Trwa usuwanie skutków ataku. Tomasz Orchowski.
4: Rosjanie wykorzystują to, że Ukraińcy nie mają pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Mogą tylko bezradnie nie patrzeć, jak rakiety uderzają w kolejne cele. Ale Kijów broni się jak może. Nad Moskwę miał wysłać 250 dronów. Równocześnie Ukraina cały czas zabiega o większe dostawy pocisków do Patriotów od swoich sojuszników. W związku z nocnym rosyjskim atakiem swoje myśliwce poderwała Polska. Dowództwo operacyjne przekazało, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej naszego kraju.
3: Stało się za to w Rumunii, gdzie jeden z dronów rozbił się w niezamieszkanym terenie w południowo-wschodniej części kraju. Nie odnotowano ofiar ani szkód materialnych. To kolejny bezzałogowiec, który wleciał w ostatnim czasie do Rumunii. Nadal aktualne ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownymi burzami, choć już tylko na północy Lubelszczyzny oraz w Siedlcach i okolicach. Z kolei na południowym wschodzie uważajcie na silny wiatr oraz upały. W Małopolsce, na Podkarpaciu i na krańcach południowych województwa świętokrzyskiego diś około 30-31 stopni. Sąd zdecyduje diś, czy youtuber Stu poczeka na proces w areszcie, czy będzie odpowiadać z wolnej stopy. Tydzień temu został przetransportowany z Wielkiej Brytanii do Polski, a zarzuty, jakie usłyszał w polskiej prokuraturze, dotyczą pedofilii i rozpijania nieletnich. Śledczy zebrali 30 tomów akt. Za wszystkie przestępstwa razem youtuberowi grozi do 15 lat więzienia. Wystarczyło kilka sekund i nie ma już śladu po ponad 70-metrowej konstrukcji. W Jastrzębiu-Zdroju wysadzono wieżę szybową po byłej kopalni Jasmos. Użyto do tego 50 kg dynamitu.
5: Samo wiercenie, przygotowanie trwało około 2 tygodni. No, trzeba było wywiercić 1000 otworów strzałowych. W związku z tym musieliśmy przygotować zabezpieczenia.
3: Podsumowuje Krzysztof Dymek, kierownik robót strzałowych. Dodam, że wieża ważyła bagatela 7000 ton. No i weszła. Niemal cała na biało. Droga w podkońskim Mikorzynie w Wielkopolsce. Trwa tam czyszczenie jezdni, na którą wieczorem rozlała się biała farba. I mowa o niebyle jakiej jezdni, bo to krajowa 25. Wprowadzono tam ruch wahadłowy i mogą się tworzyć zatory. Prace mają potrwać do wieczora.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. To już kolejny krok w kierunku pomorskiej metrówki.

0: metropolii. Podczas walnego zebrania członków samorządowcy zrzeszonych w obszarze metropolitalnym Gdańsk, Gdynia, Sopot, gmin i powiatów jednogłośnie podjęli uchwałę, na mocy której rozpoczął się proces kształtowania stowarzyszenia w Związek Metropolitalny. 2 lipca prezydent RP Karol Nawrocki podpisał umowę o Związku Metropolitalnym w województwie pomorskim. Dokument ten otwiera drogę do utworzenia związku obejmującego 61 samorządów i blisko 1 600 000 mieszkańców. Jednym z pierwszych i najważniejszych zadań przyszłego Związku Metropolitalnego będzie integracja transportu publicznego. Ustawa daje też Pomorzu nowe możliwości finansowe. Szacuje się, że już w pierwszym roku działania Związek Metropolitalny będzie dysponował kwotą około 150 milionów złotych. 18 sierpnia podczas walnego zebrania członków samorządowcy z 61 gmin i powiatów zrzeszonych w obszarze metropolitalnym Gdańsk, Gdynia, Sopot jednogłośnie podjęli uchwałę, na mocy której rozpoczął się proces kształtowania stowarzyszenia w Związek Metropolitalny. Teraz we wszystkich gminach i powiatach wchodzących w skład obszaru metropolitalnego muszą zebrać się radni i wyrazić w formie uchwały opinię w przedmiocie utworzenia Związku Metropolitalnego. To będzie ostatnia w tym roku okazja, by podczas wakacji poznać Lęborg z nieco innej perspektywy. W sobotę 22 sierpnia mieszkańcy i turyści będą mogli bezpłatnie wziąć udział w spacerze po mieście z przewodnikiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Początek zaplanowano na godzinę 13, a uczestnicy spotkają się tradycyjnie przy fontannie z żabkami. Wakacyjne spacery z przewodnikami PTTK odbywały się przez całe lato i pozwalały uczestnikom lepiej poznać historię miasta. Podczas około dwugodzinnej wędrówki można dowiedzieć się więcej o najważniejszych zabytkach, wydarzeniach związanych z dziejami Lęborka, jego mieszkańcach oraz architekturze. Na trasie nie zabraknie również mniej znanych miejsc i ciekawostek, które często umykają osobom mijającym je na co dzień. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych przygotowań. Organizatorzy zachęcają do udziału zarówno turystów odwiedzających miasto, jak i mieszkańców, którzy chcieliby odkryć historię i zakątki Lęborka na nowo. Rada Seniorów Gminy Redzikowo przygotowuje się do najbliższych wydarzeń i podsumowania swojej drugiej kadencji. W środę 19 sierpnia odbyła się kolejna sesja tego gremium. Jednym z głównych tematów było powiatowo-gminne Święto Plonów zaplanowane na 5 września w Swołowie. Radni omawiali udział seniorów w wydarzeniu oraz przygotowanie do wspólnego świętowania. Rozmawiano także o tegorocznej senioriadzie. Dyskusja dotyczyła programu imprezy i propozycji aktywności, które mają sprzyjać integracji seniorów z różnych miejscowości gminy. Od września wznowione zostaną również poniedziałkowe dyżury Rady Seniorów. Będą odbywać się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od 15.30 do 16.00. Przed Radą także zakończenie obecnej kadencji. Sesję podsumowującą zaplanowano na 16 września. Będzie to okazja do przedstawienia najważniejszych działań i inicjatyw realizowanych w ostatnim czasie. W ciągu jednej nocy i poranka 4 kierowców straciło prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę na drogach z ograniczeniem do 50. Wśród nich była 25-latka, która myślała, że wciąż obowiązuje ograniczenie do 90. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce po 20 w Rumi. Policjanci zatrzymali 50-letniego kierowcę Skody, który znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość na odcinku, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50. W Redzie po godzinie 2.20 w nocy policjanci wejherowskiej drogówki zatrzymali z kolei 20-letniego mieszkańca gminy Luzino, który kierował Seatem. Pomiar wykazał przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km na godzinę. Niedługo później funkcjonariusze zatrzymali kolejnego 20-latka, mieszkańca gminy Wejherowo, który kierował Volkswagenem. On również znacznie przekroczył prędkość. Natomiast rano policjanci zatrzymali kolejnego kierowcę na terenie miejscowości Barłomino. Tam na ulicy Ofiar Stutthofu do kontroli została zatrzymana 25-letnia kobieta kierująca Audi. Powód? Pomiar prędkości wykazał, że jechała ponad 100 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. Kobieta była wyraźnie zaskoczona wynikiem pomiaru. W rozmowie z policjantami przyznała, że była przekonana, iż w tym miejscu obowiązuje ograniczenie do 90 km na godzinę. Jak się okazało, kierowała się wcześniejszym oznakowaniem, które zostało już dawno zmienione. To dobry przykład na to, dlaczego nie warto jeździć na pamięć. Wszystkie 4 osoby zostały ukarane mandatami w wysokości 1500 zł oraz 13 punktami karnymi. W każdym przypadku policjanci zatrzymali również prawo jazdy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Wstaje człowiek rano 20 sierpnia, tu za oknem jesień, zachmurzenie intensywne, leje,

0: Jest szaro, buro i ponuro. Na szczęście nie cały dzień będzie tak dzisiaj wyglądał. Przejaśnienia będą chętnie się pojawiały, a ten deszcz to też raczej niedługo powinien się skończyć. 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 Gdynia, Puckosakowo, Gniewino, 21 Wejherowe, Radomia, 23 Luzino, Słupsk, Lębork oraz Kobylnica. Ciśnienie dość niskie, wiatr słaby i umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

Czwartek, 20 dzień sierpnia, Arkadiusz Mieczewski, zapraszam na muzyczne kalendarium. Dzisiaj, czyli 20 dnia sierpnia, w roku 1948 urodził się Robert Plant, wokalista grupy Led Zeppelin. W roku 1949 urodził się Phil Lynott, irlandzki wokalista, kompozytor i gitarzysta basowy grupy Thin Lizzy. W roku 1977 grupa The Brotherhood Mel of Men wprowadziła na pierwsze miejsce listy przebojów Wielkiej Brytanii single z piosenką Angelo. W roku 92 urodziła się Demi Lovato, amerykańska aktorka i wokalistka. Karierę rozpoczynała od udziału w filmie wytwórni Disneya Camp Rock. W roku 2000 Spiller umieścił na pierwszym miejscu brytyjskiej listy utwór zatytułowany Groove Jet. Spiller to włoski DJ i producent. Zmiksował w tym utworze stary przebój Love Is You z repertuaru Carl Williams. W roku 2006 Christina Aguilera zdobyła szczyt brytyjskiej listy płytą Back to Basics, piąty krążek w dyskografii wokalistki, a niestety w roku 2020 smutna wiadomość: po długiej chorobie w wieku 78 lat zmarł Piotr Szczepanik, piosenkarz i aktor znany z takich przebojów jak Żółte Kalendarze, Kochać czy Goniąc.

0: kormorany.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Reklama.

Jeśli jesteście w trakcie wyboru imienia dla swojego potomka, to posłuchajcie, mam dla was ważne informacje. Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło listę najpopularniejszych imion w pierwszym półroczu tego roku. Zofia i Nikodem ponownie na szczycie. Jeżeli chcecie mieć takie imię, nadać swojej córce, które będzie miało dodatkowo 2166 dziewcząt z tego samego rocznika, to musicie wybrać właśnie Zofię. Potem możecie wybrać Zuzannę, Maję, Hannę, Laurę, Oliwię, Pole, Ju.

0: Julię, Alicję i Antoninę. To pierwsza dziesiątka najczęściej nadawanych imion w pierwszym półroczu tego roku. Jeżeli chodzi o chłopców, to na pierwszym miejscu Nikodem, na drugim Antoni, na trzecim Jan, a potem Leon, Franciszek, Aleksander, Ignacy, Stanisław, Jakub i Mikołaj. Nie wiem, czy pójdziecie śladem tych, którzy wybrali właśnie tak i nadacie imię swojemu potomkowi to najpopularniejsze, czy to będzie właśnie dziewczynka, czy to będzie chłopiec, a może znajdziecie jakieś wyjątkowe imię, którego nie ma na tej liście, tak, żeby potem za jakiś czas, kiedy dzieciaki będą bawiły się na podwórku i ktoś krzyknie Zosia, a tu nagle 10 albo 15 dziewczynek się obróci i powie tak, ale która? No właśnie, pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają w tej chwili to na głowie, czyli jakie imię nadać swojej córce albo swojemu synowi.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
4: Dziewiąta 35 sekund na naszych radiowych odbiornikach. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Kluczyki w stacyjce. Ruszamy w trasę i sprawdzamy, co dzieje się na drogach. A zaczniemy tym razem od Słupska. W samym mieście ruch odbywa się nadal płynnie. Trasa do Kobylnicy jest przejezdna, choć w samej Kobylnicy delikatnie ciaśniej nam się zrobiło na głównej. Droga 21 w kierunku Ustki czysta, bez korków. Jadąc z Lęborka teraz jedziemy ze Słupska jedziemy do Lęborka trasą S6 i tutaj również nie powinniśmy napotkać żadnych utrudnień. W Lęborku zrobiło nam się delikatnie gęściej w okolicy Ronda Solidarności, ale za to w Łebie nadal bez problemów. Przenosimy się dalej w stronę Trójmiasta. Trasa Kaszubska, podobnie jak godzinę temu, pozostaje przejezdna. Rozluźniło nam się na obwodnicy Trójmiejskiej na wysokości węzła Gdynia-Wielki Kack, ale więcej czasu teraz stracimy przed wjazdem do Chyloni. W samej Gdyni ruch odbywa się całkiem sprawnie. Bez większego natężenia możemy spodziewać się na jedynie tutaj ulicy Północnej i 10 lutego. Przypominamy też o utrudnieniach na ulicy Architektów, gdzie na odcinku od Technicznej do Wrocławskiej trwają prace związane z naprawą nawierzchni, a zakończenie zaplanowano na koniec września. Do Kosakowa pojedziemy bez większych spowolnień, również tutaj na trasie do Rumi bez problemów, a w samej Rumi nam się ruch rozluźnił. Reda pozostała przejezdna. Dalej w Wejherowie również bez większych utrudnień w mieście ruch odbywa się płynnie. Tutaj 216 w kierunku Pucka wolna od korków, w samym Pucku trzeba uważać na korek na Helskiej. We Władysławowie bez spowolnień i tutaj na Hel również droga nie powinna nam przysporzyć większych problemów. Podsumowując, sytuacja na drogach jest naprawdę dobra, większych utrudnień nie mamy, a w większości tras ruch odbywa się sprawnie. Wszystko wskazuje na to, że powinniśmy bez większych problemów wszędzie dotrzeć na czas, nic tylko ruszać w drogę. Kolejny raport o 15.30. Do usłyszenia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Dziś pogoda nie rozpieszcza. Zamiast pełnego słońca mamy sporo chmur, a miejscami także przelotny deszcz. Krótko mówiąc, dziś więcej chmur niż tej upragnionej plażowej pogody. Wiatr na oku będzie słaby, umiarkowany, nad morzem momentami silny i porywisty. Temperatura również bez większego letniego szaleństwa. Nad morzem najchłodniej w Dębkach, Władysławowie i na Helu 19, w Wejherowie 21, Gniewnie 22, najcieplej w Luźnie i Słupsku, tam 23 stopnie.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: media społecznościowe. Bez nich już chyba dzisiaj nie wyobrażamy sobie życia. Według najnowszych badań praktycznie każdy z nas używa social mediów. Najczęściej małolaci, od 18 do 24 lat. Odsetek 97%. Grupa wiekowa 65 lat i więcej. Tutaj odsetek spada, bo tylko 30%. Ale pozostałe lata to 89-83%. Między 35 a 44 rokiem życia to 83%. Najnowszy komunikat, jak korzystamy z mediów społecznościowych i komu najbardziej ufamy w social mediach. I okazuje się, że 39% z nas najbardziej ufa profilom znanych dziennikarzy i publicystów, 34% profilom ekspertów z różnych dziedzin, 30% oficjalnym profilom tradycyjnych mediów, 13% twórcom internetowym, influencerom i twórcom podcastów, tylko 13%. Profilom znajomych 9%, czyli co? Wiecie, że znajomi wrzucają, że byli na wczasach, a wiecie, że wcale nie byli na wczasach, tylko taka mała ściemka. Dobrze, to nie ufamy profilom znajomych i najgorzej jest z politykami. Profilom polityków i partii politycznych ufa tylko 7% z nas, czyli naprawdę bardzo, bardzo niewiele. No ale wiadomo, że politykom nie wolno ufać, bo polityka jak telewizja. Polityk jak telewizja ciągle kłamie.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza. W miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
1: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
0: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny,

0: Wodne ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
6: Reklama.

0: Smacznej kawki chciałem wam życzyć o poranku. No wiadomo, kawa z rana poprawia koncentrację, pomaga rozpocząć dzień, ale nie zawsze jest dobrym dodatkiem do tego, co jemy i przyjmujemy. Dlatego już dawno nie było o kawie w ogóle u mnie ostatnio. To ja wam powiem, jest takich 7 rzeczy, których lepiej nie łączyć z kawą. No i co mówią specjaliści? Czego nie łączyć? Leków na tarczycę i innych leków przyjmowanych na stałe. Suplementów, diety, szczególnie mowa tutaj o żelazie. Leki na przeziębienie i preparaty z pseudoefedryną. Tych również nie popijamy kawą, popijamy jak już to wodą. No nie muszę mówić o alkoholu, bo wiadomo, że człowiek jest rana, to nie pije alkoholu i kawy. Chociaż wiem, że są tacy, którzy lubią sobie popić kawkę albo wlać do kawki odrobinę czegoś mocniejszego. Napoje energetyczne. Jeżeli pijecie energetyka, to odpuśćcie sobie kawę. Jeżeli pijecie kawę, to odpuśćcie sobie energetyki. Bardzo kwaśne produkty też mogą być nieprzyjemne dla naszego organizmu, dla naszych żołądków, i duże ilości cukru i słodkie syropy złączone z kawą to też nie jest według specjalistów dobre połączenie. No to już wiecie, z czym nie łączyć. Zróbcie sobie swoją ulubioną kawę, połączcie z czym chcecie, ze słodzikiem, z miodem, z cukrem albo gorzką, jeśli pijecie, i zróbcie sobie odrobinę przerwy dla swojej przyjemności.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
0: Reklama.
6: 12 ofiar śmiertelnych, jutro w Kijowie żałoba po kolejnym rosyjskim ataku. Trwa walka o ochronę przed złotą algą zbiornika Dzierżno-Duże. Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Marcin Krzemiński. Piątek będzie dniem żałoby w Kijowie. W wyniku nocnych masowych rosyjskich ostrzałów miasta zginęło co najmniej 12 osób, a ponad 30 zostało rannych. Tragiczny bilans rośnie z godziny na godzinę, bo ratownicy przeszukują gruzowiska i wyciągają spod zawalonych budynków kolejne ciała. Rosjanie zaatakowali także na południu i zachodzie Ukrainy. Rakiety uderzyły w 28 różnych miejsc. W Polsce tymczasem po raz pierwszy od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali nad ranem SMS-y z informacją, że trwa zmasowany atak na zachodzie Ukrainy. To zmiana procedur, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
7: Jest to wynik przeglądu tego, co zadziało się w ostatnim czasie, przeglądu procedur i schematów działania. I rzeczywiście według wypracowanego rozwiązania w przypadku tego typu sytuacji w przyszłości takie komunikaty będą się pojawiały.
6: 30 lipca, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta i zawyły syreny alarmowe, mieszkańcy nie dostali żadnych informacji. Według nowych zasad Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłało alerty o zmasowanych atakach rosyjskich w Ukrainie przy polskiej granicy. Ponowi je, gdy pojawi się bezpośrednie zagrożenie atakiem z powietrza. Trwa walka o ochronę przed złotą algą zbiornika Dzierżno-Duże blisko kanału Gliwickiego, gdzie złota alga znów sieje spustoszenie. Jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
8: Podwyższyliśmy istniejące zestawki tego jazu, tak aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się wody z kanału właśnie do zbiornika, a tak mogłoby się wydarzyć w sytuacji na przykład intensywnych opadów deszczu.
6: Chodzi o zestawki tak zwanego jazu piętrzącego, a zbiornika przed złotą algą bronią również sami wędkarze układający worki z piaskiem. Dziś na stacjach paliw nieco drożej niż wczoraj. Według rozporządzenia ministra energii benzyna 95 może maksymalnie kosztować za litr 6 zł i 49 groszy. To wzrost o 3 grosze. Olej napędowy z kolei 7,52. To podwyżka w stosunku do wczoraj o 5 groszy. Iga Świątek znów wygrywa i jest na dobrej drodze do kolejnego triumfu i obrony tytułu w Cincinnati. Polka pokonała wczoraj w 2 setach francuskę Diane Parry, Błażej Kulesza.
9: Polka zameldowała się po raz 30 w ćwierćfinale turnieju rangi 1000, co organizatorzy tuż po zwycięstwie nad Parry Polce przypomnieli. Ta, jak przyznała w wywiadzie udzielonym jeszcze na korcie, niespecjalnie zaprząta sobie tym głowę.
10: Zazwyczaj po turnieju lubię trochę popatrzeć na liczby i statystyki, ale podczas meczu skupiam się tylko na grze. Nie ma to znaczenia, czy druga runda, czy ćwierćfinał.
9: Polka gra dobrze i równo, a przede wszystkim wciąż walczy o to, by pojawić się na WTA Finals. Po tygodniu przerwy Świątek czeka znów mecz z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. W Toronto był to finał. Teraz panie zagrają już w ćwierćfinale.
6: Mecz Polki i Kazaszki o 1:00 w nocy.
11: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. 3001 kandydatów, 2677 miejsc i oferta poszerzona w trakcie naboru o 212 miejsc. Tak zakończyła się rekrutacja do gdyńskich szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2026-2027. Dane dotyczące zainteresowania poszczególnymi placówkami i dostępności miejsc były analizowane

0: na bieżąco. Dzięki temu podczas rekrutacji uzupełniającej oferta została zwiększona tam, gdzie zainteresowanie kandydatów było największe. Według danych z systemu nabór pomoże w rekrutacji elektronicznej uczestniczyło łącznie 3001 kandydatów. Wśród nich było 1779 mieszkańców Gdyni oraz 1222 kandydatów spoza miasta. W rekrutacji podstawowej gdyńskie szkoły ponadpodstawowe przygotowały 2465 miejsc. Po analizie zainteresowania kandydatów oferta została zwiększona o 212 miejsc. Najwięcej dodatkowych miejsc pojawiło się w liceach ogólnokształcących. Początkowo przygotowano w nich 1450 miejsc w 50 oddziałach. Natomiast podczas rekrutacji uzupełniającej było ich już 1615 w 51 oddziałach. W technikach liczba miejsc wzrosła z 812 do 850 przy zachowaniu 28 oddziałów. W szkołach branżowych pierwszego stopnia przygotowano początkowo 203 miejsca w 7 oddziałach, a następnie zwiększono ich liczbę do 212. Mieszkańcy powiatu lęborskiego będą mogli wziąć udział w konsultacjach dotyczących przyszłości pomorskiej metropolii. Spotkanie z cyklu Metropolia bez tajemnic odbędzie się 20 października w Lęborku. Będzie okazją do poznania założeń planowanych zmian, zadania pytań i przedstawienia oczekiwań wobec współpracy samorządów z regionu. Konsultacje są kolejnym etapem procesu związanego z przekształceniem obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot w Związek Metropolitalny. 18 sierpnia członkowie organizacji jednogłośnie podjęli uchwałę w tej sprawie. Planowana metropolia ma połączyć potencjał 61 pomorskich samorządów i objąć obszar zamieszkiwany przez ponad 1,5 miliona osób. Wśród tematów rozmów mają znaleźć się m.in. transport, rozwój gospodarczy, inwestycje oraz znaczenie mniejszych gmin i powiatów w nowej strukturze. Spotkanie w powiecie lęborskim odbędzie się 20 października w sali nr 13 Starostwa Powiatowego w Lęborku. Organizatorzy chcą, aby konsultacje pozwoliły mieszkańcom i przedstawicielom lokalnych społeczności włączyć się w rozmowę o przyszłym kształcie współpracy samorządów na Pomorzu. Cykl Metropolia bez tajemnic ma przybliżyć założenia planowanych zmian i zebrać opinie z różnych części regionu. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku ma nowy autobus do mobilnego pobierania krwi. Pojazd został oficjalnie odebrany w środę 19 sierpnia. Nowoczesny krwiobus ma poprawić komfort dawców, a personelowi medycznemu zapewnić odpowiednie warunki do bezpiecznego i sprawnego prowadzenia poboru. Dzięki niemu centrum będzie mogło częściej organizować wyjazdowe akcje krwiodawstwa i podcierać bezpośrednio do mieszkańców regionu. Mobilne zbiórki odbywają się m.in. przy zakładach pracy, szkołach i instytucjach podczas lokalnych wydarzeń oraz w mniejszych miejscowościach. To ważny element systemu, który pomaga utrzymywać odpowiednie zapasy krwi i jej składników. Zakup nowego autobusu został sfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach programu zwiększającego dostępność do odpowiednich warunków pobierania krwi. W porcie Wiastarni na Półwyspie Helskim na Kutrze doszło do wybuchu. Konieczna była hospitalizacja dwóch osób. Do zdarzenia doszło w środę 19 sierpnia około godziny 11.30. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku, aspirant Agnieszka Selewska, w porcie Wiastarni podczas prac związanych z oczyszczaniem silnika kutra wykorzystywanego do połowu ryb z nieustalonych na tę chwilę przyczyn doszło do wybuchu. Poszkodowanych zostało dwóch mężczyzn w wieku 50 i 52 lat. 50-latek został przewieziony karetką do szpitala, natomiast 52-latek został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do UCK w Gdańsku. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia i wykonują czynności, które pozwolą ustalić dokładne okoliczności oraz przyczynę wybuchu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Poranek raczej nas nie przywitał zbyt przyjazną pogodą. Na szczęście nie powinna się ona utrzymywać taka przez cały dzień. Zachmurzenie zmniejszy się do umiarkowanego, a kto wie, może i małego, a na termometrach oglądać będziemy całkiem niezłe wartości. 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 21 w Wejherowie, Radzierumi, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 23 w Luźninie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach dość niskie wartości, ale powyżej 1000 hektopaskali wiatr słaby i umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: jaki znak?
1: Czwartkowy poranek, zapraszam Was na naszą wycieczkę wakacyjną. Arkadiusz Mięczewski, na początek jezioro Como. I tutaj dwie sytuacje. Burmistrz włoskiego Como wprowadza zakaz ruchu rowerów elektrycznych w centrum miasta. Niedawno został potrącony przez rower elektryczny. Na szczęście nic burmistrzowi się nie stało, ale się tak zdenerwował, że powiedział, że nie, te rowery elektryczne to takie bestie ciężkie i w ogóle niebezpieczne, one nie będą nam tu jeździły po centrum, no i wprowadza zakaz. Również wprowadzili tam m.in. zakaz wynajmu hulajnóg elektrycznych, ale było to już w 2022 roku. Ale powracając do jeziora Como, które jest bardzo popularne również wśród Polaków, to włoskie media piszą o bohaterskiej postawie polskiej turystki. Pani Alicja, nie czekając na przybycie ratowników, ruszyła na pomoc dwóm mężczyznom tonącym w jeziorze. Wy nie do końca zróbcie to, gdybyście mieli zrobić co pani Alicja, ponieważ pani Alicja jest instruktorką pływania i bardzo dobrze się na tym zna. Jeżeli wy mielibyście kogoś ratować, to pamiętajcie, że należy jak najszybciej poinformować służby ratownicze, no i być może gdzieś posiłkować się innymi ludźmi, którzy są w pobliżu. Może oni będą czuli się na siłach ratować osoby, które tego ratunku potrzebują. Pamiętajcie, że jeżeli nie do końca czujecie się pewni, że możecie kogoś uratować, to może nie wchodźcie w to, bo to również czasami może skończyć się źle dla tego, kto chce ratować. To tak na początek naszej podróży, jezioro Como, a my jedziemy dalej.
2: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Reklama.

0: teraz ostrzeżenie dla podróżników. Oszuści podszywający się pod lot kuszą internautów elitarną kartą i pakietem 5000 mil. Fałszywa reklama krąży w mediach społecznościowych i prowadzi do strony, która do złudzenia przypomina ofertę przewoźnika. W rzeczywistości jest to jednak próba wyłudzenia danych kart płatniczych, która może skończyć się kradzieżą pieniędzy z konta. Takie właśnie informacje docierają do mnie. Oszuści zadbali, by reklama wyglądała wiarygodnie. Wykorzystali logo polskiego przewoźnika, a także informacje o kartach premium, które miały udawać karty statutowe z programu, którym zdobywa się punkty. Do tego dochodziła obietnica dodatkowych mil i to wszystko gdzieś tam w sieci się zaczęło pojawiać i żyć własnym życiem. No ale pamiętajcie, że to, tak jak wspomniałem, jest tak zwany fake i nie wchodźcie w to, bo jest to pułapka, która może doprowadzić do przejęcia waszego konta osobistego. Fałszywa reklama lot krąży po sieci. Nie dajcie się nabrać.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Wejherowo w najbliższy weekend stanie się areną sportowej rywalizacji. W sobotę i niedzielę 22 i 23 sierpnia w Ekofabryce odbędzie się 9. edycja zawodów Wejher Games. To zawody crossfitowe organizowane przez Wejherowski Klub Kulturystyczny i Sportów Siłowych Apollo. Do Wejherowa przyjadą zawodnicy z całej Polski, którzy powalczą o tytuł najsprawniejszych. W rywalizacji liczyć się będą nie tylko siła i wytrzymałość, ale również szybkość, technika, sprawność, umiejętność radzenia sobie z różnorodnymi zadaniami. Zawodnicy wystartują w kilku kategoriach, m.in. Open, Masters, debiuty oraz Team. Rywalizacja będzie odbywać się zarówno indywidualnie, jak i w parach. Organizatorzy zapowiadają dwa dni wymagające konkurencji intensywnej sportowej rywalizacji. Zmagania będzie można oglądać na żywo w Ekofabryce w Wejherowie. Wstęp dla kibiców jest bezpłatny. Zmieniamy dyscyplinę. Dobra wiadomość dla kibiców Energii Trefla Sopot. Szymon Zapało zostaje w klubie na kolejny sezon. Reprezentant Polski podpisał nową umowę i będzie występował w Sopocie w sezonie 2026-2027. Dla Zapały będzie to drugi sezon w seniorskiej karierze. W poprzednich rozgrywkach środkowy był jedynym zawodnikiem Trefla, który wystąpił we wszystkich spotkaniach. Łącznie zagrał w 51 meczach, notując średnio 7,2 punktu, 4,1 zbiórki oraz 0,6 bloku na mecz. Sopocki klub to dla Zapały powrót do korzeni. Koszykarz trafił do Trefla już w 2017 roku jako młody zawodnik i występował w zespołach młodzieżowych. Z Treflem sięgnął m.in. po srebrne medale Mistrzostw Polski do lat 18 i 20 oraz po Młodzieżowy Puchar Polski. W finale tego ostatniego turnieju w 2020 roku zdobył 18 punktów i 9 zbiórek, a także został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem całych rozgrywek. Później Zapała kontynuował karierę w Stanach Zjednoczonych. Grał m.in. w Utah State, Longwood College i Michigan State. W barwach Michigan State był podstawowym centrem jednej z czołowych drużyn ligi NCAA. Jego zespół wygrał sezon zasadniczy konferencji Big Ten i dotarł do najlepszej ósemki turnieju o mistrzostwo NCAA. Po powrocie do Europy Zapał otrzymał pierwsze powołanie do reprezentacji Polski i wybrał ofertę Energii Trefla Sopot. Sam koszykarz podkreśla, że przekonała go wizja jego roli w zespole. Jak mówi, chce zrobić kolejny krok w karierze i pomagać drużynie w walce o zwycięstwo w każdym meczu. Obecnie Szymon Zapała przebywa na zgrupowanie reprezentacji Polski, która przygotowuje się do spotkań eliminacji Mistrzostw Świata. Jednym z nich będzie mecz z Niemcami, który 30 sierpnia odbędzie się w Ergo Arenie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Jeśli dzisiaj zamierzacie spędzać czas na świeżym powietrzu, weźcie ze sobą jakiś parasol, to nie tak, że będzie lać przez cały dzień, ale nie zaszkodzi, a może pomóc. Na termometrach 19 to dziś max w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce 22, w Gdyni i Pucku, Kosakowie 21, w Wejherowie, Radzie Rumi znowu 22, w Gniewinie 23, w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach dosyć niskie wartości, a na niebie zachmurzenie. Rano było intensywne, teraz już raczej umiarkowane i może nawet być też małe.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: Jeśli w tym roku byliście nad polskim morzem, na polskiej plaży i narzekaliście trochę, że był tłum, to nie był tłum. Tłum na popularnych plażach w sezonie nikogo nie dziwi, ale jedna z nich bije rekordy wszystkiego, bo w ciągu ponad 25 lat jej funkcjonowania zdarzyło się, że jednego dnia wypoczywało tam nawet 210 tysięcy osób. Plaża położona jest w Shenzhen, czyli w Chinach, nad zatoką Mirs w dzielnicy Yantian. Została otwarta dla turystów w roku 99. Ma niecałe 2 km długości i należy do największych plaż w tym mieście. Władze miasta w pewnym momencie były zmuszone wprowadzić limit odwiedzających. No, wyobraźcie sobie, polskie morze, wiecie, długie plaże, oni tam miliony ludzi i tylko 2 km plaży. No i skalę przeludnienia plaży najlepiej oddają dane z okresu majowego święta pracy, na przykład w zeszłym roku. 460 tysięcy wejść, tylko 2 maja było ich ponad 210 tysięcy. Z kolei w tym roku już pierwszego dnia majowego święta odnotowano ponad 120 tysięcy odwiedzin. To jest bezpłatna plaża, a to miejsce ma 14 milionów mieszkańców. Także wiecie, no, jak wszyscy chcą na plażę, no to raczej trudno jest tam właśnie się pojawić i nie narzekać na to, że jest strasznie zatłoczona plaża. No, tak mają w Chinach, ich jest dużo i dlatego dużo ich jest też na plażach. To polskie plaże zdecydowanie lepsze, a można znaleźć też takie, na których praktycznie nie znajdziecie człowieka.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania?

mieszkania bez barier, na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.pl.

0: Pozwólcie, że ten czwartkowy poranek zakończę informacją, która zrobiła mi dzisiaj poranek. Naprawdę. Ja wiem, nie wszyscy może słuchają cały czas, nie wszyscy słyszeli, no to może powtórzę. Pojawiła się taka informacja w jednej ze smażalni nad polskim morzem, do której docierali turyści, no i mieli pretensje, że na przykład, że w rybach są ości. No to ta smażalnia postanowiła wywiesić taką kartkę, na tej kartce taki komunikat: drodzy goście, proszę nie pytać, czy ryby mają ości. Owszem, mają, nie wiemy dlaczego. Może Bóg tak chciał. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy uwielbiają jeść ryby. Jutro piątek, dzień bezmięsny, czyli można zjeść jakąś rybkę. Uważajcie na ości, żeby wam nie stanęły gdzieś w garle. Życzę wam udanego dnia i przypominam, że dzisiaj ważny dzień dla tych, którzy do tej pory nie mogą się zdecydować i wyznać swojej drugiej połówce miłości. Dzisiaj jest właśnie dzień wyznawania miłości, także może właśnie to spowoduje, że się zdecydujecie i wyznacie tę miłość tej osobie, która być może na to już długi czas albo krótszy czas oczekuje. Dzięki za czwartkowy poranek. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam koniecznie i serdecznie na jutro, bo jutro jak zwykle najlepszy poranek w tygodniu, czyli piątek, weekendu, początek. Do jutra, do usłyszenia, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.

0: Już 29 sierpnia o godzinie 20:45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
1: Reklama. Synoptycy uspokajają, doniesienia o możliwych wielkich ulewach są przesadzane. Rośnie liczba ofiar i rannych w kolejnym ataku na Kijów. Robert Lewandowski z kolejnym golem za oceanem. Marcin Krzemiński. Monitorujemy sytuację, na razie dużego zagrożenia nie widać, uspokaja Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chodzi o pojawiające się w mediach społecznościowych informacje o rekordowych ulewach, które mogą dotknąć południową Polskę. Niektóre wpisy ostrzegają nawet przed powtórką sytuacji z 2024 roku, kiedy Dolny Śląsk i Opolszczyznę nawiedziła powódź. To przesadzone prognozy, często oparte na jednym skrajnym modelu pogodowym, mówi Piotr Szuster z IMGW.
2: Rzeczywiście w sieci pojawiają się doniesienia o zwiększonych sumach opadów. W tej chwili przewidujemy, że te opady nie będą jakieś katastrofalne. Cały czas to monitorujemy, obserwujemy, zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Niemniej jednak w tej chwili nie ma wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia podobnej sytuacji o tej, która wystąpiła w 2024 roku.
1: Synoptycy przyznają jednak, że końcówka sierpnia będzie faktycznie deszczowa. 12 ofiar w samym Kijowie, jedna w obwodzie kijowskim, około 40 osób rannych. To aktualne dane po nocnym rosyjskim ataku, które przekazał prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że świat nie reaguje na rosyjskie ataki w odpowiedni sposób, ponieważ nie dostarcza broni do zwalczania rakiet balistycznych. Minister Marcin Kierwiński z kolei zapewnia, zawsze gdy podrywane są nasze myśliwce, by patrolować przestrzeń powietrzną, będziemy wysyłać SMS-y. Chodzi o komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dziś ostrzeżenie dotyczące rosyjskiego strzału zachodniej Ukrainy otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
3: Będziemy wysyłać SMS-a nie mówiącego o tym, że nadchodzi zagrożenie, tylko że potencjalnie, żeby każdy był przygotowany.
4: Wytulić na śledzenie kolejnych komunikatów.
3: Dokładnie tak. I potem ta procedura, którą zapowiedzieliśmy, że zawsze po tego typu SMS-ie będzie też procedura odwołująca. Modyfikujemy procedury, wyciągamy wnioski.
1: Bo to efekt zmian w komunikacji po tym, jak 30 lipca na Lubelszczyznę wleciała i spadła rosyjska rakieta. Minionej nocy z kolei dron wtargnął w przestrzeń powietrzną Mołdawii. Nadleciał od strony Ukrainy i przebywał na terenie Mołdawii przez co najmniej 6 minut. Nie ma informacji ani o ofiarach, ani o zniszczeniach. Przypomnę, że dron rozbił się też w niezamieszkanym terenie w Rumunii. Tu na szczęście też nie ma poszkodowanych i strat. Płace w lipcu miesiąc do miesiąca wzrosły w Polsce przeciętnie o nieco ponad 1% i prawie 7% w porównaniu z lipcem rok temu, informuje Główny Urząd Statystyczny. Wynika to z wypłat premii, nagród i odpraw emerytalnych. Robert Lewandowski zdobył bramkę z rzutu karnego, a jego zespół Chicago Fire pokonał na wyjeździe Orlando City 2-1 w meczu MLS. To trzecia bramka w amerykańsko-kanadyjskiej lidze piłkarza, który, dodajmy, jutro kończy 38 lat. Dodam też, że mecz przerwano na prawie 2 godziny z powodu burzy.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Przy szkole podstawowej nr 16 przy ulicy Hebrowej 43 powstanie nowoczesna przestrzeń do uprawiania kilku dyscyplin sportowych. Gdyńskie Centrum Sportu podpisało umowę na przebudowę dwóch boisk. Dotychczasowe boisko asfaltowe przy SP nr 16 zmieni się w wielofunkcyjną przestrzeń sportową. Nowa nawierzchnia poliuretanowa będzie przepuszczalna dla wody opadowej i roztopowej, a obiekt zostanie przystosowany do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa i badmintona. Inwestycja obejmie również dostawę i montaż wyposażenia sportowego oraz nowego ogrodzenia panelowego o wysokości 4 metrów. Modernizacja obejmie również istniejące już boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej. Zostanie ona wymieniona, a obiekt otrzyma nowe wyposażenie sportowe. Prace obejmą także remont panelowego ogrodzenia wokół boiska oraz montaż piłkochwytów z siatki PP za bramkami o wysokości 6 metrów. Przebudowa boiska asfaltowego na wielofunkcyjne jest realizowana w ramach projektu Rozwój systemu gospodarowania.

0: wodami opadowymi na terenie Gdyni, część czwarta, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Druga część inwestycji, przebudowa boiska piłkarskiego, zostanie zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego 2024 jako zadanie budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 16 w Gdyni, którego autorką była pani Monika Rak. Właściciele psów powinni pamiętać o obowiązkowych szczepieniach przeciwko wściekliźnie. Powiatowy lekarz weterynarii w Lęborku przypomina o zasadach profilaktyki tej groźnej choroby zakaźnej oraz o terminach, których muszą przestrzegać posiadacze czworonogów. Obowiązek dotyczy każdego psa, który ukończył trzeci miesiąc życia. Pierwsze szczepienie należy wykonać w ciągu 30 dni od ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia. Kolejne szczepienia trzeba powtarzać nie rzadziej niż co 12 miesięcy, licząc od dnia wykonania poprzedniego. Po przeprowadzeniu szczepienia właściciel otrzymuje zaświadczenie, a w przypadku zwierzęcia posiadającego paszport upoważniony lekarz weterynarii dokonuje również odpowiedniego wpisu w dokumencie. Powiatowy lekarz weterynarii w Lęborku zwraca uwagę, że szczepienia przeciwko wściekliźnie są ważnym elementem ochrony zdrowia publicznego. Wścieklizna jest chorobą zakaźną, dlatego regularna profilaktyka zwierząt ma znaczenie nie tylko dla ich bezpieczeństwa, ale również ludzi. Mieszkańcom przypomniano o konieczności pilnowania terminów obowiązkowych szczepień swoich psów. 50 tysięcy złotych stracił 55-letni mężczyzna, który padł ofiarą oszustów podszywających się pod pracownika banku i policjanta. Mężczyzna zgłosił sprawę w komisariacie policji w Ustce. Najpierw zadzwonił do niego rzekomy pracownik banku, informując o złożonym na jego dane wniosku kredytowym na dużą kwotę. Kiedy 55-latek zaprzeczył, usłyszał, że musi natychmiast współpracować z organami ścigania. Chwilę później przez komunikator skontaktował się z nim fałszywy policjant. Podczas wideorozmowy mężczyzna ubrany był w strój przypominający policyjny mundur. Przekonywał, że oszczędności trzeba szybko przelać na tak zwany rachunek techniczny. 55-latek, działając pod presją i w stresie, wykonał polecenia oszustów i stracił 50 tysięcy złotych. Straty mogły być jeszcze większe, gdyby nie reakcja jego żony. Kobieta zauważyła, że mąż nerwowo wykonuje przelewy i cały czas rozmawia z nieznanymi osobami. Policja po raz kolejny przypomina, że funkcjonariusze ani pracownicy banków nie polecają przelania pieniędzy na bezpieczne czy techniczne rachunki. Oszuści coraz częściej wykorzystują wideorozmowy, presję czasu i strach przed utratą oszczędności, a ich ofiarami padają już nie tylko seniorzy. W powiecie wejherowskim policjanci mieli intensywny dzień, zatrzymując 6 poszukiwanych osób. Od rana do wieczora funkcjonariusze docierali do kolejnych osób, próbujących uniknąć odpowiedzialności. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce jeszcze w godzinach porannych w Wejherowie. Dzielnicowi wejherowskiej komendy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Wejherowa, poszukiwanego listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Sopocie. Mężczyzna miał do odbycia karę 3 miesięcy pozbawienia wolności i został osadzony w areszcie śledczym. Następnie policjanci z Komisariatu Policji w Gniewinie zatrzymali 49-letniego mieszkańca gminy Gniewino, wobec którego sąd wydał nakaz doprowadzenia w związku z nieuiszczoną grzyną w wysokości 400 zł. Mężczyzna podczas zatrzymania okazał jednak potwierdzenie, że grzywnę zapłacił. W tej sytuacji przestały istnieć już przesłanki, aby go zatrzymać.
1: Te 6 zatrzymań pokazuje, że skuteczne poszukiwania to przede wszystkim dobra znajomość terenu, doświadczenie i codzienna praca policjantów. Funkcjonariusze na bieżąco sprawdzają informacje, prowadzą rozpoznanie i ustalają miejsca pobytu osób, które próbują uniknąć odpowiedzialności.
0: Mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowy Netta Potrykus. Ostatnie zatrzymanie miało miejsce wieczorem na terenie gminy Wejherowo. Policjanci pionu kryminalnego zatrzymali 27-letniego mieszkańca gminy, który był poszukiwany listem gończym. Mężczyzna miał zostać doprowadzony do najbliższego aresztu śledczego lub zakładu karnego w celu odbycia 4 miesięcy pozbawienia wolności. Również on został osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a rano przetransportowany do aresztu śledczego.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Dzisiejszy poranek niespecjalnie był zachęcający, jeśli chodzi o pogodę. Na szczęście był też mylący, bo nie cały dzień tak się ma prezentować. Dzisiaj i słońce nawet do nas ma wyglądać. Deszcz też nie powinien pojawiać się przez cały dzień. Na termometrach nieźle, chociaż mogłoby być lepiej. 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 21 w Wejherowie, Radzie Lumi, 22 Gdynia, Puck, Osakowo, Gniewino, 23 Słupsk, Lębor, Kobylnica, Luzino. Na barometrach niskie wartości.
2: Sponsorem prognozy pogody.

0: czwartek, czyli naprawdę już niewiele czasu zostało nam do weekendu. Mam nadzieję, że spędzicie najbliższe godziny z nami w rytmie najlepszej muzyki i ciekawych faktów oraz doniesień ze świata. Maja Popowska, witajcie.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni

0: oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.

300 milionów ludzi regularnie płacących za muzykę, podcasty i audiobooki w jednej aplikacji. Spotify właśnie przekroczył granicę 300 milionów abonentów premium jako pierwszy serwis audio streamingowy w historii. Jeszcze większa jest liczba wszystkich aktywnych użytkowników – 777 milionów miesięcznie. Firma zwiększyła też kwartalne przychody do 4,8 miliarda euro. Dobrze pokazuje to, jak bardzo zmienił się sposób słuchania muzyki. Jeszcze kilkanaście lat temu sukces artysty mierzyło się przede wszystkim liczbą sprzedanych płyt. Teraz ogromna część świata nosi właściwie gigantyczny sklep muzyczny w kieszeni i płaci za możliwość nieposiadania żadnego albumu na własność.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400.

0: lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. 3 punkty zostały w Luzinie. Weekend we wczorajszym meczu 4. kolejki 3. ligi pokonał Chemik Bydgoszcz 3-1. Wynik meczu w 22 minucie otworzył Sebastian Weremko. Chemikowi udało się doprowadzić do wyrównania po zmianie stron. W 60 minucie gola na 1-1 zdobył Patryk Perliński. Taki rezultat utrzymał się tylko przez 10 minut. Ponownie prowadzenie weekendowi zagwarantował Jakub Krept. Zwycięstwo zespół prowadzony przez trenera Macieja Plińskiego przypieczętował w 86 minucie bramką autorstwa Filipa Sosnowskiego. Po 4 meczach weekend ma na swoim koncie 10 punktów i plasuje się na 2. miejscu. Liderem kompletem punktów jest Polonia Środa Wielkopolska. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Pogoń Lęborg zremisowała na wyjeździe ze Stoczniowcem Gdańsk 1-1 w meczu 3. kolejki pomorskiej 4. ligi. Spotkanie rozegrano wczoraj na stadionie przy ulicy Marynarki Polskiej w Gdańsku. Pierwsza połowa należała do gospodarzy. Stoczniowiec stworzył kilka groźnych sytuacji, a w 40 minucie objął prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Roman Zalow. Pogoń mogła wyrównać jeszcze przed przerwą, ale strzał Patryka Soboczyńskiego świetnie obronił Maciej Majewski, który zastępował w bramce gospodarzy Duszana Kusiaka. Po zmianie strony Lęborczanie ruszyli do ataku. W 58 minucie sędzia podyktował rzut karny dla Pogoni po zagraniu ręką w polu karnym. 11 wykonywał Damian Wojda, ale jego uderzenie ponownie zatrzymał Majewski. Pogoń rezygnowała już 2 minuty później, doprowadziła do wyrównania. Po rzucie rożnym Jakuba Bacha piłka trafiła do Patryka Soboczyńskiego, który popisał się efektownym strzałem z dystansu. Futbolówka wpadła do siatki tuż przy słupku. W końcówce oba zespoły szukały zwycięskiego gola. Sytuacji nie brakowało, ale żadnej z drużyn nie udało się przechylić szali na swoją stronę. Taki słowak mecz podsumował trener Pogoni Lęborg Mateusz Michniewicz.
5: Pierwsza połowa była troszkę śnięta i istotnie to wykorzystała. Miała chwilę wcześniej sytuację, Romek Zalot się pomylił, ale niestety przez nasz błąd daliśmy mu drugą sytuację od razu po chwili i już się nie pomylił. To był nasz problem, nie wykorzystywaliśmy strat w stoczni wysokich odbiorów, za to szybko chcieliśmy iść w atak pozycyjny, zamiast iść do kontrataku. I to zaważyło na tym, że tą połowę mieliśmy pierwszą przez pan. Druga połowa była fajna, naprawdę jesteśmy z tego zadowoleni, jest to dobry prognostyk na przyszłość dla nas. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko, bo stocznia awansowała z bardzo trudnej grupy, wzmocniła się troszkę trener Pogieła, to jest uznana marka w naszej lidze. Może nie w naszej lidze, bo do ligi wchodzi, ale w naszym środowisku, więc wszyscy wiemy, że ten zespół na pewno będzie nieprzyjemny dla nas.
4: Remisem zakończył też wczorajszy pojedynek Powiśla Dzierżoń z Sokołem Bożepole Wielkie. Sokół prowadził po 11 minutach 2-0 po golach Oskara Krzyża. Gospodarze uratowali remis w drugiej połowie po golach w 52 minucie Patryka Lewandowskiego i w 67 minucie Mateusza Szmyta. We wczorajszych spotkaniach na listę strzelców wpisało się też 2 piłkarzy Gryfawej Chrobo, Paweł Bojko oraz Kasper Tomczak. Po ich bramkach żółto-czarni pokonali Anioł Garczy-Gorze 2-0. Ze zwycięstwa cieszyli się też piłkarze Słupskiego Gryfa, którzy pokonali Radunię Ustarzyca 2-1. Dla Gryfa gole strzeli Dionata Tonin oraz Maciej Gregorek. Bez zdobyczy punktowej pozostaje Stolem Gimno, który w środę przegrał u siebie z Jaguarem Gdańsk 1-2. Stolem w 87 minucie doprowadził do remisu po trafieniu Daniela Lisowskiego, ale gdańszczanie zdołali zadać jeszcze jeden cios. Po 3 kolejkach liderem tabeli są Czarni Pruszcz Gdański.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
7: Dzisiaj rano dzień pogodowo zapowiadał się raczej niespecjalnie ciekawie. Na szczęście już troszkę się sytuacja zaczyna normować. Zachmurzenie nawet odrobinę się zmniejsza, a opady deszczu też nie powinny pojawiać się przez cały dzień. Na termometrach, no tak bez szału, powiedzmy to szczerze. 19 w Nębkach, Władysławowie, Łebiejówce, 21 w Wejherowie, Radomiu, 22 Gdynia, Puck, Osekowo, Gniewino, 23 Luzino, Słupsk, Lęborg, a także Kobylnica. Wiatr przeważnie słaby i co najwyżej umiarkowany.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Kalax po przeprowadzce nie musi już trafiać do przypadkowego ogłoszenia. IKEA rozbudowuje własny rynek używanych mebli, na którym klienci mogą sprzedawać produkty bezpośrednio innym użytkownikom. Platforma działa już między innymi w Polsce, Hiszpanii, Norwegii i Szwecji, a teraz firma rozszerza ten model na kolejne rynki, w tym Wielką Brytanię. System potrafi automatycznie uzupełnić informacje o produkcie i podpowiedzieć cenę. IKEA wchodzi więc na teren kojarzony dotąd bardziej z Vinted, eBayem czy Facebook Marketplace. Jest w tym pewien biznesowy paradoks. Producent nowych mebli chce zarabiać również na tym, żeby jego stary stół jak najdłużej nie został zastąpiony nowym.
1: Reklama. Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej, realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych i operacyjnych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Już niebawem kolejne nowo oddane piętra kliniki do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej i chirurgii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy 8 gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Verde Clinic, Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy czarny budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00.
1: Reklama.

0: Kiedy konsumenci zaczynają liczyć większe wydatki, nie zawsze rezygnują z małych przyjemności. L'Oréal właśnie dostał na to całkiem solidne potwierdzenie. Sprzedaż największego koncernu kosmetycznego świata wzrosła w kwartale o ponad 6%, do 11,6 miliarda euro. Szczególnie dobrze sprzedają się produkty do włosów i tusze do rzęs. Szef firmy mówi wręcz o efekcie szminki. W trudniejszych lub bardziej niepewnych momentach ludzie mogą odłożyć większy zakup, ale nadal pozwalają sobie na niewielki produkt poprawiający nastrój. Można zrezygnować z drogiej torebki. Nowa maskara najwyraźniej znacznie łatwiej przechodzi przez wewnętrzny dział kontroli wydatków.
1: Na dwóch.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
1: Reklama.

0: zagrzmi i popada. 8 regionów z burzowymi alertami. Rusza remont na autostradzie A1. Powroty z wakacji mogą być trudne. Policjanci namierzyli podejrzanego o wyrzucenie żywych świnek morskich do śmieci. Miriam Lipińska. Znów są ostrzeżenia przed burzami. Najbardziej gwałtowne mogą być w województwie świętokrzyskim, a także w części opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, podkarpackiego, a także w północnej połowie Małopolski i Lubelszczyzny. Tam są ostrzeżenia drugiego stopnia. Może spaść aż 50 mm deszczu i będzie silnie wiało. W porywach nawet do 110 km na godzinę. Grzmieć zacznie miejscami już po południu. Z kolei dla reszty Małopolski, Lubelszczyzny i Podkarpacia są ostrzeżenia pierwsze najniższego stopnia, ale tam także ulewy spadnie do 35 mm deszczu. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia o świcie dostali dziś alerty RCB w związku z prewencyjnym poderwaniem przez Polskę myśliwców w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Taką nowość zapowiadało już wcześniej MSWiA. To po to, by zapobiec ewentualnej panice. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński jest zdania, że każdorazowe rozsyłanie alertów w takim przypadku jest słuszne i potrzebne.
1: Musimy to jakoś sobie wszyscy wyważyć, mówiąc zupełnie wprost. Tutaj nie ma wersji pośredniej. Albo informujemy o tym potencjalnym zagrożeniu, działamy prewencyjnie, albo czekamy do ostatniej chwili, licząc się z tym, że nie o każdym zagrożeniu jesteśmy poinformować w stanie na bieżąco.
0: Po tym, jak myśliwce wróciły do baz, czyli po około 2 godzinach, alert odwołano. Kierowców wracających z wakacji nad morzem czeka przykra niespodzianka. Na autostradzie A1 rozpoczyna się właśnie remont kolejnego odcinka między Gdańskiem a Toruniem. Prace drogowców mogą uprzykrzać życie kierowcom, zwłaszcza w weekendy, i spowodować spore korki. Remont rusza dziś na jezdni w kierunku Torunia między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Kierowcy mają tam do dyspozycji tylko jeden pas, podobnie zresztą jak w stronę Gdańska, gdzie też trwa remont między węzłami Pelplin i Kopytkowo. Wyrzucał żywe świnki morskie do śmietnika. Policjanci namierzyli 84-latka z Siemianowic Śląskich, który w ten sposób pozbył się w sumie kilkunastu gryzoni. Funkcjonariusze szukali sprawcy od czerwca. Udało się kilka dni temu, gdy w kolejnym koszu na śmieci znaleziono 8 świnek morskich.
2: Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli kolejne 3 świnki morskie.
0: Mówi młodszy aspirant Dorian Mitas z siemianowickiej policji. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania uśmiercenia zwierząt. Grożą mu 3 lata więzienia. Świnki morskie trafiły już pod opiekę wolontariuszy. Kibiców tenisa w Polsce czeka nieprzespana noc. O 1:00 naszego czasu na korcie w Cincinnati rozpocznie się mecz Igi Świątek. Jej rywalką będzie urodzona w Moskwie, a reprezentująca od kilku lat Kazachstan Jelena Rybakina. Tenisistki spotykają się w ćwierćfinale, ale stawka meczu będzie wysoka. Polka broni 1000 punktów wywalczonych przed rokiem, a ewentualna porażka oznaczałaby spadek w rankingu WTA. To będzie już 17. pojedynek Świątek Rybakina. W 10 z nich górą była Iga.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gmina Puck rozpoczyna konsultacje społeczne. Dotyczą one projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Leśniewo, rejon ulicy Jana Pawła II. Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na formularzu pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego dostępnego w biuletynie informacji publicznej gminy Puck. Wypełniony formularz można składać w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy, wysłać pocztą tradycyjną lub składać w wersji dokumentu elektronicznego na adres e-mail tomasz.staszewski@gmina.puck.pl. Uwagi można składać w terminie od dnia 19 sierpnia do dnia 21 września. Spotkanie otwarte poprzedzone prezentacją projektu planu miejscowego odbędzie się w siedzibie urzędu przy ulicy 10 lutego 29 w dniu 10 września o godzinie 16:30. Z kolei punkt konsultacyjny znajduje się w siedzibie urzędu gminy Puck. Dzieci i młodzież z gminy Wicko wyruszyły w 3-dniową wyprawę edukacyjną. Pierwszym przystankiem na trasie był Toruń, gdzie uczestnicy poznawali tajemnice kosmosu, odwiedzili planetarium i spacerowali po historycznej części miasta. Wyjazd jest częścią projektu skierowanego do mieszkańców obszaru strefy przybrzeżnej. Podczas pobytu w Toruniu uczestnicy odwiedzili planetarium, gdzie mogli dowiedzieć się więcej o planetach, gwiazdach, konstelacjach i astronomii. Program pierwszego dnia obejmował również spacer po toruńskiej Starówce oraz poznawanie najważniejszych zabytków miasta. 3-dniowa przygoda edukacyjna rozpoczęła się 19 sierpnia. Przed uczestnikami kolejne punkty przygotowanego programu. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu Aktywni Mieszkańcy Gminy Wicko, usługi społeczne dla mieszkańców obszaru strefy przybrzeżnej. Jego uczestnicy

0: Pracownikami są dzieci i młodzież z gminy Wicko. Po pierwszym dniu spędzonym w Toruniu grupa kontynuuje swoją edukacyjną wyprawę, podczas której zaplanowano kolejne atrakcje i zajęcia. 133 policjantów ukończyło 7-miesięczne szkolenie zawodowe podstawowe w Szkole Policji w Słupsku. Wśród absolwentów są 64 policjantki. Już w czwartek funkcjonariusze mają stawić się w swoich jednostkach macierzystych i rozpocząć kolejny etap służby. Szkolenie rozpoczęło się 27 stycznia. Do Słupska trafili policjanci z garnizonów w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Przez 7 miesięcy uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, ucząc się m.in. prowadzenia interwencji, posługiwania się bronią, stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz udzielania pierwszej pomocy. Swoje umiejętności sprawdzali także podczas praktyk zawodowych, pełniąc pierwsze służby pod okiem doświadczonych funkcjonariuszy. Ostatnim etapem był egzamin końcowy. Słuchacze musieli odpowiedzieć na 80 pytań w ciągu 80 minut. Wszyscy uzyskali wynik pozytywny. Świadectwa absolwentom wręczył komendant Szkoły Policji w Słupsku, inspektor Piotr Cykała. Wyróżniono również funkcjonariuszy z najlepszymi wynikami oraz laureatów turniejów wiedzy prewencyjnej, drogowej i kryminalistycznej. Podczas uroczystości podziękowano także policjantom, którzy w czasie szkolenia co najmniej dwukrotnie oddali honorowo krew. Od czwartku absolwenci wracają do swoich jednostek. Tam rozpoczną już samodzielną służbę i będą wykorzystywać w praktyce wiedzę oraz umiejętności zdobyte podczas szkolenia w Słupsku. Do ewakuacji mieszkańców budynków doszło w Redzie przy ulicy Łąkowej. Powodem był znaleziony niewybuch w jednym z budynków. Pocisk znaleziono w jednym z zabudowań przy ulicy Łąkowej.
1: Na miejsce skierowano saperów, którzy zabrali pocisk celem jego neutralizacji. Policjanci zabezpieczyli w tym czasie drogi dojazdowe i miejsce zdarzenia.
0: Informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowy Netta Potrykus. Więcej o tym zdarzeniu dowiecie się z portalu nadmorski24.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Południe mamy już za sobą i powiem wam dobrą pogodową wiadomość. Według wszystkich prognoz ma już być tylko lepiej. Poranek mieliśmy taki dość szary, mokry i nieprzyjemny, ale przejaśnienia w ciągu dnia będą się pojawiały i to dość chętnie. Na termometrach 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 22 w Grzybowcu, Kosakowie, Gniewinie, 21 w Wejherowie, Redzie, Rubi, 23 Luzino, Słupsk, Lembork oraz Kobylnica. Z kolei na barometrach oglądamy cały czas dosyć niskie wartości.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

Jeżeli komuś wydaje się, że lotniska są coraz bardziej zatłoczone, Ryanair ma na to konkretne liczby. Linia w lipcu przewiozła rekordowe 22,2 miliona pasażerów, o 7% więcej niż rok wcześniej. W ciągu jednego miesiąca wykonała ponad 120 tysięcy lotów, a średnie wypełnienie samolotów wyniosło 96%. Jeszcze miesiąc wcześniej Ryanair ustanawiał własny rekord z wynikiem 21,2 miliona osób i wystarczyło kilka tygodni, żeby go ponownie poprawić. Tanie linie zaczynały kiedyś jako alternatywa dla tradycyjnego latania. Teraz skala ruchu pokazuje, że dla ogromnej części Europy są już po prostu podstawowym sposobem wskakiwania do samolotu.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na

0: zawisza@invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
3: Reklama.

Jeszcze kilka lat temu powrót wydawał się właściwie niemożliwy. Teraz producent Jerry Bruckheimer potwierdził, że trwają rozmowy z Johnnym Deppem o ponownym zagraniu kapitana Jacka Sparrowa. Równolegle powstaje scenariusz kolejnej części Piratów z Karaibów. Nie oznacza to jeszcze podpisanego kontraktu, ale sama informacja wywołała ogromny rezonans, bo Depp nie pojawił się w tej serii od 2017 roku. 5 dotychczasowych filmów zarobiło razem ponad 4,5 miliarda dolarów, a Sparrow

stał się właściwie twarzą całej marki. Hollywood zna wiele powrotów po latach. Tutaj ciekawsze jest to, że przez długi czas obie strony przekonywały, że właśnie tego powrotu raczej nigdy nie będzie.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20:30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 20:00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3.

28,6 miliarda minut. Tyle czasu Amerykanie spędzili przed ekranami, oglądając kobiecy sport tylko w pierwszej połowie roku. To o 18% więcej niż rok wcześniej. Według danych Nielsena zainteresowanie kobiecymi rozgrywkami deklaruje już ponad 122 miliony mieszkańców Stanów Zjednoczonych, a wydatki reklamowe wokół nich wzrosły od 2022 roku o 120%. Sama WNBA zebrała przed przerwą na mecz gwiazd 3,8 miliarda minut oglądania. Przez lata pytanie brzmiało, czy kobiecy sport znajdzie odpowiednio dużą publiczność? Liczby coraz mocniej sugerują, że znacznie aktualniejsze pytanie brzmi, kto zdąży na tej publiczności zbudować największy biznes.

0: Reklama.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
2: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonny i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Jeśli szukacie pomysłu na niedzielę i chcecie połączyć lokalną tradycję z dobrą zabawą, warto zajrzeć tym razem do Chocielewka. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Już 23 sierpnia w Chocielewku odbędą się dożynki sołeckie, tym razem w wyjątkowym kantrowym klimacie. Jak zapowiadają organizatorzy, atrakcji nie zabraknie zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 10.30 uroczystą mszą świętą, po której ulica miejscowości przejdzie korowód dożynkowy. Później przyjdzie czas na mniej oficjalną część wydarzenia. Muzykę, występy i zabawę dla całej rodziny. Najmłodsi będą mogli skorzystać z przygotowanych animacji, zobaczyć teatr magicznych baniek, a także pobawić się na dmuchańcach. Będzie też coś dla miłośników słodkości, wata cukrowa i inne tego typu przysmaki. Na miejscu pojawią się również stoiska kół gospodyń wiejskich. Nie zabraknie również atrakcji związanych ze strażą pożarną. OSP Pogorszewo przygotuje grochówkę, a strażacy zaprezentują także pokaz swoich umiejętności. Dorośli będą mogli sprawdzić się w zawodach zręcznościowych, a wszyscy chętni zmierzą się z giga pianą party. Na scenie pojawią się wykonawcy wokalni i taneczni, a muzyczną część wydarzenia uzupełni koncert folkowej kapeli kaszubskiej. Wieczorem zabawa przeniesie się na parkiet, o oprawę muzyczną zadba DJ Adi. Będzie też loteria fantowa, w której na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Najważniejsze losowanie zaplanowano na godzinę 20. Dożynki w Chocielewku mają być połączeniem tradycji lokalnej wspólnoty i muzycznej zabawy, więc jeśli macie wolną niedzielę, warto dopisać to wydarzenie do kalendarza. Dożynki sołeckie w Chocielewku, 23 sierpnia, niedziela, początek o 10.30. A jeśli poszukujecie więcej informacji o nadchodzących weekendowych atrakcjach, zajrzyjcie na portal Nadmorski 24, znajdziecie tam pełne kalendarium wydarzeń na najbliższy weekend. A ja na następne informacje kulturalne na antenie Radio Nord FM zapraszam już o 16.45. Do usłyszenia, moi drodzy.

Pogoda potrafi bardzo szybko zrobić własną promocję w supermarkecie. Podczas gorącego okresu w Wielkiej Brytanii sprzedaż kremów przeciwsłonecznych podskoczyła o ponad 58%, a lodów i sorbetów o ponad 1/4. Brytyjczycy mocniej ruszyli również po jedzenie typu Peaky Beets, oliwki, dipy, sałatki, małe przekąski i rzeczy, które można wystawić na stół bez stania godzinę przy kuchence. Jednocześnie udział produktów kupowanych w promocjach wzrósł do ponad 31%. W danych zakupowych można więc czasem odczytać pogodę niemal bez sprawdzania termometru. Jeśli nagle znikają lody, krem z filtrem i hummus, lato najwyraźniej weszło do sklepu razem z klientami.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.
6: Warto dziś zatankować, jutro będzie drożej. Główny Urząd Statystyczny podał dane o lipcowych zarobkach Polaków. Szykuje się rewolucja w walce z najgroźniejszym z nowotworów skóry. Miriam Lipińska. A na początek jutrzejsze ceny maksymalne na stacjach paliw. I tak za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 52 grosze, za benzynę 98 7,33, a za olej napędowy 7 zł 56 groszy. To oznacza, że jutro niezależnie od rodzaju paliwa tankowanie będzie nas kosztowało

0: było więcej niż dziś. Nieco ponad 9,5 tysiąca złotych brutto. Tyle według danych GUS-u wyniosło w lipcu przeciętne wynagrodzenie w firmach. To oznacza, że pensje wzrosły o niespełna 7% w porównaniu rok do roku. Spodziewałem się, że dostanę kontrę. To reakcja premiera Donalda Tuska na pierwsze reakcje z otoczenia prezydenta na propozycję zmian w podatkach. Szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki we wpisie wypunktował podwyżkę drugiego progu i nowe stawki, pisząc tu cytat: więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania, a można prościej.
1: My tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk, bo my musimy też zadbać o stabilność budżetu państwa jako takiego. Prezydent w tym nie pomaga, delikatnie powiem. Czasami przeszkadza.
0: Mówił premier i przekonywał, że zaproponowane zmiany nie naruszają fundamentów i równowagi finansowej państwa. Podniesienie drugiego progu podatkowego i wprowadzenie 24% stawki przejściowej według deklaracji rządu ma ulżyć klasie średniej, która przez rosnące pensje wpadła w wyższy próg podatkowy, niezmieniany od lat. I o jeszcze jednym podatku szef rządu poinformował, że planowana opłata turystyczna będzie trafiała w całości do budżetu gminy. Premier dodał, że zmianę uzgodnił już z ministrem finansów, bo początkowo do kasy samorządów miało wpływać z tej opłaty 80%. 18% miała dostawać Polska Organizacja Turystyczna, a 2% obiekt hotelowy, który pobierałby opłatę. Donald Tusk ogłosił zmianę w Krakowie, gdzie wsparł kandydatkę na prezydenta tego miasta, Monikę Piątkowską. I na koniec zmieniamy temat. Coraz bliżej nowej, przełomowej szczepionki przeciw czerniakowi. Dwa koncerny medyczne, Moderna i Merck, pokazały wyniki badań nad preparatem przeprowadzonych na chorych w zaawansowanym stadium tego nowotworu skóry. Szczepionka w porównaniu do standardowego leczenia obniża aż o 60% ryzyko dalszych przerzutów i spowalnia nawrót nowotworu. Preparat oparty na technologii mRNA uczy układ odpornościowy rozpoznawania i niszczenia konkretnych komórek nowotworowych, mówi onkolog profesor Piotr Rutkowski.
2: Uczy się swojego czerniaka, nie po prostu działa na komórki nowotworowe, tylko działa na swojego czerniaka, bo wie, przeciwko którym wyznakowanym, jakby to jest jak odcisk palca tego czerniaka, on zadziała. I to jest przełom.
0: Zdaniem medyków taka szczepionka może się okazać skuteczna w leczeniu także innych rodzajów nowotworów, na przykład raka płuca czy raka pęcherza moczowego. Lekarze mają nadzieję, że szczepionkę będzie można podawać już w przyszłym roku.
3: Na informacje z Pomorza na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Bolszewie wybudowano niemal kilometr sieci wodociągowej i ponad 1500 metrów kanalizacji sanitarnej. Przy ulicy Kruczej w Bolszewie odbył się odbiór końcowy budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
4: Realizacja od samego początku, od idei projektowania to jest kilka lat. Sama teraz budowa długi okres, bo dwuletni, ale było to związane z dofinansowaniem, które uzyskaliśmy na tą inwestycję, czyli pieniądze z Polskiego Ładu. Inwestycja obejmowała zakres ulicy Leśnej, Okrężnej, Kruczej, Błękitnej, Żurawiej. Jest to 980 metrów wodociągu, prawie kilometr 600 metrów kanalizacji sanitarnej.
3: Mówi wójt gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski. Realizacja inwestycji wiązała się z pewnymi wyzwaniami.
5: Różnicowanie tu akurat terenu, bo ulica Błękitna, później tutaj, żeby wejść w ulicę Okrężną, to też i tutaj różne spadki, tak samo jak były, również tutaj ulica Leśna jest też wyżej i w związku z powyższym były różne trudności, ale firma sobie poradziła.
3: Tłumaczy sołtys sołectwa Bolszewo Edmund Bianga. Teraz kolejne kroki muszą podjąć mieszkańcy.
4: Teraz mieszkańcy tego rejonu mogą występować do PEWiKu o warunki związane z przyłączeniem oraz starać się w gminie o dofinansowanie tego przyłącza na okres 12 miesięcy. To jest ten czas, w którym mieszkańcy mogą występować o środki z gmin.
3: Dodaje wójt Kiedrowski. Około 650 gospodarstw domowych wystąpiło do przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji o warunki przyłączenia do nowo powstałej sieci. Duża inwestycja drogowa ma poprawić połączenie gminy Główczyce z trasą S6. Podpisano umowę na kompleksową przebudowę drogi powiatowej numer 1139G. Modernizacja obejmie łącznie 6 km trasy, z czego 4 km znajdzie się na terenie gminy Główczyce. Na odcinku od Wielkiej Wsi w kierunku Główczyc pozostała część prac zostanie wykonana między Bobrownikami a Damnem. W ramach inwestycji jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów. Przebudowane będą również

0: Również skrzyżowanie, zjazdy i pobocza. Zaplanowano także budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych. Droga zyska nowe oznakowanie, a jej odwodnienie zostanie kompleksowo zmodernizowane. Prace mają być prowadzone w latach 2026-2027. Wartość inwestycji przekracza 18 200 000 zł. Z tej kwoty 14 600 000 stanowi dofinansowanie z budżetu państwa w ramach rządowego programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej. Wkład własne zabezpieczyły wspólnie powiat słupski oraz gminy Główczyca i Damnica. Modernizacja ma poprawić bezpieczeństwo oraz dostępność komunikacyjną miejscowości i ułatwić mieszkańcom oraz lokalnym przedsiębiorcom dojazd do węzłów trasy S6. W parku imienia Witkacego w Słupsku trwa budowa nowego pump tracku. Inwestycja realizowana jest w ramach zwycięskiego projektu słupskiego budżetu obywatelskiego i ma stworzyć miejsce zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych miłośników jazdy na rowerach. Na terenie parku powstaną dwa oddzielne tory. Krótszy, przeznaczony dla początkujących, będzie miał 71 metrów długości. Drugi, dla bardziej zaawansowanych użytkowników, będzie znacznie większy. Jego długość wyniesie 267 metrów. Pump track to specjalnie wyprofilowany tor z zakrętami, muldami i wzniesieniami. Można poruszać się po nim nie tylko na rowerach, ale również na hulajnogach, rolkach czy deskorolkach. Jazda polega przede wszystkim na odpowiednim balansowaniu ciałem i wykorzystaniu ukształtowania toru do nabierania prędkości. Budowa samych tras to jednak tylko część całego przedsięwzięcia. W ramach inwestycji zaplanowano również zagospodarowanie zieleni, montaż elementów małej architektury oraz stworzenie strefy wypoczynku. Dzięki temu miejsce ma służyć nie tylko osobom korzystającym z torów, ale również ich rodzinom i mieszkańcom odwiedzającym park. Koszt realizacji inwestycji wynosi około 550 tysięcy złotych. Po zakończeniu prac park imienia Witkacego zyska kolejną przestrzeń przeznaczoną do aktywnego wypoczynku i rekreacji.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Dużo cieplej niż jest teraz, to już dzisiaj nie będzie. Temperatura jest całkiem solidna, chociaż jak na 20 sierpnia chciałoby się, żeby jeszcze trochę cieplej było. Dzisiaj 19 stopni to maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 21 w Wejherowie, Radzie Rumi, 22 w Gniewinie, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 23 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach dość niskie wartości, ale powyżej 1000 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany i zachmurzenie też umiarkowane.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

Sportowe kluby coraz bardziej przypominają aktywa z innej finansowej planety. Właściciele Major League Baseball zatwierdzili sprzedaż San Diego Padres za wycenę 3,9 miliarda dolarów. To rekord dla klubu MLB. Nową grupę właścicielską prowadzą miliarder Jose E. Feliciano i Kwanza Jones. Jeszcze kilkanaście lat temu nawet największe amerykańskie zespoły osiągały wyceny wielokrotnie niższe. Teraz drużyna, która nadal czeka na pierwszy triumf w World Series, kosztuje prawie 4 miliardy. Kibic kupuje bilet, czapkę i hot doga. Inwestorzy patrzą natomiast na prawa telewizyjne, stadion, markę i miliony fanów i widzą jedną z najdroższych nieruchomości sportowego świata. Pół na pół.

0: Reklama. Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.

Korei Południowej trwa ostatni letni sezon, w którym restauracje mogą legalnie serwować psie mięso. Pełny zakaz hodowli, uboju i sprzedaży psów do konsumpcji

zacznie obowiązywać w lutym przyszłego roku po 3-letnim okresie przejściowym. Sama popularność takich potraw spadała już znacznie wcześniej, wraz z rosnącą liczbą zwierząt domowych i zmianą podejścia młodszych pokoleń. W słynnym niegdyś z tego handlu Moran Market wiele lokali przestawiło się już na inne dania, między innymi potrawy z koźliny. To ciekawy przykład tego, jak szybko potrafi zmienić się coś uznawanego wcześniej za element codzienności. Niektóre zwyczaje nie znikają dlatego, że brakuje przepisu. Najpierw po prostu przestają interesować kolejne pokolenie.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń.

wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych. Autopromocja.

Nick Kyrgios znowu znalazł się w centrum tenisowego świata, ale tym razem nie z powodu efektownego zagrania czy awantury z sędzią. Były finalista Wimbledonu został tymczasowo zawieszony po pozytywnym wyniku testu na kokainę. Próbkę pobrano podczas turnieju na Majorce, a obecność zakazanej substancji potwierdziło później laboratorium akredytowane przez Międzynarodową Agencję Antydopingową. Australijczyk nie próbuje uciekać od odpowiedzialności. Publicznie przyznał, że popełnił ogromny błąd, przeprosił rodzinę, sponsorów i młodych kibiców. Kyrgios od kilku sezonów zmaga się również z poważnymi kontuzjami. Człowiek, którego tenisowa kariera zawsze balansowała między geniuszem a chaosem, dostał teraz zdecydowanie najpoważniejszy problem poza kortem.

0: Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Reklama.

Zamiast kopiować ekipę Clooneya, twórcy cofają zegar o kilka dekad. Garnitury pozostaną eleganckie, ale technologia włamywaczy będzie musiała być zdecydowanie bardziej analogowa.

0: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
1: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
0: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
5: Reklama.
6: Prezydent zdecydował w sprawie ustawy zwanej Lex Szarlatan. Trwają natowskie ćwiczenia na polskim niebie. To ma być mocny sygnał. Dzieła polskich twórców polecą na Księżyc. Miriam Lipińska. Lex Szarlatan, czyli ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta do Trybunału Konstytucyjnego. Tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki. Bo jak stwierdził, choć cel ustawy jest słuszny, problemem mogą okazać się proponowane w niej środki.
7: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
6: Jednocześnie prezydent zapowiedział własny projekt ustawy, nowelizację kodeksu karnego. O podpisanie ustawy apelowało do prezydenta m.in. środowisko lekarskie, Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. W polskiej przestrzeni powietrznej latają dziś wojskowe samoloty z USA, Włoch, Niemiec czy Norwegii. Ćwiczenia NATO mają być pokazem siły i odstraszaniem potencjalnych wrogów na świecie oraz sygnałem wysłanym na wschód, że sojusz jest silny i zjednoczony, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek

0: Goryszewski.
1: Takie ćwiczenia, jakie mogliśmy obserwować 18 sierpnia, czy też dzisiaj, bo również dzisiaj aktywność sojusznicza w naszej przestrzeni powietrznej, no budują ten efekt odstraszania i to jest główny cel, czyli budowanie interoperacyjności, swoisty pokaz siły.
0: Ze względów bezpieczeństwa NATO nie informuje, ile dokładnie maszyn bierze udział w ćwiczeniach. Ukrainiec zatrzymany w Warszawie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 63-letni Serhii P. jest podejrzany o próbę zabójstwa przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego w obwodzie kijowskim. Po nieudanym zamachu uciekł do Polski. Według zgromadzonych przez ABW materiałów, mężczyzna miał działać na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Do zatrzymania doszło na początku sierpnia. Obywatel Ukrainy został aresztowany na 3 miesiące, grozi mu nawet dożywocie. W Polsce pod wieczór synoptycy przewidują gwałtowne burze z ulewami na południu kraju. Nawałnice przeszły już natomiast minionej nocy nad częścią Niemiec. Około 30 kilometrów od Berlina uderzyło tornado. W Hesji wiatr porywał fragmenty konstrukcji dachów, niosąc je nawet na odległość 100 metrów. Uszkodzonych zostało blisko 60 domów. Z kolei w jednej z miejscowości w nadrenni Palatynacie burza w kilku miejscach powaliła ściany domów i spowodowała przerwy w dostawie prądu. Jest też jedna ofiara śmiertelna burz. To kobieta, na którą runęło drzewo. I na koniec zmieniamy temat. To ma być jak list w butelce, tyle że wysłany w kosmos. Kolejne dzieła polskich twórców polecą na Księżyc. To m.in. miniaturowe lub cyfrowe kopie obrazów Darii Solar czy projektów architekta Daniela Libeskinda. W ramach przedsięwzięcia na Księżycu pojawiły się już 3 kapsuły z kopiami twórczego dorobku ludzkości. Nadal nie wiadomo, kiedy trafią tam kolejne, mówi łódzka malarka Daria Solar.
2: To będzie leciało rakietą Elona Muska Falcon Heavy, tą największą na świecie ogromną, która gubi jakieś części, które się rozbijają Księżyc i na razie ten projekt jest cały czas odkładany.
0: W sumie chodzi o blisko 250 tysięcy prac twórców z całego świata. Organizatorzy wybierają je m.in. na podstawie prestiżowych międzynarodowych konkursów.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło w Leśniewie. Samochód osobowy zjechał z drogi, uderzył w drzewo, a następnie dechował. Policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na ulicy Puckiej. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 32-letni kierujący Audi, jadąc od strony Dażlubie w kierunku Leśniewa, na łuku drogi zjechał na pobocze, uderzył w przydrożne drzewo, a następnie dechował. W chwili zdarzenia padał deszcz, kierujący został zakleszczony w samochodzie. Z pojazdu ewakuowali go strażacy, a następnie z obrażeniami został przewieziony przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w Wejherowie. Samochodem podróżowała również 30-letnia pasażerka, która także została przewieziona do szpitala. Kobieta była trzeźwa. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wykonali oględziny. Technik kryminalistyki zabezpieczył ślady, które wraz z pozostałym zgromadzonym materiałem pomogą w szczegółowym odtworzeniu przebiegu zdarzenia. Funkcjonariusze ustalają wszystkie okoliczności oraz jego dokładną przyczynę. 9 dni nauki, ćwiczeń i wspólnego wypoczynku. Tak wyglądał tegoroczny obóz młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Łebunia. 40 młodych druhów i druhen uczestniczyło w strażackim obozie szkoleniowo-wypoczynkowym, który odbył się od 25 lipca do 2 sierpnia nad jeziorem Brody w Krępkowicach. Program obozu łączył zajęcia związane z pożarnictwem i bezpieczeństwem z wakacyjną rekreacją. Uczestnicy poznawali wyposażenie strażaków, ćwiczyli sprawność podczas zadań bojowych oraz zdobywali wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, ochrony ludności i obrony cywilnej. Uczyli się również reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz przygotowanie plecaka ewakuacyjnego. Jednym z najważniejszych punktów był marsz na orientację w ramach finału programu Bezpieczny Młody Ratownik, podczas którego sprawdzili swoje umiejętności w praktyce. Obozowisko odwiedzili m.in. wójt gminy Cewice Jerzy Bańka, jego zastępca Janna Parszewska oraz starosta lęborski Tomasz Litwin. Z młodzieżą spotkał się także Marek Buza, prezes zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSPRP województwa pomorskiego. Podczas 9-dniowego pobytu nie zabrakło również wycieczek rowerowych i ognisk. 1 sierpnia o 17 uczestnicy oddali także hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. 35-letni mieszkaniec Słupska odpowie za kradzież rozbójniczą w jednej z drogerii na terenie miasta. Mężczyzna został zatrzymany przez kryminalnych niespełna 2 godziny po zdarzeniu. Jak się okazało, był również poszukiwany do odbycia kary za wcześniejsze przestępstwa. Do zdarzenia doszło we wtorek 18 sierpnia. Według ustaleń policjantów ochroniarz już przy wejściu rozpoznał 35-latkę jako osobę podejrzaną w wcześniejszej kradzieży. Mężczyzna miał zebrać dwa opakowania szczoteczek sonicznych i próbować wyjść ze sklepu, omijając kasy. Kiedy pracownik ochrony zastąpił mu drogę, 35-latek miał uderzyć go pięścią w twarz, a następnie uciec ze skradzionym towarem. Na miejsce skierowano policję.

0: Inne patrole, funkcjonariusze szybko ustalili dane podejrzanego i przekazali informacje innym policjantom. Niespełna 2 godziny później kryminalni zatrzymali 35-latka. Podczas sprawdzania jego danych okazało się, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia 329 dni kary pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa. Po zakończeniu niezbędnych czynności został doprowadzony do aresztu. Teraz odpowie również za kradzież rozbójniczą. Ukradł rower elektryczny i miał przy sobie marihuanę. Teraz grozi mu więzienie. 18 sierpnia funkcjonariusze Komisariatu Policji w Gdyni Śródmieściu bezpośrednio po zgłoszeniu dokonali zatrzymania na gorącym uczynku 38-letniego mieszkańca Bożynkowa. Mężczyzna chwilę wcześniej przy ulicy Batorego dokonał kradzieży roweru elektrycznego o wartości prawie 6 tysięcy złotych na szkodę 19-letniej mieszkanki Gdyni. Policjanci podjęli pościg za podejrzanym i zatrzymali go przy ulicy Hugo Kołłątaja. Podczas wykonywanych czynności funkcjonariusze znaleźli przy 38-latku środki odurzające w postaci marihuany. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Za kradzież grozi kara 5 lat więzienia, za posiadanie narkotyków grozi z kolei kara 3 lat pozbawienia wolności.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Pogoda niespecjalnie zachęca do szaleństwa w polskim morzu, a i temperatura Bałtyku też do najwyższych nie należy. Między 17 a 18 stopniami Celsjusza. Z kolei na termometrach, jeśli chodzi o temperaturę powietrza, 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 21 w Wejherowie, Radzierumi, 22 w Drnipusku, Kosakowie, Gnieminie, 23 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach dość niskie wartości, a zachmurzenie przez cały dzień powinno orbitować w okolicach umiarkowanego.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Tymczasem po godzinie 14 w naszym studiu radiowym spotkamy się z gościem w ramach programu Gość Dnia, gdzie rozmawiamy o ważnych dla naszego regionu sprawach.

Zapraszam. Cóż, czwartek nam tak przyjemnie upłynął. Bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko i zapraszam na jutro. Bądźcie z nami koniecznie. Życzę Wam przyjemnej reszty dnia. Maja Popowska, do następnego.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.

0: W programie Goźnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Bartłomiej Schreder, wejherowski radny miejski, organizator Wejher Games oraz Bartosz Bartuś, trener personalny, także organizator Wejher Games. Witamy.
1: Dzień dobry.
2: Witamy serdecznie.
0: Już można się łatwo domyślić, o czym będziemy rozmawiali, oczywiście o tej imprezie, która się już wielkimi krokami zbliża, Wejher Games. Znana mieszkańcom naszego regionu bardzo dobrze, ale ci, którzy może jeszcze jakimś cudem nie znają, co to w ogóle za wydarzenie?
2: Ja tylko wtrącę, że znana mieszkańcom naszego regionu, ale też znana w całej Polsce, tak naprawdę 140 zawodników na listach startowych, absolutnie z całej Polski, będzie Wrocław, Warszawa, Białystok, Ełk, tak mógłbym wymieniać długo, także ta historia trwa 10 lat, ale tak. 9 edycja, także... Coraz mocniej.
0: No i właśnie, 9 lat, co sprawia, że to tych ludzi przyciąga? Co to jest w ogóle za impreza? Jednak to jest tak, jak coś dzieje się po raz pierwszy, wiadomo, sprawdzamy, czy to się uda. Jak się dzieje drugi, trzeci, to różnie wychodzi, ale jak jest 9 raz impreza, no to znaczy, że ona musi być już udana po prostu siłą rzeczy.
1: To ma taki wymiar, że zaczęliśmy, mój przyjaciel tutaj, Bartuś pomaga mi od lat wielu, ale na pierwszej edycji nie był jeszcze, nie był. I pierwsza edycja była z budżetu obywatelskiego, wystąpiliśmy, pomysł wpadł w 2015 roku, w 2016 pierwsza edycja, dlatego 10 lat jest teraz okrągłe, ale 9 edycja, bo jeden raz się nie odbyła ze względów covidowych. Z Bartusiem się poznaliśmy chyba na drugiej edycji, trzeciej edycji, wystąpił u nas, no i teraz to pielęgnujemy. Jak pierwsza edycja była, pamiętam w głowie zastanowienie, jak my sobie z tym poradzimy, nowum, masa przy organizacji pracy jest do dzisiaj, tak jest, a oczywiście cały czas się staramy rozwijać te wszystkie aspekty sportowe i okołosportowe, ale w pierwszej edycji nie wyobrażałem sobie, że to będzie 10 lat trwało, a my chcemy to dalej, jeszcze długo robić.
0: No to sobie już troszkę powiedzmy, jakie konkurencje, w czym uczestnicy będą się sprawdzali?
2: My co roku staramy się przygotować około 5-6 treningów dla naszych uczestników, treningów przekrojowych. No, założeniem naszych zawodów jest wyłonić najsprawniejszą osobę w danej kategorii. Tych kategorii mamy 9, są kategorie indywidualne, ale też zespołowe, dwuosobowe. Założenie jest takie, jak najbardziej przekrojowy sposób chcemy sprawdzić naszych zawodników pod względem siłowym, wytrzymałościowym, wydolnościowym. No więc tych konkurencji łącznie jest 6 i zawierają tak naprawdę wszystkie te elementy, bo chcemy znaleźć najszybszego, najsilniejszego, ogólnie najsprawniejszą osobę.
0: Czy jest jakaś konkurencja, której zawodnicy boją się najbardziej, czy wszystkie są raczej porówno, jakby rozkładają się ten poziom trudności, czy może jest jakaś taka konkurencja, która jest takim największym sprawdzianem, wszyscy już wiedzą, że jak to się przejdzie, to już wszystko się przejdzie.
1: Tu jest to, co Bartek mówi, ta przekrojowość crossfitu. Jeden jest silniejszy statycznie, jeden jest szybszy. Niekoniecznie będą w klasyfikacji wysoko. Ten najsprawniejszy, on musi być kompletnym zawodnikiem. No nie? My się wzorujemy na Cross Gamesach w Stanach. Dużo zawodów jest w Europie, w świecie, w Polsce. Te zawody też są dobrze postrzegane na wysokim poziomie. My się też tak staramy robić. Ale zawodnicy, którzy przyjeżdżają, jednym nie leży ćwiczenie cardio, jednym nie leży siłowe, czyli jakieś statyczne, duże clean and jerk i tak dalej. Każdy ma swoje lepsze i gorsze strony, a wygrywa ten zawodnik czy zawodniczka, którzy są kompletni, niekoniecznie najlepsi w jakichś workoutach. Załóżmy jest drugi, trzeci, a wygrywa nasze zawody. No nie? Właśnie to jest to, że nie musi wygrać pojedynczych workoutów, a wygrywa zawody, bo był

0: najrówniejszy.
1: A jakie kategorie są? Wiem, że przynajmniej kilka kategorii będzie, chociażby Open, Masters, debiuty będą, no to w takim razie ile tego wszystkiego się nazbierało?
2: Tak, no założeniem naszych zawodów jest też promocja tego sportu, a więc zachęcanie tych osób, które trenują. Najczęściej historia takich osób wygląda w ten sposób, że to są treningi mozolne każdego dnia, czy co drugi dzień taka osoba przychodzi do siebie, do siłowni, trenuje. Ale bardzo często gdzieś tam czeluściach z siłowni i boksów crossfitowych często boją się wziąć udział wyjścia na arenę, to powoduje gdzieś tam stres, więc my zachęcamy takie osoby, mamy taką kategorię debiuty, jak sama nazwa wskazuje, pierwszy start w życiu. Te treningi są odpowiednio dopasowane samą trudnością i intensywnością, tak żeby te osoby się nie przestraszyły, a wręcz połknęły tego bakcyla. No mamy kategorię najbardziej zaawansowaną, kategorię Open.
0: Elita.
2: No i tutaj zjeżdża cała elita z Polski cross treningu do nas. No i doceniamy też Mastersów, Masters 40+, męska kategoria 45+, a więc super sprawni panowie. No i kategorie zespołowe, dwuosobowe.
0: A te kategorie starszaków, że tak powiem, to co Bartek powiedział, to często są ludzie, crossfit jest stosunkowo młodą dyscypliną sportu, a to są ludzie, którzy uprawiają sport od lat, no nie? Lekkoatletykę, wioślarstwo, kajakarstwo, gimnastykę, dwubój olimpijski, czyli podnoszenie ciężarów, i oni po latach się przekwalifikowali i poszli w crossfit, i często te osoby 40-45+, to jest najwyższa ranga, no ale wszyscy, tak jak Bartek powiedział, debiuty też świetną pracę wykonują, ta nasza kategoria, no bo to ludzi zachęca, oni wychodzą ze strefy komfortu i mówią: wow, trener miał rację, ja jednak daję radę, ja mogę, nie? I to o to chodzi, żeby ci ludzie wyszli ze strefy komfortu, żeby się poczuli dobrze, no i spróbowali swych sił właśnie u nas na zawodach.
1: Dodajmy sobie jeszcze tylko, jakie liczby się zapowiadają.
2: No tak jak wspomniałem, 140 zawodników z całej Polski, a więc dużo. Jesteśmy, patrząc na mapę Polski, jesteśmy jedną z większych imprez tego typu w Polsce. No i od razu chciałbym zaznaczyć przy tej okazji, tak już myślałem o tym dawno, patrząc na mapę, Warszawa, Kraków, Wrocław, wielkie miasta, brak takich imprez. 9. edycja Wejherowo to jest to, co sobie mówiliśmy z Bartkiem, żeby ta historia trwała dalej.
0: Tak, no właśnie, no i zawsze mówimy, z tego jesteśmy dumni, że wspólnie robimy tutaj, no my wspólnie. Bartek mi pomaga od lat, ale mam ekipę naprawdę świetną. To jest 30 osób w obsłudze, ponad 30 osób. Sędziowie, obsługa, biuro zawodów, pozdrawiamy serdecznie wszystkich. Oni robią świetną pracę, wykonują świetną pracę, to jest naprawdę masa przygotowań. My już zaczęliśmy tydzień temu, dzisiaj zaraz jedziemy do ekofabryki, jutro sobota, niedziela, później sprzątanie, także bez nich nie byłoby tej całej imprezy. I jesteśmy dumni, że w Polsce o nas mówią, że wielkie miasta niekoniecznie mają imprezę, albo mają jeden, dwie edycje, a Wejherowo jest 9. edycja. To jest chyba najdłużej utrzymująca się impreza w Polsce teraz. Mamy jeszcze tam jedną imprezę taką, która jest też długo, ale no tym się szczycimy właśnie, że dajemy radę co roku, że ta ekipa, która nam pomaga, daje też radę i że dźwigamy ten ciężar organizacji imprezy i że ludzie przyjeżdżają, bo są zadowoleni w Wejherowie.
1: A do tematu imprezy, która już będzie dosłownie za parę dni, wracamy już za chwilę. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi są dzisiaj organizatorzy Wejher Games, wejherowski radny miejski Bartłomiej Schroeder oraz trener personalny Bartosz Bartuś.

0: Wracamy do programu Gość Dnia. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi są dzisiaj organizatorzy Weicher Games, Bartłomiej Szreder, wejherowski radny miejski oraz Bartosz Bartuś, trener personalny. Powiedzieliśmy sobie już troszkę już o samym Weicher Games i przeszliśmy do organizacji tego wydarzenia. A to jest o tyle też ciekawy event, że ekofabryka, w której się odbywa na ten jeden dzień, dosłownie zmienia się nie do poznania. Ludzie, którzy znają często ten obiekt, przychodząc, mają wrażenie, że oni są w innym miejscu. Jak takiej transformacji dokonujecie?
1: No trwa to, jest to proces, trwa to kilka dni, ale właśnie to jest absolutny fenomen. Dokonujemy transformacji tego miejsca zaprojektowanego zupełnie do innych celów, a dzięki uprzejmości ekofabryki możemy to zrobić. Fantastyczne przestrzenie, fantastycznie zrewitalizowany obiekt i przyznam szczerze, robi wrażenie na wszystkich, bo ta historia z ekofabryką trwa już trzeci rok, trzecią edycję robimy w tamtym miejscu i wszyscy, którzy byli tam wcześniej na poprzednich edycjach, mówią, że nie spodziewali się, że w takim budynku, w takim miejscu można takie zawody zorganizować. Także biorą też przykład, obserwują i podoba się to.
2: No ekofabryka to kiedyś Tartak, jak wiemy, tak? To teraz włodarze różnych miast, miejscowości przyjeżdżają na wzór ekofabryki i chcą podobne obiekty stawiać w swoich miastach. To też o czymś świadczy, a to są aspekty te około sportowe, ale my jesteśmy wdzięczni, że możemy tam robić, dumni. Dziękujemy prezesowi i włodarzom tutaj miasta, że możemy tam to robić wspólnie. Bo to jest świetny obiekt. Obiekt, który jest wykorzystywany, wiadomo, jak PSZOK, ekofabryka, a w tym momencie na praktycznie tydzień zamienia się w obiekt sportowy. I tak co Bartek powiedział, ludzie przyjeżdżają z całej Polski, jak się do nich mówi ekofabryka, oni myślą, a wysypisko? Nie wysypisko, śmieci. Nie tędy droga. Patrzą sobie w media, gdzieś tam sprawdzają, przyjeżdżają na miejsce, mówią, wow, co tu wy macie za perełkę? I ta perełka jest wykorzystywana na cele sportowe i no dlatego przyjeżdżają ci.

0: ludzie po raz kolejny, niektórzy są u nas siódmy raz, nie, te topowe gwiazdy.
1: No i warto też zaznaczyć, że to wydarzenie swoje trwa, no już z samego rana się zaczyna, trwa dość długo i w czasie wydarzenia, w czasie Weicher Games będą liczne inne wydarzenia towarzyszące.
0: No i tutaj właśnie też mamy dodatkowe właśnie zadania też sportowe, no nie?
2: Tak.
0: Ale też mamy wystawców w temacie sportowym, mamy catering dietetyczny, będzie można spróbować, będzie z nami przez dwa dni, będzie jeden wystawca ze sprzętem sportowym, kolejny wystawca ze sprzętem sportowym, także będzie można tam zakupić sprzęt, zobaczyć sprzęt sportowy w dobrych cenach oczywiście, czyli no, ten aspekt sportowy będzie taki rozszerzony mocno. Dla dzieciaczków też będą atrakcje, jeżeli rodzice przyjdą z dzieciakami, też będą dzieci miały co robić. No, dbamy o to od lat, żeby te dwa dni były naprawdę takie profesjonalnie przygotowane i myślę, że z roku na rok coraz nam to lepiej wychodzi.
2: Tak. Zapraszamy wszystkich mieszkańców w sobotę od godziny 8:00. Rozpoczną się pierwsze konkurencje. Można przyjść, wstęp jest wolny, można przyjść, zobaczyć i no, obiecujemy, że nie będziecie żałować. Same wykonywanie tych treningów przez zawodników generuje takie emocje, są kibice, jest głośno, ale jest pełna energia, to nas niesie, to dodaje energii do robienia tego.
0: Ja myślę, że jeszcze ważne, że to cross, nie? Crossfit, trening funkcjonalny, ale trening funkcjonalny jest wykorzystywany w wielu sportach jako w okresie przygotowawczym, jako budowa motoryczna i tak dalej. NHL, NFL, NBA, sporty zespołowe, czyli koszykówka, siatkówka, piłka nożna, futbol amerykański wykorzystują trening funkcjonalny na budowanie tych jednostek, budowanie parametrów lepszych zawodników. W wielu krajach jest wykorzystywany trening funkcjonalny, trening motoryczny, to jest gdzieś pokrewne. I nie tylko ludzie trenujący cross mają przyjść, mogą przyjść. My zapraszamy wszystkich, którzy na co dzień uprawiają sport, zobaczyć, jaki wymiar w Weicherowie sportu jest w sobotę i niedzielę na Weicher Games, ale też ludzi, którzy jeszcze nie spróbowali jakby sportu na co dzień, żeby właśnie załapali tego bakcyla, to co Bartek powiedział, bo oglądając tych ludzi, open, elite, wow, ale oni trenują po 15 lat, ale tam są ludzie, którzy trenują pół roku dopiero i wystartują i grubsi, chudsi, starsi, młodsi, bo będziemy mieli też osoby takie tam w podeszłym wieku, ale też młodzieniaszków i wtedy taka osoba potencjalna przyjdzie na zawody, powie, ja też chcę spróbować, ja też chcę wyjść ze strefy komfortu, ja też chcę zacząć swoją przygodę ze sportem, albo ja też chcę wystąpić w przyszłości w zawodach.
1: No to właśnie, z myślą dokładnie o tych ludziach, jeżeli ktoś przyjdzie w tym roku, zachwyci się i pomyśli sobie, ja za rok może bym wystartował, to co zrobić?
2: Wyszukać lokalnej siłowni, a w tym przypadku Apollo. Tak, no tutaj Bartek się w fachowy sposób zajmie takimi osobami. Ja osobiście mieszkam we Wrocławiu, więc tych z Wrocławia też zapraszam do naszego klubu Bridge Nation akurat w tym przypadku. Tak, ale wystarczy tutaj lokalnie Apollo.
0: Bartek, ja cały czas mówię zdrowie, aktywność, nieważne gdzie, ważne, że oczywiście reklamujemy siebie, też tak, mówimy, tak. Zapraszamy do nas, nie, klubów jest coraz więcej, aktywności fizycznej jest też coraz więcej, widzimy jak się zmienił ten świat w Polsce, jesteśmy w Polsce, to w Polsce coraz więcej ludzi biega, generalnie uprawia sport i my, ja zawsze mówię, Bartek też jest takiego zdania, nieważne gdzie, ważne, że ruszać cztery litery. Klubów jest pełno, jak nie w klubie, na dwór, do lasu pójść, pobiegać, pojeździć na rolkach, pojeździć na rowerze, popływać, nordic walking i tak dalej. Form aktywności jest pełno, a my chcemy właśnie poprzez takie zawody zarażać tą aktywnością fizyczną i wszystkich zapraszamy, żeby skorzystali właśnie, żeby zobaczyć nasze zawody i być może jedna, druga osoba powie, tak, to jest dla mnie.
1: Z tą myślą zakończymy już naszą rozmowę. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj organizatorzy Weicher Games, Bartłomiej Schroeder, wejcherowski radny miejski oraz Bartosz Bartuś, trener personalny. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
0: Wszystkiego dobrego.

0: działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
7: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
8: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
9: Reklama.
10: Stoi. Loka.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.47 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. O tej porze jak zwykle zaglądamy do naszych lokalnych mediów, zobaczyć co się dzieje, a dzisiaj konkretnie zajrzymy sobie do Twojej telewizji morskiej. O tym, co będzie w serwisie informacyjnym, opowie nam Karina Trybańska.
2: Dzień dobry, dziś w naszym serwisie powiemy o wypadku, do którego doszło minionej nocy w Leśniewie. Samochód osobowy dachował, dwie osoby trafiły do szpitala. Policja wyjaśnia teraz dokładnie, dlaczego do tego zdarzenia doszło. Zapowiemy również Dzień Chleba i Miodu. Wydarzenie jak zawsze odbędzie się w Nadolu, nie zabraknie rękodzielników, koncertów i wielu ciekawych atrakcji. Oprócz tego powiemy również o intensywnym dniu policjantów z Wejherowskiej Komendy. Jednego dnia funkcjonariusze zatrzymali kilka osób poszukiwanych, próbujących uniknąć odpowiedzialności za swoje przewinienia. Nadleśnictwo Choczewo rozpoczyna monitoring populacji bobra. Leśnicy chcą dokładnie sprawdzić liczebność tych zwierząt, ale także ich wpływ na przyrodę i lokalną bioróżnorodność. I na koniec informacja dla rodziców i opiekunów. ZUS przypomina o świadczeniu 300+.
1: Jeżeli będziecie wciąż spragnieni jeszcze informacji, no to mam dla Was dwie opcje. Nadmorski24.pl nie śpi, czuwa i publikuje stale najświeższe informacje, a o każdej pełnej godzinie możecie wysłuchać serwisu informacyjnego także na antenie Norda FM.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
1: Reklama.
4: Zarzuty dla matki dziecka, które wypadło z balkonu w Łomży. Władze zapowiadają poprawkę w systemie informowania ludności alertem RCB. Państwowa Inspekcja Pracy będzie częściej zaglądać z kontrolami do sklepów działających w niedzielę. Miriam Lipińska. Są zarzuty dla matki czterolatki, która wypadła z balkonu na 5. piętrze. Do wypadku doszło w Łomży na początku sierpnia. Dziecko przeżyło dzięki błyskawicznej reakcji sąsiadów, którzy widząc dziewczynkę na zewnętrznej stronie balkonu, rozciągnęli na dole koc, czym zamortyzowali upadek. Matka, jak się okazało, spała w mieszkaniu. Miała blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu. 27-latka usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie przyznała się do winy, kobieta ma dozór policyjny. Dziewczynka wyszła już ze szpitala. Sąd zdecydował o umieszczeniu jej w pieczy zastępczej. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz pierwszy dostali dziś nad ranem SMS-y o silnym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. To w ramach nowego sposobu informowania ludności, po tym jak pod koniec lipca rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Wtedy zawyły syreny, ale mieszkańcy byli kompletnie zdezorientowani. Jak mówi wicewojewoda Wojciech Wołoch, trzeba jeszcze udoskonalić system ostrzegania. Między innymi we współpracy z mediami.
5: To jest dodatkowe działanie i tutaj teraz już pracujemy nad tym trybem, jak to spiąć, żeby to zadziałało, bo pamiętajmy, że instrukcyjnie to może świetnie wyglądać, tylko musi to jeszcze wyglądać świetnie praktycznie, nie wiem, o 3 nad ranem z soboty na niedzielę.
4: Dlatego trwają rozmowy z regionalnymi mediami, by oprócz SMS-ów z RCB były też komunikaty w radiu czy telewizji, na przykład o zagrożeniu z powietrza. Kolejny dronowy incydent w Rumunii. Dron morski został wykryty i zniszczony przez myśliwiec F-16 dziś rano.

0: w pobliżu platformy wydobywającej gaz ziemny na Morzu Czarnym. Rumuński minister obrony przekazał, że bezzałogowiec był załadowany materiałami wybuchowymi i nie pochodził z Ukrainy. W zeszłym tygodniu dwa rosyjskie drony typu Gerbera zostały zestrzelone w rumuńskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym, również w pobliżu instalacji gazowych. Handlowa Solidarność chce ukrócić pomysłowość przedsiębiorców w obchodzeniu zakazu niedzielnego handlu. Związkowcy wywalczyli większą liczbę kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w sklepach pod tym właśnie kątem. Szef Handlowej Solidarności Alfred Bujara alarmuje, że właściciele sklepów coraz częściej próbują udawać, że ich placówki to w niedzielę miejsca kultury czy rekreacji.
1: W Warszawie jeden sklep, w którym byłem, umiejscowił na stoisku monopolowym półkę z książkami, stolik. No i co? Można pana Tadeusza wypić i przeczytać? No, śmiechu warte.
0: Związkowcy przypominają wyroki Sądu Najwyższego, który uznał, że regał z książkami czy punkt informacji turystycznej nie wystarczą, by legalnie handlować w niedzielę. To na koniec jeszcze o tym, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może jutro kosztować maksymalnie 6 zł 52 grosze, a olej napędowy 7 zł 56 groszy za litr. A to oznacza, że z tankowaniem trzeba się pospieszyć, bo jutro będzie drożej.
2: Regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Planowana rozbudowa cmentarza w Wejherowie przy ulicy Roszczynialskiego budzi społeczne niepokoje, zwłaszcza mieszkańców dzielnicy Śmiechowo. Trwa zbieranie głosów pod petycją, w której mieszkańcy wyrażają swój sprzeciw wobec rozbudowy zaproponowanej przez władze miasta. Do sprawy odniósł się prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. To tylko kwestia czasu, gdy na cmentarzu w Wejherowie zacznie brakować miejsca. Władze miasta proponują rozbudowę nekropolii na tym terenie. Pomysł krytykują jednak mieszkańcy, zwłaszcza najbliższych osiedli.
3: Wiadomo, że cmentarz gdzieś musi powstać, ale niekoniecznie tutaj pod naszymi oknami. Niekoniecznie musi to być ten zalesiony praktycznie plac, gdzie my chodzimy rekreacyjnie, żeby się dotlenić, żeby uzyskać też siłę, ale też przyjeżdżają tutaj zewsząd ludzie, którzy korzystają z tego miejsca rekreacyjnego. Nie jesteśmy przeciwni rozwojowi tutaj tej inwestycji, ale jesteśmy przeciwko tej decyzji, że jest podejmowanie bez mieszkańców.
2: Mówi mieszkanka osiedla Sikorski Park w Wejherowie Joanna Skwarlińska-Muntowska.
4: Już 6-7 lat temu miasto miało problem, musiało naprędce stworzyć miejsce pochówku. Stworzono cmentarz komunalny, który był powyżej miejsc parkingowych i wtedy my nie zgadzaliśmy się z tą lokalizacją. Mówiliśmy o lokalizacji, która miała być za obecnym cmentarzem komunalnym. Twierdzono, że jest górka, że to się nie uda, że dla nas to jest jedyne racjonalne miejsce.
2: Dodaje inny mieszkaniec miasta, Roman Wierciński. Mieszkańcy liczą na dialog z radnymi i włodarzami miasta.
5: Patrząc na układ terenowy, to tutaj są wzniesienia, które stwarzają duży problem, żeby zrobić cmentarz, bo trzeba wody zagospodarować na tym miejscu, które są, ponieważ tam są wzniesienia, duże opady wodów, więc teren jest bardzo trudny, by mógł być cmentarzem. Gdzie może być taki teren? Tu jest droga do Gniewowa. Uzgodniliśmy, i to kilka lat uzgadnialiśmy, z lasami, żeby on był po drugiej stronie. Innego miejsca na cmentarz w Wejherowie nie ma. Lasy nie widzą możliwości, żeby po stronie północnej były. Nikomu na podwórku cmentarz nie zrobimy, a cmentarz w mojej ocenie musi być.
2: Odpowiada prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Obecnie trwa zbieranie podpisów pod petycją, w której mieszkańcy wyrażają swój sprzeciw wobec rozbudowy cmentarza w kształcie zaproponowanym przez władze miasta. Do sprawy powrócimy wkrótce. Interwencja związana ze spożyciem alkoholu w miejscu niedozwolonym zakończyła się zatrzymaniem poszukiwanego 52-latka z Lęborka. Mężczyzna próbował wprowadzić policjantów w błąd co do swojej tożsamości. Okazało się, że sąd poszukiwał go w związku z koniecznością odbycia kary 302 dni pozbawienia wolności za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Do interwencji doszło 20 sierpnia po godzinie 8 rano na ulicy Staromiejskiej w Lęborku. Policjanci patrolujący ulicę zauważyli mężczyznę pijącego alkohol w miejscu, w którym jest to zabronione. Podczas legitymowania 52-latek odmówił początkowo podania swoich danych, a następnie podał funkcjonariuszom nieprawdziwą datę urodzenia. Kiedy usłyszał, że zostanie zatrzymany w celu

0: ustalenia tożsamości i nagle podał prawidłowe dane. Wtedy wyszło na jaw, że jest poszukiwany przez sąd. Mężczyzna został zatrzymany i najprawdopodobniej jeszcze tego samego dnia miał zostać przewieziony konwojem do zakładu karnego. Za spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz wprowadzenie policjantów w błąd co do własnej tożsamości otrzymał mandaty karne. Łącznie musi zapłacić 600 zł. Pożar kłada przy ulicy Janka Krasickiego w Ustce. Do zdarzenia doszło w środowy wieczór 19 sierpnia. Ogień pojawił się na jednej z posesji i szybko objął nie tylko pojazd, ale również fragment ogrodzenia. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb o 18:45. Na miejsce skierowano dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Po przyjeździe strażacy przystąpili do gaszenia kłada oraz zabezpieczenia terenu, tak aby ogień nie rozprzestrzenił się na kolejne elementy posesji. Płomienie udało się szybko opanować. Działania zakończyły się już o godzinie 19:08, czyli niespełna 25 minut po przyjęciu zgłoszenia. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Straty obejmują jednak kłada oraz fragment ogrodzenia, który również został uszkodzony przez ogień. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do pożaru. Strażacy nie wskazali przyczyny pojawienia się ognia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Pogoda w tym miesiącu nie jest specjalnie powalająca. Przykład dzisiaj można podać poranek lejący, deszczowy, chmurny. Na szczęście dzień już jest znacznie lepszy, ale dalej nie jest to jakaś letnia spiekota. 19 stopni to maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Łusce, 21 w Wejherowie, Radzierumi, 22 w Dreampucku, Kosakowie, Kniewinie, 23 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż dość niskie wartości oglądamy, ale nie ekstremalnie niskie, wiatr mamy słaby i umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda, Norda.

0: Tu Radio Norda FM i takie dobre dźwięki na początek w programie Nordo na fali. No i melduje się Robert Jastrzębski. Słuchajcie, no mam wrażenie, że sierpień trochę za szybko przewraca nam te kartki w kalendarzu, prawda? Wakacje jeszcze trwają, część z was pewnie dopiero łapie ostatnie dni urlopu, inni już wrócili do pracy i zerkają przez okno z lekką zazdrością. A pogoda? No cóż, ostatnio trochę przypomina wakacyjną loterię. Trochę słońca, trochę chmur, czasem deszcz, ale przecież do końca sierpnia jeszcze trochę zostało, więc lata absolutnie nie skreślamy. My tym bardziej nie, bo dzisiaj po raz ostatni wrócimy do Rewy w ramach naszej akcji Lato. Do 18 jesteśmy razem, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.

0: Elbowie zapraszają!
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa.

0: Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej, realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych i operacyjnych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Już nie niebawem kolejne nowo oddane piętra kliniki do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej i chirurgii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy 8 gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Verde Clinic, Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy czarny budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00.
2: Reklama.

0: jeden z nich.
1: Sienicki Braxton i Marek Kościkiewicz w nowej wersji znanego wielkiego przeboju Zdobyć Świata Szczyt w Radiu Nord FM. A w tym tygodniu nasza akcja Lato rozgościła się w Rewie, a ja mam tutaj małe centrum dowodzenia. Wy też to możecie mieć, bo można odpalić monitoring, czyli kamery na nadmorskim 24.pl i jak wiadomo, kamery nie kłamią. Patrzę na Rewę i jedno się nie zmienia. Nadal tutaj ciągle wieje i o ile dla plażowiczów nie zawsze jest to wiadomość dnia, to dla miłośników windsurfingu, kitesurfingu i żagli brzmi już zdecydowanie lepiej. Rewa ma zresztą taki klimat, że kiedy zacznie mocno dmuchać, zamiast zwijać interes, część ludzi dopiero zaczyna zabawę na wodzie, prawda? Mamy jeszcze trochę materiałów z Rewy, zatem dzisiaj trochę tego jeszcze tutaj wyemitujemy na antenie Radio Norda FM. A za chwilę pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
2: Norda na fali. Norda na...

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Reklama.
6: Piętnasta 30 i 4 sekundy na naszych radiowych odbiornikach. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska, a teraz bez zbędnego przeciągania sprawdźmy wspólnie, co dzieje się na drogach. Zaczynamy nasz przegląd od Słupska. Popołudniowe godziny szczytu tutaj są już niestety odczuwalne, choć na razie tylko w kilku miejscach. Najgęściej zrobiło się na ulicach Kościuszki, Garncarskiej i Jaracza. Trasa do Kobylnicy pozostaje jednak tutaj przejezdna, choć w samej Kobylnicy delikatnie ciaśniej na głównej. Droga 21 w kierunku Ustki, pojedziemy bez spowolnień. Jedziemy teraz ze Słupska do Lęborka trasą S6, ale pojedziemy tutaj tą trasą bez większych utrudnień. W samym Lęborku nieco więcej samochodów w okolicy Ronda Solidarności, ale jeszcze tutaj na Alei Wolności doszło do zdarzenia drogowego. W Łebie gęściej jedynie na 10 marca. Przenosimy się dalej teraz w stronę Trójmiasta. Trasa Kaszubska jest przejezdna, natomiast na obwodnicy Trójmiejskiej doszło do kolizji dwóch pojazdów. Zablokowany jest jeden pas ruchu, więc w tym miejscu niestety musimy przygotować się, że postoimy dłużej. W Gdyni większego natężenia ruchu możemy spodziewać się na ulicach Północnej, Puckiej, Hutniczej, Morskiej, 10 lutego Wielkopolskiej i Sopockiej, ale również na Dąbka i Terdowskiego i dalej gęściej jest również w kierunku Kosakowa. Na trasie do Rumi pojawiły się liczne spowolnienia, w samej Rumi ciaśniej na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Sobieskiego. Natomiast w Redzie zrobił nam się korek na ulicy Puckiej. Dalej w Wejherowie więcej samochodów.

0: Odwna Rzeźnickiej, 3 Maja Sobieskiego, Puckiej i Świętego Jana. Na 216 w kierunku Pucka tutaj pojedziemy z pojedynczymi spowolnieniami. W samym Pucku trzeba liczyć się z korkiem na Helskiej i Wejherowskiej, a we Władysławowie gęściej na Alei Niepodległości i Starowiejskiej. I także tutaj na Heli, jak pojedziemy, to możemy natrafić na miejscowe spowolnienia. No i to wszystko, jeżeli chodzi o nasze lokalne drogi, a następny raport drogowy o 16.30, a teraz zapraszam na prognozę pogody.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Dziś warto przygotować się na taką pogodę, bym powiedziała, w kratkę niż taką typowo letnią. Słońce będzie przeplatać się z chmurami, a miejscami możliwy jest również deszcz. Nad morzem wiatr momentami może dać o sobie mocniej znać, ale również tutaj będzie na ogół słaby lub umiarkowany. Na termometrach w Dębkach Władysławowej na Helu 19 stopni, w Wejherowej 21, Gniewinie 22, a Luzinie i Słupsku najcieplej 23 stopnie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Wielkie hity, przy których tańczymy w nadmorskich dyskotekach, gramy również w Radiu Nord FM. Sorry Papi za nami, a u nas nadal trwa akcja Lato i jesteśmy w Rewie. Przez ostatnie dni sprawdzamy, co przyciąga tutaj turystów, jak wygląda życie mieszkańców i dlaczego tak dobrze czują się tu miłośnicy sportów wodnych i co sprawia, że latem chce się właśnie tutaj przyjechać. Kolejne materiały przygotował dla nas Kuba Szumilas. Halo Kuba.
1: Czemu akurat do Rewy państwo się wybrali?
2: A nie, żona wybierała.
1: Gdzie jest pani żona?
3: Blisko Trójmiasta i no szybki dojazd.
1: I to jest jedyny argument, czy jest tutaj coś wyjątkowego, pięknego?
3: Pierwszy raz jesteśmy, ale ogólnie nam się podoba.
1: Jak długo już państwo są?
3: Drugi dzień.
1: No to pierwsze wrażenia?
3: No super, super.
1: Żeby państwu się dobrze tutaj chodziło po naszej okolicy, od naszej redakcji mamy dla państwa wakacyjne torby. Proszę bardzo, dzięki. Wszystkiego dobrego.
0: Prosto z Rewy, Kuba Szumilas, dziękujemy. I do 18 to jest program Norda na fali. Do Rewy będziemy wracać, a za chwilę u nas fala ciekawostek.
4: Norda na fali. Autopromocja.
5: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
4: Autopromocja. Reklama.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon

0: 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, Męski Zespół Wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
4: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Madonna skończyła 68 lat. Królowa popu urodziny spędziła na greckiej wyspie Korfu razem z rodziną, przyjaciółmi i 30-letnim partnerem. Były muzyczne występy, tańce, tłuczenie talerzy i niezwykły tort

wspólnego śpiewania 100 lat. Goście tańczyli do muzyki na żywo, a Madonna karmiła koty, co uwieczniła na zdjęciach. Podczas rodzinnego przyjęcia dzieci Madonny wręczyły mamie okazały urodzinowy tort w kształcie serca ozdobionym greckim symbolem oka mającym chronić przed złą energią. Na przyjęcie z okazji swoich 68 urodzin Madonna wybrała spektakularną suknię, bogato ozdobioną trójwymiarowymi kwiatami, złotymi haftami i cekinami. Stylizację dopełnił efektowny kwiatowy stroik na głowie i masywne złote bransolety. 68 urodziny Madonny zbiegły się w czasie z kolejnym sukcesem w jej karierze. Artystka otrzymała aż 11 nominacji do nagród MTV Video Music Awards 2026. Co czyni ją najczęściej nominowaną artystką tegorocznej edycji. Wokalistka została wyróżniona m.in. w kategoriach Artystka Roku, Piosenka Roku oraz najlepsza współpraca zapromujący jej najnowszy album Confusions 2, single Bring Your Love z Sabriną Carpenter. To rekordowa liczba nominacji w historii jej kariery i kolejny powód do świętowania.

0: i muzyczne wspomnienia z Mundialu 2026. Shakira, Daj Daj Daj, cała playlista jak zwykle na naszej stronie norda.fm w zakładce Co było grane. Tu Nordo na fali i zbliżamy się do godziny 16. Słuchajcie uważnie naszych najbliższych informacji z regionu, bo tym razem mamy coś szczególnie dla seniorów z Lęborka. A właściwie pomysł jest bardzo prosty. Kawa, herbata, coś słodkiego, trochę muzyki i przede wszystkim dobre towarzystwo. Brzmi jak całkiem przyjemny plan na piątkowe popołudnie, prawda? Bo już jutro, 21 sierpnia, a później ponownie 28 w klubie osiedlowym Baza odbędzie się kawiarenka seniorów. Spotkania od 16 do 18, a w programie rozmowy, integracja i okazja do poznania nowych osób. Uwaga, seniorzy z Lęborka, warto nadstawić uszu. Szczegóły za chwilę w serwisie regionalnym Radio Norda FM. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
1: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
0: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
4: Reklama.
5: Bony z butelkomatów mają być ważne dłużej, chce tego Ministerstwo Klimatu. Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla youtubera Stu. Morze Północne u brzegów Holandii, najcieplejsze od początku pomiarów. Miriam Lipińska. Ministerstwo Klimatu szykuje zmiany w systemie kaucyjnym. Resort chce przedłużyć ważność bonów z butelkomatów. Na razie jeszcze nie zdradza, o ile. Obecnie można z nich skorzystać przez 30 dni. Kolejną nowością ma być włączenie do systemu kaucyjnego szklanych butelek, tak zwanych małpek. Wiceminister Anita Sowińska zapewnia, że zmiany nie wejdą w życie z dnia na dzień.
6: My planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy potrzebują czasu na wdrożenie.
5: Wiceminister dodaje, że zmiany na pewno nie wejdą w życie w tym roku. Zamiast po stronie chorych, prezydent stanął po stronie szarlatanów. To komentarz premiera Donalda Tuska po decyzji Karola Nawrockiego, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego tzw. Lex Szarlatan, czyli prawo pozwalające skutecznie walczyć z praktykami pseudomedycznymi. Choć eksperci z Kancelarii Głowy Państwa nie mieli wątpliwości, że cel ustawy jest słuszny, to jednak uznali, że rozwiązania w niej zawarte są zbyt daleko idące, uderzające w wolność prowadzenia działalności, takiej jak na przykład zielarstwo, a także godzące między innymi w wolność badań naukowych. Dlatego prezydent zaproponuje swój projekt, mówi jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.
7: Wprowadzenie nowego typu przestępstwa. Nakłaniania do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych.
5: Maksymalna kara, jaka groziłaby za taki czyn, to 15 lat więzienia, gdyby ofiara pseudolekarza zmarła. Sąd przedłużył o miesiąc tymczasowy areszt youtuberowi znanemu jako Stu. Tyle zdaniem sądu wystarczy prokuraturze na dokończenie zaplanowanych czynności, a śledczy mają zamiar poddać podejrzanego badaniom psychiatryczno-seksuologicznym. YouTuber usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z dziećmi poniżej 15 roku życia. O tym, że zostanie za kratami, zdecydowała obawa matactwa. Stu grozi do 15 lat więzienia. Od soboty z kanału Gliwickiego wyłowiono już 3 tony śniętych ryb, a tylko wczoraj tonę. Wszystko przez toksyczny glon, złotą algę. Służby starają się ograniczyć jej rozprzestrzenianie. Zamknięto m.in. jezioro Dzierżno Duże. W razie potrzeby do walki z glonem może zostać użyty nadtlenek wodoru, ale do złotej algi w Odrze trzeba powoli przywyknąć, uważa dr Alicja Pawelec-Olesiewicz.

0: chińska hydrobiolożka z fundacji WWF Polska.
1: To, co jest najważniejsze, to to, że złota alga normalnie nie rozwija się w wodzie słodkiej. Wszystkie nasze rzeki naturalnie są rzekami słodkimi. To, co tutaj jest takim ewenementem, to jest to, że kanał Gliwicki jest bardzo mocno zasolony. On naturalnie taki nie powinien być. To zasolenie wynika z tego, że nadal zrzucane są wody solankowe, wody pokopalniane.
0: Złota alga produkuje toksyny niebezpieczne dla ryb, powodując ich chśnięcie. Morze Północne u wybrzeży Holandii jest rekordowo ciepłe. W zeszły weekend temperatura wody wyniosła 21,5 stopnia Celsjusza. To najwięcej od początku pomiarów, czyli od ponad 40 lat. Naukowcy ostrzegają przed skutkami takiej sytuacji, między innymi dla ekosystemów i rybołówstwa. Poprzedni rekord padł w 2018 roku.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. To już ostatni dzwonek, by wziąć udział w krakowskim konkursie na dożynkowy chleb. Termin mija właśnie dziś. Jeśli pieczesz chleb z pasją i chcesz zaprezentować swoje umiejętności, zgłoś swój wypiek i powalcz o atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 sierpnia, czyli właśnie do dziś. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 23 sierpnia podczas dożynek gminy Krokowa w Karwińskim Płocie I. Szczegół oraz kartę zgłoszenia znajdziecie na stronie krokowa.pl. Seniorzy z Lęborka będą mieli kolejną okazję do spotkania i wspólnego spędzania czasu. Najbliższe wydania kawiarenki seniorów odbędą się 21 i 28 sierpnia w klubie osiedlowym Baza. Spotkania zaplanowano w godzinach od 16 do 18. W programie przewidziano przede wszystkim czas na rozmowy i integrację. Na uczestników czekać będą muzyka, kawa, herbata oraz słodki poczęstunek. Organizatorzy podkreślają, że spotkania mają być okazją do poznania innych mieszkańców, nawiązania nowych znajomości i wspólnego spędzania piątkowego popołudnia. Wydarzenie skierowane jest do seniorów z Lęborka. Kawiarenka seniorów jest jednym z działań skierowanych do osób starszych i ma sprzyjać ich aktywności oraz uczestnictwu w życiu społecznym. Zarówno spotkanie 21 sierpnia, jak i kolejne zaplanowane tydzień później odbędą się w klubie osiedlowym Baza w godzinach od 16 do 18. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu Aktywni Seniorzy na lata 2026-2030. Mieszkańcy Ustki mogli zapoznać się z projektem planu ogólnego miasta. Spotkanie w tej sprawie odbyło się we wtorek 18 sierpnia po południu w Urzędzie Miasta. Założenia dokumentu przedstawiła architekt Izabela Sobierajska. Plan ogólny ma w najbliższym czasie zastąpić dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Nowy dokument będzie miał duże znaczenie dla dalszego rozwoju miasta. To właśnie na jego podstawie przygotowane będą miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a także wydawane decyzje o warunkach zabudowy. Mieszkańcy nadal mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje do projektu. Termin na ich składanie upływa 25 sierpnia. Dokumenty dotyczące planu ogólnego miasta Ustka są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Od 21 czerwca na przejeździe kolejowo-drogowym przy ulicy Helskiej w Pucku odnotowano 12 niebezpiecznych zdarzeń. Teraz policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei oraz pracownikami PKP prowadzili w tym miejscu działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Podczas działań odnotowano 6 wykroczeń. Wobec osób, które naruszyły przepisy, zastosowano przewidziane prawem środki. Wspólne działania Policji, Straży Ochrony Kolei i pracowników PKP mają zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom i przypominać kierującym, że na przejeździe kolejowym nie ma miejsca na pośpiech. Chwila nieuwagi lub ryzykowna decyzja może doprowadzić do tragedii. Policjanci przypominają, że przed wjazdem na przejazd kierujący powinien upewnić się, że po jego drugiej stronie znajduje się wystarczająco dużo miejsca, aby bezpiecznie zjechać z torowiska. Nie wolno wjeżdżać na przejazd, gdy rozpoczęło się opuszczanie rogatek lub ich podnoszenie nie zostało jeszcze zakończone. Czerwone światło oznacza bezwzględny zakaz wjazdu. Jeżeli za przejazdem utworzył się zator, należy pamiętać, żeby zatrzymać się przed torami i poczekać, aż pojawi się możliwość bezpiecznego przejazdu na drugą stronę. Nigdy nie należy zatrzymywać samochodu na torowisku, ani próbować zdążyć przed zamykającymi się rogatkami.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: 19 stopni Celsjusza to dzisiaj maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 21 w Wejherowie, Raziorumi, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gnieminie, 23 w Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei temperatura wody w polskim morzu waha się między 17 a 18 stopniami Celsjusza, czyli ostatnio nieznacznie się polskie morze ochłodziło. Na barometrach dość niskie wartości, na niebie zachmurzenie generalnie umiarkowane. Po rano było naprawdę duże, może być też małe, ale raczej orbituje

0: właśnie wokół tego umiarkowanego.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Ta pani nazywa się Bledka, a piosenka Komu miałabym powiedzieć? Tak zaczynamy kolejną godzinę w programie Nordo na Fali. Dzień dobry. Robert Jastrzębski. No mamy dzisiaj czwartek już, 20 sierpnia, a kartka z kalendarza podrzuca nam ciekawy zestaw, bo mamy jednocześnie Dzień Wyznawania Miłości i Dzień Komara. No nie wiem, co z tym zrobić, ale można powiedzieć, że oba święta dotyczą kogoś, kto bardzo chce być blisko was, tylko w przypadku komara uczucie jest raczej jednostronne. Z kwiatami idziemy dzisiaj do Bernarda, Samuela, Krzysztofa, Marii, Małgorzaty i Pawła. Solenizantom jak zwykle przesyłamy pozdrowienia i wszystkiego dobrego. Wakacje trwają, czyli akcja lato w Radiu Nordo FM. Jeszcze w tej godzinie zajrzymy do Rewy. Będziemy na regionalnych drogach i zapraszam, bo dzisiaj kolejna zagadka dnia. Przygotowałem już dla was trzycyfrowy kod, który trzeba będzie rozszyfrować, no i za to będą nagrody, czyli dwa bilety do kina. Zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Elbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna minus 50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.

0: kupy.
1: Mieszkasz w powiecie wajcherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
3: Reklama.
4: Set my heart on fire, pour gasoline all over my desire.

0: Tu Nordo na fali na antenie Radio Nord FM i w naszym wakacyjnym graniu nie mogło zabraknąć tego letniego przeboju. Majorka, a my z Majorki przenosimy się ponownie do Rewy i tam jest Kuba Szumilas.
1: Jest ze mną Wojciech Myszk, trener jachtklubu Rewa. A czy poza takimi sportowymi doznaniami coś jeszcze ciekawego się tutaj dzieje? Być może przy waszej współpracy, a być może w samej Rewie?
2: Pod kątem turystyczno-rekreacyjnym jest tutaj dużo szkółek windsurfingowych, kajtowych, chociażby ten słynny Marsz Śledzia, o którym wszyscy tutaj mówią. My sami organizujemy poza żeglarstwem również różne wycieczki dla młodych, chociażby rajsy na drugą stronę, na półwysep. Także sporo tutaj się dzieje inicjatyw nie tylko żeglarskich, ale również takich integracyjnych.
0: No fajne rzeczy dzieją się w tej Rewie, prawda? I tym samym zapraszam was na ostatni raport drogowy, a później na Facebooku na zagadkę dnia.
3: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
7: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
8: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
9: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
0: Reklama.
10: Słuchamy Radia Norda FM w czwartek, 20 dzień sierpnia. Ostatni raport drogowy przed nami. Posłuchajmy, bo mamy dla Was dwie ważne informacje. Duża inwestycja drogowa ma poprawić połączenie gminy Główczyce z trasą S6. Podpisano umowę na kompleksową przebudowę drogi powiatowej numer 1139G. Modernizacja obejmie łącznie 6 km trasy, z czego 4,2 km znajdzie się na terenie gminy Główczyce na odcinku od Wielkiej Wsi w kierunku Główczyc. Pozostała część prac zostanie wykonana między Bobrownikami a Damnem. W ramach inwestycji jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów. Przebudowane będą również skrzyżowania, zjazdy i pobocza. Zaplanowano także budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych. Droga zyska nowe oznakowanie, a jej odwodnienie zostanie kompleksowo zmodernizowane. Prace mają być prowadzone w latach 2026-2027. Modernizacja ma poprawić bezpieczeństwo oraz dostępność komunikacyjną w miejscowości i ułatwić mieszkańcom oraz lokalnym przedsiębiorcom dojazd do węzłów trasy S6. I jeszcze sprawdźmy, co tam w Słupsku. W Słupsku poprawi się bezpieczeństwo na trzech skrzyżowaniach. Na dwóch z nich pojawi się nowa sygnalizacja świetlna, a na trzecim istniejące światła zostaną zmodernizowane. Nowa sygnalizacja zostanie zamontowana na skrzyżowaniu ulic Zaborowskiej i Korfantego oraz Kaszubskiej, Owocowej i Drzymały. Przebudowa obejmie także rondo staromiejskie u zbiegu ulic Sienkiewicza, Grodzkiej i Kilińskiego. O światła na skrzyżowaniu Zaborowskiej i Korfantego radni apelowali od kilku lat. W 2022 roku doszło tam do potrącenia dwóch nastolatek wychodzących z pobliskiej szkoły. Wszystkie trzy inwestycje mają zostać zakończone do końca roku, a zakres prac obejmuje nie tylko sygnalizację, ale także częściową modernizację jezdni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
10: No to jeszcze sprawdzamy pogodę na Pomorzu, a dzisiaj jest całkiem przyzwoicie, chociaż słońce gra trochę wchowanego. Nad samym morzem nieco chłodniej, Dębki, Władysławowo i Helpu 19 stopni, w Gdyni 22 stopnie, Wejherowo 21, Gniewino 22, a Luzino i Słupsk po 23 stopnie. Mamy też sporo przejaśnień, ale miejscami może jeszcze przelotnie popadać. Nad

0: Morzem też dzisiaj trochę mocniej wieje, w nocy od 13 do 16 stopni, a jutro trochę cieplej. Nawet 25 stopni w Słupsku i jest szansa na więcej słońca w regionie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.

0: Mr. Saxo Beat i Aleksandra Stan. I to jest Radio Nordo FM i tak gramy na 20 minut do godziny 17. Kto chciałby iść dzisiaj do kina? Kogo interesują dwa bilety do kina? No to koniecznie zostańcie z nami. Możecie wygrać takie bilety rozszyfrując, rozpracowując naszą zagadkę dnia, a chodzi o to, żeby złamać trzycyfrowy kod. I to jest kod, a nie liczba, to może dzisiaj mieć znaczenie. No i to wszystko dzieje się na Facebooku Radio Nordo FM. Macie maksymalnie 3 próby. I uwaga, będę podpowiadał, będą 3 wskazówki, z czego pierwszą podaję właśnie teraz. Zapiszcie, zanotujcie, nagrajcie. Pierwsza wskazówka mówi, że środkowa cyfra jest większa od 2 pozostałych. Jak na razie tyle na początek, bądźcie czujni, bo kolejne wskazówki będą pojawiać się w kolejnych wejściach. No i oczywiście pierwsza osoba, która poda poprawny i precyzyjny kod przed godziną 18, zostanie tutaj pięknie obdarowana 2 biletami do kina. Macie jakieś pomysły, to kombinujcie na Facebooku, a za chwilę u nas magazyn kulturalny.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, Męski Zespół Wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: love you, baby.
1: Okno na kulturę.
2: A teraz coś dla tych, którzy po całym dniu pracy chcą na chwilę zwolnić, posłuchać muzyki albo przenieść się kilka tysięcy lat wstecz. W Słupsku w najbliższych dniach nie zabraknie propozycji dla miłośników kultury, a my teraz sprawdzimy, co będzie się działo. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Najpierw propozycja na wtorkowe popołudnie 25 sierpnia o godzinie 17 w Parku Powstańców Warszawskich przy ulicy Szarych Szeregów odbędzie się spotkanie Muzykowanie na trawie. To spotkanie dla dorosłych, którzy chcą wspólnie pograć, poeksperymentować się z dźwiękiem albo po prostu odpocząć przy muzyce. O 17 rozpoczną się tam warsztaty i muzyczne jam session, a organizatorzy zapewniają instrumenty, więc własnego nie trzeba ze sobą przynosić. Na 19 natomiast zaplanowano koncert relaksacyjny. Wystarczy zabrać się ze sobą koc albo matę i pojawić się w parku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. Jeśli jednak pogoda nie dopisze, wydarzenie zostanie przeniesione do Teatru Rondo. A teraz przenosimy się jeszcze dalej i to dosłownie, bo o kilka tysięcy lat. W czwartek 27 sierpnia o godzinie 17 w sali rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku odbędzie się wyjątkowy wykład poświęcony starożytnej Mezopotamii. Po raz pierwszy w Słupskim Muzeum prezentowane są zabytki pochodzące z terenów dzisiejszego Iraku. Wśród nich są dwa niewielkie stożki fundacyjne oraz fragment tabliczki z pismem klinowym. Ich wiek robi wrażenie. Najstarsze mają ponad 4000 lat. Podczas spotkania będzie można poznać również historię króla Asyrii, a także Nabuchodonozora II, władcy Babilonii, znanego także z przekazów biblijnych. Wstęp na spotkanie jest wolny. Jeśli więc szukacie kulturalnego pomysłu na najbliższe dni, możecie wybrać albo muzyczny relaks wśród zieleni, albo podróż do Mezopotamii. W naszym serwisie kulturalnym to już wszystko na dziś, ale słyszymy się już jutro o 8:45. Do usłyszenia.

0: Piosenka, która wyszła 2 lata temu na wakacje i dzisiaj też fajnie brzmi. Pedro w Radiu Norda FM i nasza akcja Lato. W tym tygodniu jesteśmy w Rewie. Sprawdźmy, kogo tam jeszcze spotkał Kuba Szumilas.
1: Radio Norda FM, skąd państwo przybyli do nas na urlop?
2: Trawa Wielkopolskiego.
1: Czemu akurat Rewa?
2: A zakochani jesteśmy w tej miejscowości.
1: Co tu jest takiego wyjątkowego?
2: Wszystko. Trzeci raz już jesteśmy z rzędu.
1: I co państwa przekonało? Bo to, że tu jest pięknie, to powszechnie wiadomo,
2: to,
1: ale...
2: Właśnie to, że tu jest pięknie.
1: No dobra, to żeby się państwo dobrze tutaj wypoczywało, dobrze odpoczywało, bo widzę, rodzinka ucieka. To wszystkiego dobrego od naszej redakcji Wakacyjna Torba.
2: Dziękujemy.
3: Dziękuję.
0: A my jeszcze na moment zerkamy na Rewę przez kamery nadmorskie24.pl i proszę bardzo, serdeczne pozdrowienia dla dwóch śmiałków, którzy właśnie postanowili wejść do wody w zatoce. Patrzymy na to z bezpiecznej odległości i tak się zastanawiamy tylko, czy to jeszcze wakacyjna kąpiel, czy już pierwsze przygotowania do morsowania. Tu Nordo na fali, za chwilę u nas serwis informacyjny.

0: Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3, telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
5: Uwaga na gwałtowne burze, są alerty dla 8 regionów. Kijów ogłasza piątek dniem żałoby po nocnym rosyjskim ataku. Szybciej z Warszawy do Krakowa i Katowic pendolino wreszcie się rozpędzi. Miriam Lipińska. Idą groźne burze. Właśnie teraz zaczynają obowiązywać ostrzeżenia przed nimi w części województw opolskiego, śląskiego i małopolskiego. To alerty drugiego stopnia. Taki sam poziom ostrzeżeń synoptycy wydali dla województwa świętokrzyskiego oraz części łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego i lubelskiego. Może tam spaść aż 50 mm deszczu i będzie silnie wiało. W porywach nawet do 110 km na godzinę. Mieszkańcy tych regionów dostali alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniami przed możliwymi przerwami w dostawach prądu, dlatego warto wcześniej m.in. naładować telefon. Niespokojnie może być przez całą noc. Zwrot akcji w sprawie poszukiwań pumy, która miała być widziana w lasach na Dolnym Śląsku w pobliżu Wałbrzycha. Jak się okazało, po analizie przeprowadzonej wspólnie ze służbami, zdjęcie, które miało potwierdzać obecność drapieżnika, okazało się fałszywe. Nie znaleziono też żadnych tropów zwierzęcia. Leśnicy tłumaczą teraz, że rzekome zdjęcie pumy dostali od znanej im osoby, dlatego uznali, że zagrożenie jest realne i trzeba opublikować ostrzeżenie dla mieszkańców. Za granicą co najmniej 15 osób zginęło, a 39 zostało rannych w nocnym zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Piątek będzie dniem żałoby w ukraińskiej stolicy. A w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, Polska poderwała w nocy prewencyjnie swoje myśliwce. A do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano w związku z tym alert RCB. Mimo że mamy jeszcze lato, wiele osób już teraz robi zapasy opału na zimę. Nie zrażają ich nawet wysokie ceny. Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet 800 zł. Jednym z powodów tej zapobiegliwości jest niestabilna sytuacja na świecie, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
6: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakoś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu. Nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
5: Taniej opał kupimy w nadleśnictwie. Tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport czy pociąć drewno. Wszystko wskazuje na to, że pociągi pendolino z Warszawy do Krakowa i Katowic dotrą szybciej. Pojadą centralną magistralą kolejową z maksymalną prędkością 250 km na godzinę, a podróż zajmie mniej niż 2 godziny. Pierwsze testy nowych systemów sterowania i łączności wypadły dobrze, mówi Hubert Wojciechowski z PKP PLK.
7: Dla podróżnych oznacza to, że podróż z Warszawy do Krakowa lub Katowic może skrócić się nawet o 25 minut. Pociągi z rozkładową prędkością 250 pojadą już w przyszłym roku.
5: Teraz czas przejazdu pendolino z Warszawy do Krakowa to 2 godziny i 45 minut, a z Warszawy do Katowic 2,5 godziny.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informację.

0: informacje z regionów Norda FM. To już kolejny krok w kierunku pomorskiej metropolii. Podczas walnego zebrania członków samorządowcy zrzeszonych w obszarze metropolitalnym Gdańsk, Gdynia, Sopot, gmin i powiatów jednogłośnie podjęli uchwałę, na mocy której rozpoczął się proces kształtowania stowarzyszenia w Związek Metropolitalny. 2 lipca prezydent RP Karol Nawrocki podpisał umowę o Związku Metropolitalnym w województwie pomorskim. Dokument ten otwiera drogę do utworzenia związku obejmującego 61 samorządów i blisko 1 600 000 mieszkańców. Jednym z pierwszych i najważniejszych zadań przyszłego Związku Metropolitalnego będzie integracja transportu publicznego. Ustawa daje też Pomorzu nowe możliwości finansowe. Szacuje się, że już w pierwszym roku działania Związek Metropolitalny będzie dysponował kwotą około 150 milionów złotych. 18 sierpnia podczas walnego zebrania członków samorządowcy z 61 gmin i powiatów zrzeszonych w obszarze metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot jednogłośnie podjęli uchwałę, na mocy której rozpoczął się proces kształtowania stowarzyszenia w Związek Metropolitalny. Teraz we wszystkich gminach i powiatach wchodzących w skład obszaru metropolitalnego muszą zebrać się radni i wyrazić w formie uchwały opinię w przedmiocie utworzenia Związku Metropolitalnego. To będzie ostatnia w tym roku okazja, by podczas wakacji poznać Lęborg z nieco innej perspektywy. W sobotę 22 sierpnia mieszkańcy i turyści będą mogli bezpłatnie wziąć udział w spacerze po mieście z przewodnikiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Początek zaplanowano na godzinę 13, a uczestnicy spotkają się tradycyjnie przy fontannie z żabkami. Wakacyjne spacery z przewodnikami PTTK odbywały się przez całe lato i pozwalały uczestnikom lepiej poznać historię miasta. Podczas około 2-godzinnej wędrówki można dowiedzieć się więcej o najważniejszych zabytkach, wydarzeniach związanych z dziejami Lęborka, jego mieszkańcach oraz architekturze. Na trasie nie zabraknie również mniej znanych miejsc i ciekawostek, które często umykają osobom mijającym je na co dzień. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych przygotowań. Organizatorzy zachęcają do udziału zarówno turystów odwiedzających miasto, jak i mieszkańców, którzy chcieliby odkryć historię i zakątki Lęborka na nowo. Rada Seniorów Gminy Redzikowo przygotowuje się do najbliższych wydarzeń i podsumowania swojej drugiej kadencji. W środę 19 sierpnia odbyła się kolejna sesja tego gremium. Jednym z głównych tematów było powiatowo-gminne Święto Plonów zaplanowane na 5 września w Swołowie. Radni omawiali udział seniorów w wydarzeniu oraz przygotowanie do wspólnego świętowania. Rozmawiano także o tegorocznej senioriadzie. Dyskusja dotyczyła programu imprezy i propozycji aktywności, które mają sprzyjać integracji seniorów z różnych miejscowości gminy. Od września wznowione zostaną również poniedziałkowe dyżury Rady Seniorów. Będą odbywać się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od 15.30 do 16.00. Przed Radą także zakończenie obecnej kadencji. Sesję podsumowującą zaplanowano na 16 września. Będzie to okazja do przedstawienia najważniejszych działań i inicjatyw realizowanych w ostatnim czasie. W ciągu jednej nocy i poranka 4 kierowców straciło prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę na drogach z ograniczeniem do 50. Wśród nich była 25-latka, która myślała, że wciąż obowiązuje ograniczenie do 90. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce po 20 w Rumi. Policjanci zatrzymali 50-letniego kierowcę Skody, który znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość na odcinku, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50. W Redzie po godzinie 2.20 w nocy policjanci wejherowskiej drogówki zatrzymali z kolei 20-letniego mieszkańca gminy Luzino, który kierował Seatem. Pomiar wykazał przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km na godzinę. Niedługo później funkcjonariusze zatrzymali kolejnego 20-latka, mieszkańca gminy Wejherowo, który kierował Volkswagenem. On również znacznie przekroczył prędkość. Natomiast rano policjanci zatrzymali kolejnego kierowcę na terenie miejscowości Barłomino. Tam na ulicy Ofiar Stutthofu do kontroli została zatrzymana 25-letnia kobieta kierująca Audi. Powód? Pomiar prędkości wykazał, że jechała ponad 100 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. Kobieta była wyraźnie zaskoczona wynikiem pomiaru. W rozmowie z policjantami przyznała, że była przekonana, iż w tym miejscu obowiązuje ograniczenie do 90 km na godzinę. Jak się okazało, kierowała się wcześniejszym oznakowaniem, które zostało już dawno zmienione. To dobry przykład na to, dlaczego nie warto jeździć na pamięć. Wszystkie 4 osoby zostały ukarane mandatami w wysokości 1500 zł oraz 13 punktami karnymi. W każdym przypadku policjanci zatrzymali również prawo jazdy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Dnia na dzień powolutku temperatura.

0: Która zaczyna odbijać w górę, póki co nic nie wskazuje na to, że miałyby przyjść jakieś wielkie upały, ale na szczęście przynajmniej zimno nie jest na termometrach. Dzisiaj max 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiejusce, 21 w Węchierowie, Radzierumi, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gnieminie, 23 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Koblinca. Jutro będzie jeszcze trochę cieplej. Zachmurzenie rano było duże, teraz umiarkowane. Raczej już nie powinno padać, jeśli co, to jakieś przelotne opady.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Lady Gaga i Ariana Grande mówią nam, że ponoć będzie padać i jest to całkiem możliwe. Pomimo wszystko towarzyszymy Wam wakacje, Radio Norda FM i Robert Jastrzębski do 18 Norda na fali. Od razu zaglądam do naszej zagadki dnia. Przypomnę, że na razie wiemy tylko, że środkowa cyfra jest większa od dwóch pozostałych. To była wskazówka numer 1, to podaję wskazówkę numer 2. Pierwsza i ostatnia cyfra są identyczne. Pierwsza i ostatnia cyfra są identyczne, a przypomnę, że kod jest na Facebooku, w którym nie podaliśmy dzisiaj żadnej cyfry. Dlatego podpowiadam i przypomnę, że pierwsza i ostatnia cyfra są identyczne. O co gramy? Gramy o 2 bilety do kina w Gdyni i to wszystko na pewno wyjaśni się w finale naszej zabawy przed 18. No to bawcie się, w tej godzinie trochę sportu. Jeszcze sprawdzimy, jak się bawią ludzie w Rewie w ramach naszej akcji Lato. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: Mieszkasz w powiecie wejherowskim, jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym.

0: codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama.

0: Jakie to jest dobre, Bibi Rexa i Faithless New Religion. Chcecie wiedzieć, co graliśmy przez cały dzień? Zapraszam na naszą stronę internetową norda.fm i zakładka Co było grane. Wracamy do zagadki dnia. Helena napisała dzisiaj 513, pani Agnieszka stawia na 000, Wiktoria 208, pan Andrzej poszedł w 293, Martyna w 286, a pani Jolanta 666. Nie są to dobre strzały i przypomnę, że właśnie mamy tylko 3 próby na to, żeby rozpracować kod. Kombinujcie dalej, ja podam jeszcze wskazówkę numer 2. Pierwsza i ostatnia cyfra są identyczne i od razu podam wskazówkę numer 3. Suma wszystkich cyfr kodu wynosi 2. Gramy o 2 bilety do kina. Przypomnę, że mamy maksymalnie 3 próby. Za chwilę u nas wiadomości sportowe, a później po raz ostatni zajrzymy do Rewy. Zapraszam.
1: Norda na fali.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. W najbliższą sobotę Orlik przy Placu Piastowskim w Lęborku zamieni się w arenę koszykarskiej rywalizacji. Od godziny 10 odbędzie się wydarzenie Lato z koszkówką, którego głównym punktem będzie turniej koszkówki 3x3. Zawody organizowane są we współpracy ze Stowarzyszeniem Północna Strona Koszykówki Lęborg. Rywalizacja odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych. O godzinie 10 na boisko wyjdą drużyny ze szkół podstawowych. Dwie godziny później rozpoczną się zmagania zespołów ze szkół średnich, a na godzinę 14 zaplanowano kategorię Open. W tej ostatniej lista uczestników jest już zamknięta, wszystkie miejsca zostały zajęte. Organizatorzy wciąż przyjmują natomiast zgłoszenia drużyn ze szkół podstawowych i średnich. Lato z koszykówką to jednak nie tylko turniej. Na uczestników i kibiców czekają także pokazy koszykarskich trików oraz treningi. Wydarzenie rozpocznie w sobotę 22 sierpnia o godzinie 10 na Orliku przy Placu Piastowskim w Lęborku. Zmieniamy dyscyplinę. Drużyny z województwa pomorskiego mogą włączyć się w charytatywną akcję i pomóc 42-letniemu Jakubowi z Łebieńca. Mężczyzna po amputacji nogi potrzebuje specjalistycznej rehabilitacji, by nauczyć się chodzić na nowoczesnej protezie. Wystarczy zebrać 5-osobową drużynę i wziąć udział w wirtualnej edycji Poland Business Run. Każdy uczestnik ma do pokonania 4 km, ale w tym przypadku liczy się przede wszystkim cel. Pieniądze z opłat startowych trafią do osób po amputacjach, maskotami oraz osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Przez 15 lat Poland Business Run pomógł już ponad 1400 beneficjentom. Jednym z nich może zostać Jakub z Łebieńca. 42-latek stracił nogę na wysokości uda w wyniku powikłań po złamaniu. Ma już nowoczesną protezę, ale aby móc w pełni z niej korzystać, potrzebuje rehabilitacji. Jakub chce wrócić do aktywnego życia i spędzać więcej czasu z synem. Dzięki dofinansowaniu turnusu rehabilitacyjnego będzie mógł ćwiczyć chodzenie na protezie i zrobić kolejny krok w stronę samodzielności. Wirtualna forma biegu pozwala wystartować praktycznie z dowolnego miejsca. Drużyna musi liczyć 5 osób, a każdy uczestnik ma do pokonania dystans 4 km. Można pobiec w parku, na bieżni, na osiedlu czy podczas urlopu. Dystans należy ukończyć między 31 sierpnia a 6 września. Drużyny mogą jeszcze zapisać się z pakietem Virtual Eco. Uczestnicy otrzymują numer startowy, medal, dyplom w formie elektronicznej, a większa część opłaty startowej trafia na pomoc beneficjentom fundacji. Zapisy trwają do 27 sierpnia do godziny 23.59. Drużyny można zgłaszać przez stronę organizatora.
5: Zobaczmy sobie, jak pogodowo noc się będzie tym razem prezentowała. Zbyt gorąco nie będzie, chociaż też nie będzie bardzo zimno. 15 stopni w ciągu nocnych godzin zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 14 w Gdyni, Pucku, Kozakowie, 13 w Wejherowie, Radzielumi, 11 w Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kabelnicy. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie nieumiarkowane, a po prostu intensywne zachmurzenie przez całą noc. Zresztą mogą się nam także pojawiać przelotne opady deszczu.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Tu Radio Norda i Jamal zamyka nasze spotkanie w ramach akcji Lato, gdzie przez cały tydzień szaleliśmy właśnie w Rewie. Zaglądaliśmy na plażę, sprawdzaliśmy, co dzieje się na wodzie. Poznawaliśmy mieszkańców, turystów, ludzi związanych z żeglarstwem i sportami wodnymi. Były też nasze radiowe gadżety i sporo wakacyjnego klimatu. I był oczywiście nasz człowiek na miejscu, który z mikrofonem przemierzał Rewę i przywoził nam kolejne historie.
1: Odwiedziliśmy dzisiaj Rewę, było pływanie na wodzie, były żagle, było mnóstwo uśmiechów, były wakacyjne torby. No i to tyle.
0: Kuba Szumilas, bardzo dziękujemy. Rewie mówimy do zobaczenia, bo wakacje jeszcze trwają, a nasza akcja Lato też nie powiedziała ostatniego słowa. Tymczasem w Nordzie na Fali za chwilę u nas finał w zagadce dnia. Zapraszam.
2: Norda na Fali.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkoda.

0: Kolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo. Ulica Szkolna 54.
1: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Reklama.
4: A ja lubię cię jak

0: I to już 10 minut pozostało do 18. Safri Duo za nami. No i teraz, proszę Państwa, wszystko się wyjaśni. Kto był z nami przez całą zabawę, słuchał kolejnych wskazówek i przede wszystkim nie wystrzelał swoich trzech prób za szybko, ten miał sporą przewagę. Rzecz jasna, mówimy tutaj o zagadce dnia i próbę rozszyfrowania naszego kodu, gdzie środkowa cyfra jest większa od dwóch pozostałych. Pierwsza i ostatnia cyfra są identyczne. I suma wszystkich cyfr wynosi 2. No i to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że szukamy kodu, który może zaczynać się na przykład od liczby 0. No to chyba wszystko stało się jasne. Nasz kod to dzisiaj 020 albo jak kto woli 020. I to wszystko pięknie dzisiaj rozpracowała pani Marta Labuda. Pani Marto, no gratulujemy. 2 bilety do kina czekają w wiadomości prywatnej w formie kodów, a wszystkim, którzy dzisiaj próbowali, kombinowali, wielkie dzięki. Jutro nowy kod, czysta karta i kolejne 3 próby. A to był program
1: Norda na FM.
0: W Radiu Norda FM. Pozdrawiamy Słupsk, pozdrawiamy Lęborg, Wejherowo, Rederumie, Gdynię i wszędzie tam, gdzie nas słychać w województwie pomorskim. To mówiłem ja, Robert Jastrzębski. Do jutra, a za chwilę Norda Party. Pozdrawiam.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
0: Reklama.
6: Burzowo dziś wieczorem, szczególnie na południu Polski, są alert. Początek rewolucji w leczeniu raka zapowiadają eksperci, chodzi o Czerniak. Rośnie bilans ofiar w Kijowie. Moskwa wykorzystuje braki pocisków u Ukraińców. Agnieszka Trojanowska-Bis. Alert przed burzami już obowiązuje albo niebawem zacznie obowiązywać w 8 województwach. Przebywający na terenach zagrożonych otrzymali alertę RCB na komórki. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dotyczą części województwa małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Ostrzeżenia wyższe, bo drugiego stopnia przed burzami wydane są dla świętokrzyskiego, śląskiego oraz części opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Stały monitoring pogodowy prowadzą specjaliści z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, a to w związku z ostrzeżeniami przed powstaniem niżu genueńskiego i ryzykiem rekordowych ulew na południu Polski. Zwłaszcza, że Morze Śródziemne jest w tym roku wyjątkowo gorące, a to jeden z kluczowych czynników do powstania tego zjawiska. Jak mówi Piotr Szuster z IMGW, takie komunikaty są na ten moment przesadzone.
7: Te informacje są bazowane na ogół na pojedynczych scenariuszach z modeli numerycznych. Niemniej jednak w tej chwili nie ma wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia podobnej sytuacji o tej, która wystąpiła w 2024 roku.
6: Obecnie z modeli pogodowych wynika, że końcówka sierpnia faktycznie będzie deszczowa, ale nie będą to rekordowe ulewy. To może być początek rewolucji w leczeniu raka, mówią eksperci. Koncerny Moderna oraz MSD stworzyły szczepionkę na nowotwór skóry Czerniaka. Doniesienia medialne cieszą, ale lekarze czekają na konkretne wyniki, a te mają być dopiero opublikowane. Jak mówi profesor Piotr Wysocki z Kliniki Onkologii w Krakowie, przedstawiciel Rady Naukowej Akademii Czerniaka, wówczas będzie jasne, jak szczepionka może pomagać w leczeniu.
8: Prawdopodobnie przejdziemy o kolejny krok dalej w zakresie poprawy skuteczności leczenia i tym samym zwiększenia szansy na całkowite wyleczenie kolejnej grupy chorych.
6: Szczepionkę w połączeniu z immunoterapią otrzymało na świecie w ramach badania ponad 1000 osób. Wśród nich byli także pacjenci z Narodowego Instytutu Onkologii. Do co najmniej 16 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskich ataków rakietowych na Kijów i jego okolice. Moskwa wykorzystuje to, że Ukraińcom brakuje pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot, o czym Tomasz Orchowski.
9: Ukraińcy nie są w stanie zestrzeliwać rosyjskich rakiet, bronią się więc przeprowadzając ataki na terytorium Rosji. Nad Moskwę mieli wysłać 250 dronów bezzałogowcami. Uderzyli na rafinerię w Tatarstanie oraz terminal naftowy i stację energetyczną w kraju krasnodarskim. Oczekuję, że resort obrony rozszerzy nasze zdolności uderzenia na cele w głębi terytorium Rosji, będzie pracować z ukraińskimi wytwórcami broni i razem z partnerami zwiększy potencjał działań obronnych i ofensywnych.
10: Naszym obronnym operacjom i naszym naступальnym dziejem.
9: Mówił Zełenski, który ostrzega, że Rosja inwestuje w rakiety coraz więcej. Według niego świat nie reaguje w odpowiedni sposób na uderzenia Moskwy, bo nie dostarcza Kijowowi broni do zwalczania rakiet balistycznych.
6: Prace kilkunastu artystów z Polski, w tym łodzianki Darii Solar, trafią do wyjątkowej kosmicznej galerii umieszczonej na Księżycu. Prace artystów są zapisane w cyfrowej formie i zamknięte w specjalnych kapsułach. Podróżują jako dodatkowy ładunek w misjach księżycowych NASA.
11: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. 3001 kandydatów.

0: w 2677 miejsc i oferta poszerzona w trakcie naboru o 212 miejsc. Tak zakończyła się rekrutacja do gdyńskich szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2026-2027. Dane dotyczące zainteresowania poszczególnymi placówkami i dostępności miejsc były analizowane na bieżąco. Dzięki temu podczas rekrutacji uzupełniającej oferta została zwiększona tam, gdzie zainteresowanie kandydatów było największe. Według danych z systemu nabór pomoże w rekrutacji elektronicznej uczestniczyło łącznie 3001 kandydatów. Wśród nich było 1779 mieszkańców Gdyni oraz 1222 kandydatów spoza miasta. W rekrutacji podstawowej gdyńskie szkoły ponadpodstawowe przygotowały 2465 miejsc. Po analizie zainteresowania kandydatów oferta została zwiększona o 212 miejsc. Najwięcej dodatkowych miejsc pojawiło się w liceach ogólnokształcących. Początkowo przygotowano w nich 1450 miejsc w 50 oddziałach. Natomiast podczas rekrutacji uzupełniającej było ich już 1615 w 51 oddziałach. W technikach liczba miejsc wzrosła z 812 do 850 przy zachowaniu 28 oddziałów. W szkołach branżowych pierwszego stopnia przygotowano początkowo 203 miejsca w 7 oddziałach, a następnie zwiększono ich liczbę do 212. Mieszkańcy powiatu lęborskiego będą mogli wziąć udział w konsultacjach dotyczących przyszłości pomorskiej metropolii. Spotkanie z cyklu Metropolia bez tajemnic odbędzie się 20 października w Lęborku. Będzie okazją do poznania założeń planowanych zmian, zadania pytań i przedstawienia oczekiwań wobec współpracy samorządów z regionu. Konsultacje są kolejnym etapem procesu związanego z przekształceniem obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot w Związek Metropolitalny. 18 sierpnia członkowie organizacji jednogłośnie podjęli uchwałę w tej sprawie. Planowana metropolia ma połączyć potencjał 61 pomorskich samorządów i objąć obszar zamieszkiwany przez ponad 1,5 miliona osób. Wśród tematów rozmów mają znaleźć się m.in. transport, rozwój gospodarczy, inwestycje oraz znaczenie mniejszych gmin i powiatów w nowej strukturze. Spotkanie w powiecie lęborskim odbędzie się 20 października w sali nr 13 Starostwa Powiatowego w Lęborku. Organizatorzy chcą, aby konsultacje pozwoliły mieszkańcom i przedstawicielom lokalnych społeczności włączyć się w rozmowę o przyszłym kształcie współpracy samorządów na Pomorzu. Cykl Metropolia bez tajemnic ma przybliżyć założenia planowanych zmian i zebrać opinie z różnych części regionu. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku ma nowy autobus do mobilnego pobierania krwi. Pojazd został oficjalnie odebrany w środę 19 sierpnia. Nowoczesny krwiobus ma poprawić komfort dawców, a personelowi medycznemu zapewnić odpowiednie warunki do bezpiecznego i sprawnego prowadzenia poboru. Dzięki niemu centrum będzie mogło częściej organizować wyjazdowe akcje krwiodawstwa i podcierać bezpośrednio do mieszkańców regionu. Mobilne zbiórki odbywają się m.in. przy zakładach pracy, szkołach, instytucjach, podczas lokalnych wydarzeń oraz w mniejszych miejscowościach. To ważny element systemu, który pomaga utrzymywać odpowiednie zapasy krwi i jej składników. Zakup nowego autobusu został sfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach programu zwiększającego dostępność do odpowiednich warunków pobierania krwi. W porcie w Jastarni na Półwyspie Helskim na Kutrze doszło do wybuchu. Konieczna była hospitalizacja 2 osób. Do zdarzenia doszło w środę 19 sierpnia około godziny 11:30. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku, aspirant Agnieszka Selewska, w porcie w Jastarni podczas prac związanych z oczyszczaniem silnika kutra wykorzystywanego do połowu ryb z nieustalonych na tę chwilę przyczyn doszło do wybuchu. Poszkodowanych zostało 2 mężczyzn w wieku 50 i 52 lat. 50-latek został przewieziony karetką do szpitala, natomiast 52-latek został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do UCK w Gdańsku. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia i wykonują czynności, które pozwolą ustalić dokładne okoliczności oraz przyczynę wybuchu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie umiarkowane przeważnie i niewielka szansa na przelotne opady deszczu. Tak dzisiaj pogoda się prezentuje. Co do temperatur, na termometrach 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 21 w Wejherowie, Raziorumie, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gnieminie, 23 w Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei temperatura Bałtyku przy polskim wybrzeżu waha się między 17 a 18 stopniami Celsjusza. Noc zapowiada się całkiem ciepła, a jutro temperatura odrobinę nawet pójdzie

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
3: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
5: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.
5: Fala ciekawostek.
6: Rafał Brzozowski początkiem miesiąca wziął ślub. Muzyki prezenter dopiero co zmienił stan cywilny, ale nie spoczął na laurach. Już szykuje się do ważnego czasu w jego życiu zawodowym. Jak się okazuje, co nieco zdradził w mediach społecznościowych, publikując nowy wpis. Rafał Brzozowski wziął ślub. Muzyki prezenter poślubił ukochaną Helenę na początku sierpnia. Uroczystość niemal do samego końca była owiana tajemnicą. Po ceremonii zaślubin młoda para i ich goście bawili się na weselu zorganizowanym nad Zalewem Zegrzyńskim. Wśród weselników znaleźli się m.in. Małgorzata Tomaszewska i Izabella Krzan, bracia Mroczek oraz Marta Manowska. Zmiany w życiu prywatnym wokalisty zbiegły się w czasie z jego aktywnością w telewizji. Już wiadomo, że jesienią w jednej ze stacji zagości nowa edycja programu pod tytułem Twoja twarz brzmi znajomo. Jednym z uczestników jest właśnie Rafał Brzozowski, który już podzielił się próbką swoich umiejętności. Na prezentacji jesiennej remówki stacji artysta wcielił się w Zbigniewa Wodeckiego. Teraz Rafał Brzozowski opublikował w sieci nowy post, w którym zaprosił widzów do oglądania show z jego udziałem. Rafał Brzozowski może pochwalić się sporym doświadczeniem telewizyjnym. Współpracował m.in. z Telewizją Polską, prowadząc takie programy jak Koło Fortuny oraz Jaka to Melodia. Po zakończeniu tego etapu w życiu zawodowym Brzozowski skupił się na muzyce, a teraz znów coraz częściej pojawia się na szklanych ekranach. Oprócz niego w Twoja twarz brzmi znajomo wystąpią również Ida Nowakowska, Maria Sadowska, Gabriela Fleszar, Bryska, Marcin Mile, Marcin Maciejczak oraz Ula Milewska.
0: Norda

0: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej, realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych i operacyjnych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Już niebawem kolejne nowo oddane piętra kliniki do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej i chirurgii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy 8 gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Verde Clinic, Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej.

0: Krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy czarny budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.
1: Reklama. Norda Party. Norda Party. Słuchajcie radia. Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Zofia Staniszewska, mój przyjaciel Dżungaripterus. Wczoraj mama kupiła mi w sklepie z zabawkami jajo dinozaura. Trzeba je włożyć do wody, a potem czekać, aż wykluje się z niego coś podobnego do smoka. Tak zrobiłem. Zaraz po przyjściu do domu zanurzyłem jajo w słoiku z wodą. Dziś rano skorupka była pęknięta i wystawał z niej żółto-czerwony łepek z długim dziobem. Normalne, ale zaraz zauważyłem, że ten łepek się rusza. Dziób kłapie, tylko oczy są zamknięte jak u pisklaka, którego widziałem na wsi. Czyżbym dostał dinozaura na sprężynę? Albo baterie? Zawołałem mamę, żeby zobaczyła moją zabawkę, ale kazała mi się szybko ubierać, bo musieliśmy wychodzić do przedszkola. Gdy po południu wróciłem do domu, prędko pobiegłem do swojego pokoju. Patrzę na słoik, a tam tylko białe skorupki. Gdzie mój dinozaur? Spoglądam na łóżko, pod łóżko i nagle patrzę. Jest! Siedzi sobie mój maluszek, skrzydła żółciutkie, szary brzuszek i kolorowa olbrzymia głowa z dziobem. Zajrzałem do atlasu dinozaurów i znalazłem zaraz na początku Dżungaripterus. A więc wykluł mi się Dżungaripterus, który właśnie czyścił sobie skrzydełka. Chciałem go pogłaskać, a on pff, wystrzelił w moim kierunku chmurkę dymu. O rajuśku, uczy się dziać ogniem, a potem nagle fru! Skoczył za bzykającą muchą, haps, i było po niej. Niesamowite! Zawołałem tatę, żeby zobaczył mojego Dżungaripterusa, ale tata oglądał mecz i nie miał czasu. Potem dinozaur zamknął oczy i zwinął się w kłębek. Jest jeszcze malutki, widocznie się zmęczył. Pogłaskałem go, a on zaczął mruczeć zupełnie jak kot ciotki Maryśki. Jutro zabiorę go w kieszeni do przedszkola. Antkowi, którego lubię i który jest moim kumplem, pozwolę nawet Dżungaripterusa pogłaskać. Ciekawe, czy na niego też zionie ogniem.
2: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze

0: ceny w Trójmieście. Sprawdź redmet.com.pl.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Reklama.
3: Ustawa Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta, który chce napisać własną. Wyrzutnie Patriot rozmieszczone w nowych miejscach w Polsce. Dzieła polskich twórców polecą na Księżyc. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent Karol Nawrocki przedstawi własną inicjatywę uderzającą w oszustów medycznych, a ustawa przyjęta przez parlament trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął prezydent w sprawie tzw. ustawy Lex Szarlatan, tłumacząc, że w obecnym kształcie jest ona nieprecyzyjna.
4: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
3: Dlatego prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i zapowiedział własną inicjatywę w tej sprawie. Minister Obrony Narodowej potwierdza, w nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej. O wyrzutniach, które pojawiły się w okolicach Płocka i Lublina, od kilku dni informowali w mediach społecznościowych sami mieszkańcy. Do tej pory systemy wyrzutni Patriot były ustawiane w okolicach lotniska w Jasionce. Nowe lokalizacje potwierdził dziś szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
5: Ochrona takiej przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, ochrona całej aglomeracji, ochrona ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych, to wszystko ma swoją kaskadę działań. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
3: W nocy w związku z silnym rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwane zostały polskie myśliwce. Mieszkańcy wschodniej Polski po raz pierwszy otrzymali alert RCB o takiej sytuacji. Wojsko potwierdziło, że nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej naszego kraju. Tymczasem w Kijowie ogłoszono czwarty dziś alarm przeciwlotniczy. Wojska rosyjskie ponownie zaatakowały stolicę Ukrainy dronami odrzutowymi. Zestrzelony rosyjski dron spadł na budynek centrum biznesowego, a w wyniku tego pożaru zginęła jedna osoba, natomiast dwie zostały ranne. Trwa akcja poszukiwawcza w budynku. Wcześniej informowaliśmy o co najmniej 16 ofiarach śmiertelnych dzisiejszych ataków rakietowych na Kijów i jego okolice. To ma być jak list w butelce, ale w kosmosie. Kolejne dzieła także polskich twórców mają polecieć na Księżyc. Chodzi m.in. o obrazy Darii Solar czy projekty architekta Daniela Libeskinda i o ich cyfrowe albo miniaturowe kopie mocowane na lądownikach księżycowych. O tym Bartosz Kąciołka.
6: Pomysłodawcą przedsięwzięcia pod nazwą Lunar Codex jest kanadyjski milioner, fizyk i pisarz Samuel Peralta. Mówi zaangażowana w przedsięwzięcie łódzka malarka Daria Solar.
7: To jest milion z duszą, z sercem.
6: W ramach przedsięwzięcia na Księżycu pojawiły się już 3 kapsuły z kopiami twórczego dorobku ludzkości, ale nadal nie wiadomo, kiedy trafią tam kolejne.
7: To będzie leciało rakietą Elona Muska i na razie ten projekt jest cały czas odkładany.
6: Kolejna misja z takim ładunkiem może mieć miejsce na przełomie roku.
3: W sumie chodzi o około 250 tysięcy prac twórców z całego świata. Organizatorzy wybierają je m.in. na podstawie prestiżowych międzynarodowych konkursów. Wystawę związaną z polskimi pracami na Księżycu Daria Solar planuje zorganizować w przyszłym roku w Łodzi.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Przy szkole podstawowej nr 16 przy ulicy Hebrowej 43 powstanie nowoczesna przestrzeń do uprawiania kilku dyscyplin sportowych. Gdyńskie Centrum Sportu podpisało umowę na przebudowę 2 boisk. Dotychczasowe boisko asfaltowe przy SP nr 16 zmieni się w wielofunkcyjną przestrzeń sportową. Nowa nawierzchnia poliuretanowa będzie przepuszczalna dla wody opadowej i roztopowej, a obiekt zostanie przystosowany do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa i badmintona. Inwestycja obejmie również dostawę i montaż wyposażenia sportowego oraz nowego ogrodzenia panelowego o wysokości 4 metrów. Modernizacja obejmie również istniejące już boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej. Zostanie ona wymieniona, a obiekt otrzyma nowe wyposażenie sportowe. Prace obejmą także remont panelowy.

0: metalowego ogrodzenia wokół boiska oraz montaż piłkochwytów z siatki PP za bramkami o wysokości 6 metrów. Przebudowa boiska asfaltowego na wielofunkcyjne jest realizowana w ramach projektu Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni część 4, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027. Druga część inwestycji, przebudowa boiska piłkarskiego, zostanie zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego 2024 jako zadanie budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 16 w Gdyni, którego autorką była pani Monika Rak. Właściciele psów powinni pamiętać o obowiązkowych szczepieniach przeciwko wściekliźnie. Powiatowy lekarz weterynarii w Lęborku przypomina o zasadach profilaktyki tej groźnej choroby zakaźnej oraz o terminach, których muszą przestrzegać posiadacze czworonogów. Obowiązek dotyczy każdego psa, który ukończył 3 miesiąc życia. Pierwsze szczepienie należy wykonać w ciągu 30 dni od ukończenia przez psa 3 miesiąca życia. Kolejne szczepienia trzeba powtarzać nie rzadziej niż co 12 miesięcy, licząc od dnia wykonania poprzedniego. Po przeprowadzeniu szczepienia właściciel otrzymuje zaświadczenie, a w przypadku zwierzęcia posiadającego paszport upoważniony lekarz weterynarii dokonuje również odpowiedniego wpisu w dokumencie. Powiatowy lekarz weterynarii w Lęborku zwraca uwagę, że szczepienia przeciwko wściekliźnie są ważnym elementem ochrony zdrowia publicznego. Wścieklizna jest chorobą zakaźną, dlatego regularna profilaktyka zwierząt ma znaczenie nie tylko dla ich bezpieczeństwa, ale również ludzi. Mieszkańcom przypomniano o konieczności pilnowania terminów obowiązkowych szczepień swoich psów. 50 tysięcy złotych stracił 55-letni mężczyzna, który padł ofiarą oszustów podszywających się pod pracownika banku i policjanta. Mężczyzna zgłosił sprawę w komisariacie policji w Ustce. Najpierw zadzwonił do niego rzekomy pracownik banku, informując o złożonym na jego dane wniosku kredytowym na dużą kwotę. Kiedy 55-latek zaprzeczył, usłyszał, że musi natychmiast współpracować z organami ścigania. Chwilę później przez komunikator skontaktował się z nim fałszywy policjant. Podczas wideorozmowy mężczyzna ubrany był w strój przypominający policyjny mundur. Przekonywał, że oszczędności trzeba szybko przelać na tak zwany rachunek techniczny. 55-latek, działając pod presją i w stresie, wykonał polecenia oszustów i stracił 50 tysięcy złotych. Straty mogły być jeszcze większe, gdyby nie reakcja jego żony. Kobieta zauważyła, że mąż nerwowo wykonuje przelewy i cały czas rozmawia z nieznanymi osobami. Policja po raz kolejny przypomina, że funkcjonariusze ani pracownicy banków nie polecają przelania pieniędzy na bezpieczne czy techniczne rachunki. Oszuści coraz częściej wykorzystują wideorozmowy, presję czasu i strach przed utratą oszczędności, a ich ofiarami padają już nie tylko seniorzy. W powiecie wejherowskim policjanci mieli intensywny dzień, zatrzymując 6 poszukiwanych osób. Od rana do wieczora funkcjonariusze docierali do kolejnych osób, próbujących uniknąć odpowiedzialności. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce jeszcze w godzinach porannych w Wejherowie. Dzielnicowi wejherowskiej komendy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Wejherowa, poszukiwanego listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Sopocie. Mężczyzna miał do odbycia karę 3 miesięcy pozbawienia wolności i został osadzony w areszcie śledczym. Następnie policjanci z Komisariatu Policji w Gniewinie zatrzymali 49-letniego mieszkańca gminy Gniewino, wobec którego sąd wydał nakaz doprowadzenia w związku z nieuiszczoną grzyną w wysokości 400 zł. Mężczyzna podczas zatrzymania okazał jednak potwierdzenie, że grzywnę zapłacił. W tej sytuacji przestały istnieć już przesłanki, aby go zatrzymać.
1: Te 6 zatrzymań pokazuje, że skuteczne poszukiwania to przede wszystkim dobra znajomość terenu, doświadczenie i codzienna praca policjantów. Funkcjonariusze na bieżąco sprawdzają informacje, prowadzą rozpoznanie i ustalają miejsca pobytu osób, które próbują uniknąć odpowiedzialności.
0: Mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowy Netta Potrykus. Ostatnie zatrzymanie miało miejsce wieczorem na terenie gminy Wejherowo. Policjanci pionu kryminalnego zatrzymali 27-letniego mieszkańca gminy, który był poszukiwany listem gończym. Mężczyzna miał zostać doprowadzony do najbliższego aresztu śledczego lub zakładu karnego w celu odbycia 4 miesięcy pozbawienia wolności. Również on został osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a rano przetransportowany do aresztu śledczego.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Noc zapowiada się całkiem solidna pogodowo. Nie będzie aż tak zimno, bo 16 stopni to minimum będzie w Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce, 15 w Drempulsku, Kosakowie, Słupsku, Lamborku, Kobylnicy, 14 stopni w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie. Na barometrach z kolei wciąż dosyć niskie wartości, za to w porównaniu z porankiem to zachmurzenie już się zdążyło trochę zmniejszyć, w nocy będzie umiarkowane.

0: i małe, choć może wciąż jeszcze lokalnie popadać. Jeśli popada, to będą jedynie przelotne na szczęście deszcze.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Reklama. Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama. Norda Party!
3: Norda Party!

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama. Norda Party.

0: Reklama.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama. No.

0: Ceny paliwa spadły, ale nie tak jak zapowiadał premier. W areszcie pozostanie popularny youtuber Stół, przejdzie sporo badań. Zagrożenie powodzią na południu Polski służby meteo uspokajają. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polacy od 4 dni tankują benzynę taniej. W poniedziałek w życie wszedł pakiet ceny paliw niżej 2,0. Na razie na 2 tygodnie i póki co skala obniżek na stacjach nie jest taka, jak zapowiadał premier, czyli nawet do ponad złotówki za litr. Benzyna jest tańsza średnio o 75 groszy za litr niż przed wprowadzeniem pakietu, a cena litra oleju napędowego spadła średnio o 60 groszy. Skala obniżek mogłaby być większa, gdyby nie to, że w ostatnich dniach rosły hurtowe ceny paliw, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
1: To jest właśnie ta różnica, którą powinniśmy płacić mniej, gdyby nie wzrost cen hurtowych na rynku krajowym.
0: Podwyżki na rynku hurtowym to z kolei wina niepewności związanej z sytuacją wokół ciśniny Ormus i konfliktem Iran-USA. Popularny youtuber Stół pozostanie w areszcie przez kolejny miesiąc. Warszawski sąd przychylił się do wniosku prokuratury w jego sprawie. Śledczy zarzucają mu rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. Sąd uznał, że mężczyzna na wolności mógłby mataczyć. Zastrzegł jednak, że miesiąc aresztu wystarczy, żeby zakończyć śledztwo. W tym czasie planowane jest przeprowadzenie dodatkowych czynności z udziałem youtubera, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
2: Między innymi badań sądowo-psychiatrycznych, jak i seksuologicznych podejrzanego w związku między innymi z tymi czynami, które są zarzucane.
0: Teraz Stół ma tydzień na odwołanie się od decyzji sądu. Za wszystkie zarzucane czyny youtuberowi grozi do 15 lat więzienia. Południowej Polsce na ten moment nie grozi powódź i powtórka z 2024 roku uspokajają służby meteo. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej wpisów o możliwych rekordowych ulewach i utworzeniu się niżu genmańskiego. Wiele z nich według specjalistów jest przesadzonych, a więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
3: Jak mówi mi Piotr Szuster z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, problem polega na tym, że większość internetowych prognoz opiera się na pojedynczych modelach, zazwyczaj tych skrajnych.
4: Na razie wszelkie alarmistyczne komunikaty, które pojawiają się w opinii publicznej, nie mają rzetelnego potwierdzenia.
3: Choć ryzyko wystąpienia niżu faktycznie istnieje, zwłaszcza że Morze Śródziemne jest w tym roku rekordowo gorące, a to kluczowy czynnik w przypadku dużych ulew na południu Polski.
4: Niemniej jednak te prognozy są niestabilne. One raz wskazują na wystąpienie takiego układu, po kilku aktualizacjach nie wskazują. Jeszcze należy poczekać i w zasadzie na bieżąco monitorować tę sytuację.
3: IMGW zapewnia, że to robi.
0: Dziś alert przed burzami obowiązuje w 8 województwach południowo-wschodniej Polski. Od dziś w Sopocie na 4 dni zagościła literatura portugalskojęzyczna w ramach 15. Festiwalu Literacki Sopot, mówi dyrektor festiwalu Marta Czarnecka.
5: To też jest takim naszym celem, żeby poprzez literaturę innych zakątków świata poznawać świat, poznawać siebie.
0: W programie jak co roku są spotkania z pisarkami i pisarzami, także polskimi.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gmina Puck rozpoczyna konsultacje społeczne. Dotyczą one projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Leśniewo, rejon ulicy Jana Pawła II. Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na formularzu pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego dostępnego w biuletynie informacji publicznej gminy Puck. Wypełniony formularz można składać w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy, wysłać pocztą tradycyjną lub składać w wersji dokumentu elektronicznego na adres e-mail tomasz.staszewski@gmina.puck.pl. Uwagi można składać w terminie od dnia 19 sierpnia do dnia 21 września. Spotkanie otwarte poprzedzone prezentacją projektu planu miejscowego odbędzie się w siedzibie urzędu przy ulicy 10 lutego 29 w dniu 10 września o godzinie 16:30. Z kolei punkt konsultacyjny znajduje się w siedzibie urzędu gminy Puck. Dzieci i młodzież z gminy Wicko wyruszyły w 3-dniową wyprawę edukacyjną. Pierwszym przystankiem na trasie był Toruń, gdzie uczestnicy poznawali tajemnice kosmosu, odwiedzili planetarium i spacerowali po historycznej części miasta. Wyjazd jest częścią projektu skierowanego do mieszkańców obszaru strefy przybrzeżnej. Podczas pobytu w Toruniu uczestnicy odwiedzili planetarium, gdzie mogli dowiedzieć się więcej o planetach, gwiazdach, konstelacjach i astronomii. Program pierwszego dnia obejmował również spacer po toruńskiej Starówce oraz poznawanie najważniejszych zabytków.

0: Przybytków miasta. Trzydniowa przygoda edukacyjna rozpoczęła się 19 sierpnia. Przed uczestnikami kolejne punkty przygotowanego programu. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu Aktywni Mieszkańcy Gminowicko, usługi społeczne dla mieszkańców obszaru strefy przybrzeżnej. Jego uczestnikami są dzieci i młodzież z Gminowicko. Po pierwszym dniu spędzonym w Toruniu grupa kontynuuje swoją edukacyjną wyprawę, podczas której zaplanowano kolejne atrakcje i zajęcia. 133 policjantów ukończyło 7-miesięczne szkolenie zawodowe podstawowe w Szkole Policji w Słupsku. Wśród absolwentów są 64 policjantki. Już w czwartek funkcjonariusze mają stawić się w swoich jednostkach macierzystych i rozpocząć kolejny etap służby. Szkolenie rozpoczęło się 27 stycznia. Do Słupska trafili policjanci z garnizonów w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Przez 7 miesięcy uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, ucząc się m.in. prowadzenia interwencji, posługiwania się bronią, stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz udzielania pierwszej pomocy. Swoje umiejętności sprawdzali także podczas praktyk zawodowych, pełniąc pierwsze służby pod okiem doświadczonych funkcjonariuszy. Ostatnim etapem był egzamin końcowy. Słuchacze musieli odpowiedzieć na 80 pytań w ciągu 80 minut. Wszyscy uzyskali wynik pozytywny. Świadectwa absolwentom wręczył komendant Szkoły Policji w Słupsku, inspektor Piotr Cykała. Wyróżniono również funkcjonariuszy z najlepszymi wynikami oraz laureatów turniejów wiedzy prewencyjnej, drogowej i kryminalistycznej. Podczas uroczystości podziękowano także policjantom, którzy w czasie szkolenia co najmniej dwukrotnie oddali honorowo krew. Od czwartku absolwenci wracają do swoich jednostek. Tam rozpoczną już samodzielną służbę i będą wykorzystywać w praktyce wiedzę oraz umiejętności zdobyte podczas szkolenia w Słupsku. Do ewakuacji mieszkańców budynków doszło w Redzie przy ulicy Łąkowej. Powodem był znaleziony niewybuch w jednym z budynków. Pocisk znaleziono w jednym z zabudowań przy ulicy Łąkowej.
1: Na miejsce skierowano saperów, którzy zabrali pocisk celem jego neutralizacji. Policjanci zabezpieczyli w tym czasie drogi dojazdowe i miejsce zdarzenia.
0: Informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowa Netta Potrykus. Więcej o tym zdarzeniu dowiecie się z portalu nadmorski24.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Zachód słońca przypada nam dzisiaj na 27, czyli już właśnie teraz powoli zaczyna robić się nam ciemno. Przynajmniej noc nie będzie zimna. To jest taka dobra wiadomość, chociaż już dłuższa, to przynajmniej niezbyt zimna. 16 stopni to minimum w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 15 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. 14 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie. Na barometrach wciąż dosyć niskie wartości, za to zachmurzenie już od małego po umiarkowane. Deszcz możliwy.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Norda.

0: Reklama.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama. Norda Party. Norda.

Grzmi i mocno pada w południowo-wschodniej Polsce. Warto zachować czujność. Lekarze i pacjenci liczą na przełom. Są nowe dane o szczepionce naczelniaka. 14-letni Rosjanin oskarżony o terroryzm przez własne państwo. Chłopiec musi siedzieć w domu. To już kolejny taki przypadek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Trwają burze i gwałtowne ulewy na południu i południowym wschodzie Polski. Burzom towarzyszy gwałtowny wiatr. Wciąż obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali.

0: w 8 województwach. Przed burzami alerty są ważne do rana, do około godziny 8 w województwach małopolskim, podkarpackim, lubelskim, a także świętokrzyskim, śląskim, opolskim, łódzkim i mazowieckim. Sądzimy, że to przełom w onkologii, tak o nowej szczepionce na czerniaka, czyli groźnego raka skóry, mówią lekarze. Preparat może już niedługo zostać dopuszczony do obrotu, bo wyniki międzynarodowych badań klinicznych są bardzo obiecujące. O ich szczegółach mówi onkolog kliniczny z Narodowego Instytutu Onkologii dr Paulina Jagodzińska-Mucha.
1: To rzeczywiście jest bardzo ważny moment w onkologii i nie dlatego, że nagle mamy tutaj szczepionkę, która leczy wszystkie nowotwory, ale dlatego, że po raz pierwszy w dużym badaniu trzeciej fazy pokazano, że ta spersonalizowana terapia mRNA może poprawić wyniki leczenia czerniaka, kiedy dołączymy ją do immunoterapii.
0: Preparat może być skuteczny w leczeniu innych nowotworów. Badania już są prowadzone pod kątem leczenia raka płuc. 14-letni chłopiec w Rosji oskarżony o terroryzm i aresztowany. Rosyjskie służby oskarżają go o rzekomą próbę podpalenia radiowozu. Do zdarzenia miało dojść w mieście Barnaul w stolicy kraju altajskiego na Dalekim Wschodzie. Chłopiec jest jedną z najmłodszych osób, która trafiła na listę Federalnej Służby Monitoringu zawierającą nazwiska osób oskarżonych o terroryzm i działalność ekstremistyczną. Obecnie 14-latek pozostaje w domu, ale rodzice dostali zakaz wypuszczenia dziecka. Dotychczas najmłodszą osobą na liście Federalnej Służby był inny nastolatek z Petersburga, oskarżony także o podpalenie, tym razem jednak na kolei. On także ma zakaz opuszczania domu. Dzieła polskich twórców mają polecieć na Księżyc. Chodzi o zachowanie dorobku ludzkości rozpoczęte kilka lat temu międzynarodowe przedsięwzięcie pod nazwą Lunar Codex. Na Księżyc trafiły już 3 transporty, a kolejny jest w planach, o czym Bartosz Kądziołka.
2: Pomysłodawcą jest kanadyjski milioner, fizyk i pisarz Samuel Peralta, mówi zaangażowana w przedsięwzięcie łódzka malarka Daria Solar.
3: Postanowił uwiecznić swoje książki i wysłać je na Księżyc podczas pandemii, kiedy siedział zamknięty w domu, ale stwierdził, że jak musi wydać tak ogromne pieniądze, żeby wysłać swoje książki, to jeszcze przy okazji wyśle sztukę.
2: Na Księżyc trafić ma w sumie przynajmniej około 250 tysięcy kopii prac od kilkudziesięciu tysięcy twórców sztuki, literatury czy muzyki z całego świata. Niewielkie i specjalnie oznaczone pojemniki z kopiami ludzkiego dorobku przy współpracy m.in. z NASA mocowane są na księżycowych łazikach, które po wykonaniu swojej pracy po prostu zostają na Księżycu. Kolejna misja z takim ładunkiem może mieć miejsce na przełomie roku.
0: Wystawę związaną z polskimi pracami na Księżycu Daria Solar planuje zorganizować w przyszłym roku w Łodzi.
4: Na informacje z Pomorza na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Bolszewie wybudowano niemal kilometr sieci wodociągowej i ponad 1500 metrów kanalizacji sanitarnej. Przy ulicy Kruczej w Bolszewie odbył się odbiór końcowy budowy kanalizacji sanitarnej wodociągowej.
5: Realizacja od samego początku, od idei projektowania to jest kilka lat. Sama teraz budowa długi okres, bo dwuletni, ale było to związane z dofinansowaniem, które uzyskaliśmy na tą inwestycję, czyli pieniądze z Polskiego Ładu. Inwestycja obejmowała zakres ulicy Leśnej, Okrężnej, Kruczej, Błękitnej, Żurawiej. Jest to 980 metrów wodociągu, prawie kilometr 600 metrów kanalizacji sanitarnej.
4: Mówi wójt gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski. Realizacja inwestycji wiązała się z pewnymi wyzwaniami.
6: Różnicowanie tu akurat terenu, bo ulica Błękitna, później tutaj, żeby wejść w ulicę Okrężną, to też i tutaj różne spadki, tak samo jak były, również tutaj ulica Leśna jest wyżej i w związku z powyższym były różne trudności, ale firma sobie poradziła.
4: Tłumaczy sołtys sołectwa Bolszewo Edmund Bianga. Teraz kolejne kroki muszą podjąć mieszkańcy.
5: Teraz mieszkańcy tego rejonu mogą występować do PEWiKu o warunki związane z przyłączeniem oraz starać się w gminie o dofinansowanie tego przyłącza na okres 12 miesięcy. To jest ten czas, w którym mieszkańcy mogą występować o środki z gmin.
4: Dodaje wójt Kiedrowski. Około 650 gospodarstw domowych wystąpiło do przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji o warunki przyłączenia do nowo powstałej sieci. Duża inwestycja drogowa ma poprawić połączenie gminy Główczyce z trasą S6. Podpisano umowę na kompleksową przebudowę drogi powiatowej numer 1139G. Modernizacja obejmie łącznie 6 km trasy, z czego 4 2,2 km znajdzie się na

0: terenie gminy Główczyce. Na odcinku od Wielkiej Wsi w kierunku Główczyc pozostała część prac zostanie wykonana między Bobrownikami a Damnem. W ramach inwestycji jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów. Przebudowane będą również skrzyżowanie zjazdy i pobocza. Zaplanowano także budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych. Droga zyska nowe oznakowanie, a jej odwodnienie zostanie kompleksowo zmodernizowane. Prace mają być prowadzone w latach 2026-2027. Wartość inwestycji przekracza 18 200 000 zł. Z tej kwoty 14 600 000 stanowi dofinansowanie z budżetu państwa w ramach rządowego programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej. Wkład własny zabezpieczyły wspólnie powiat słupski oraz gminy Główczyce i Damnica. Modernizacja ma poprawić bezpieczeństwo oraz dostępność komunikacyjną miejscowości i ułatwić mieszkańcom oraz lokalnym przedsiębiorcom dojazd do węzłów trasy S6. W parku imienia Witkacego w Słupsku trwa budowa nowego pump tracku. Inwestycja realizowana jest w ramach zwycięskiego projektu słupskiego budżetu obywatelskiego i ma stworzyć miejsce zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych miłośników jazdy na rowerach. Na terenie parku powstaną dwa oddzielne tory. Krótszy przeznaczony dla początkujących będzie miał 71 metrów długości, drugi dla bardziej zaawansowanych użytkowników będzie znacznie większy. Jego długość wyniesie 267 metrów. Pump track to specjalnie wyprofilowany tor z zakrętami, muldami i wzniesieniami. Można poruszać się po nim nie tylko na rowerach, ale również na hulajnogach, rolkach czy deskorolkach. Jazda polega przede wszystkim na odpowiednim balansowaniu ciałem i wykorzystaniu ukształtowania toru do nabierania prędkości. Budowa samych tras to jednak tylko część całego przedsięwzięcia. W ramach inwestycji zaplanowano również zagospodarowanie zieleni, montaż elementów małej architektury oraz stworzenie strefy wypoczynku. Dzięki temu miejsce ma służyć nie tylko osobom korzystającym z torów, ale również ich rodzinom i mieszkańcom odwiedzającym park. Koszt realizacji inwestycji wynosi około 550 tysięcy złotych. Po zakończeniu prac park imienia Witkacego zyska kolejną przestrzeń przeznaczoną do aktywnego wypoczynku i rekreacji.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Wschód słońca przepadnie jutro na 5:34 i to słońce rzeczywiście na niebie będzie obecne, choć zachmurzenie również małe i umiarkowane na opady się nie zanosi, za to zanosi się na całkiem solidne temperatury, nie ekstremalnie wysokie, ale naprawdę niezłe. 21 stopni Celsjusza to będzie maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 23 w Grzybowcu, Kosakowie, 24 w Wejherowo, Redarumie, Gniewino, Luzino, 25 Słupsk, Lęborg, a także Kobylnica. Ciśnienie wciąż dość niskie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: To już kolejny krok w kierunku pomorskiej metropolii. Podczas walnego zebrania członków samorządowcy zrzeszonych w obszarze metropolitalnym Gdańsk, Gdynia, Sopot, gmin i powiatów jednogłośnie podjęli uchwałę, na mocy której rozpoczął się proces kształtowania stowarzyszenia w Związek Metropolitalny. 2 lipca prezydent RP Karol Nawrocki podpisał umowę o Związku Metropolitalnym w województwie pomorskim. Dokument ten otwiera drogę do utworzenia związku obejmującego 61 samorządów i blisko 1 600 000 mieszkańców. Jednym z pierwszych i najważniejszych zadań przyszłego Związku Metropolitalnego będzie integracja transportu publicznego. Ustawa daje też Pomorzu nowe możliwości finansowe. Szacuje się, że już w pierwszym roku działania Związek Metropolitalny będzie dysponował kwotą około 150 milionów złotych. 18 sierpnia podczas walnego zebrania członków samorządowcy z 61 gmin i powiatów zrzeszonych w obszarze metropolitalnym Gdańsk, Gdynia, Sopot jednogłośnie podjęli

uchwałę, na mocy której rozpoczął się proces kształtowania stowarzyszenia w Związek Metropolitalny. Teraz we wszystkich gminach i powiatach wchodzących w skład obszaru metropolitalnego muszą zebrać się radni i wyrazić w formie uchwały opinię w przedmiocie utworzenia Związku Metropolitalnego. W ciągu jednej nocy i poranka czterech kierowców straciło prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę na drogach z ograniczeniem do 50. Wśród nich była 25-latka, która myślała, że wciąż obowiązuje ograniczenie do 90. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce po 20 w Rumi. Policjanci zatrzymali 50-letniego kierowcę Skody, który znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość na odcinku, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50. W Redzie po godzinie 2:20 w nocy policjanci wejherowskiej drogówki zatrzymali z kolei 20-letniego mieszkańca gminy Luzino, który kierował Seatem. Pomiar wykazał przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km na godzinę. Niedługo później funkcjonariusze zatrzymali kolejnego 20-latka, mieszkańca gminy Wejherowo, który kierował Volkswagenem. On również znacznie przekroczył prędkość. Natomiast rano policjanci zatrzymali kolejnego kierowcę na terenie miejscowości Barłomino. Tam na ulicy Ofiar Stutthofu do kontroli została zatrzymana 25-letnia kobieta kierująca Audi. Powód? Pomiar prędkości wykazał, że jechała ponad 100 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. Kobieta była wyraźnie zaskoczona wynikiem pomiaru. W rozmowie z policjantami przyznała, że była przekonana, iż w tym miejscu obowiązuje ograniczenie do 90 km na godzinę. Jak się okazało, kierowała się wcześniejszym oznakowaniem, które zostało już dawno zmienione. To dobry przykład na to, dlaczego nie warto jeździć na pamięć. Wszystkie cztery osoby zostały ukarane mandatami w wysokości 1500 zł oraz 13 punktami karnymi. W każdym przypadku policjanci zatrzymali również prawo jazdy. 3001 kandydatów, 2677 miejsc i oferta poszerzona w trakcie naboru o 212 miejsc. Tak zakończyła się rekrutacja do gdyńskich szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2026-2027. Dane dotyczące zainteresowania poszczególnymi placówkami i dostępności miejsc były analizowane na bieżąco. Dzięki temu podczas rekrutacji uzupełniającej oferta została zwiększona tam, gdzie zainteresowanie kandydatów było największe. Według danych systemu nabór pomoże w rekrutacji elektronicznej uczestniczyło łącznie 3001 kandydatów. Wśród nich było 1779 mieszkańców Gdyni oraz 1222 kandydatów spoza miasta. W rekrutacji podstawowej gdyńskie szkoły ponadpodstawowe przygotowały 2465 miejsc. Po analizie zainteresowania kandydatów oferta została zwiększona o 212 miejsc. Najwięcej dodatkowych miejsc pojawiło się w liceach ogólnokształcących. Początkowo przygotowano w nich 1450 miejsc w 50 oddziałach, natomiast podczas rekrutacji uzupełniającej było ich już 1615 w 51 oddziałach. W porcie w Jastarni na Półwyspie Helskim na Kutrze doszło do wybuchu. Konieczna była hospitalizacja dwóch osób. Do zdarzenia doszło w środę 19 sierpnia około godziny 11:30. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku, aspirant Agnieszka Selewska, w porcie w Jastarni podczas pracy związanych z oczyszczaniem silnika kutra wykorzystywanego do połowu ryb z nieustalonych na tę chwilę przyczyn doszło do wybuchu. Poszkodowanych zostało dwóch mężczyzn w wieku 50 i 52 lat. 50-latek został przewieziony karetką do szpitala, natomiast 52-latek został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do UCK w Gdańsku. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia i wykonują czynności, które pozwolą ustalić dokładne okoliczności oraz przyczynę wybuchu. Przy szkole podstawowej numer 16 przy ulicy Habrowej 43 powstanie nowoczesna przestrzeń do uprawiania kilku dyscyplin sportowych. Gdyńskie Centrum Sportu podpisało umowę na przebudowę dwóch boisk. Dotychczasowe boisko asfaltowe przy SP numer 16 zmieni się w wielofunkcyjną przestrzeń sportową. Nowa nawierzchnia poliuretanowa będzie przepuszczalna dla wody opadowej i roztopowej, a obiekt zostanie przystosowany do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa i badmintona. Inwestycja obejmie również dostawę i montaż wyposażenia sportowego oraz nowego ogrodzenia panelowego o wysokości 4 metrów. Modernizacja obejmie również istniejące już boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej. Zostanie ona wymieniona, a obiekt otrzyma nowe wyposażenie sportowe. Prace obejmą także remont panelowego ogrodzenia wokół boiska oraz montaż piłkochwytów z siatki PP za bramkami o wysokości 6 metrów. Przebudowa boiska asfaltowego na wielofunkcyjne jest realizowana w ramach projektu Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni-Częstochowy.
część czwarta, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Druga część inwestycji, przebudowa boiska piłka.

Karskiego zostanie zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego 2024 jako zadanie budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej nr 16 w Gdyni, którego autorką była pani Monika Rak. W powiecie wejherowskim policjanci mieli intensywny dzień, zatrzymując 6 poszukiwanych osób. Od rana do wieczora funkcjonariusze docierali do kolejnych osób, próbujących uniknąć odpowiedzialności. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce jeszcze w godzinach porannych w Wejherowie. Dzielnicowi wejherowskiej komendy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Wejherowa, poszukiwanego listem

0: Następnie policjanci z komisariatu policji w Gniewinie zatrzymali 49-letniego mieszkańca gminy Gniewino, wobec którego sąd wydał nakaz doprowadzenia w związku z nieuiszczoną grzyną w wysokości 400 zł. Mężczyzna podczas zatrzymania okazał jednak potwierdzenie, że grzywnę zapłacił. W tej sytuacji przestały istnieć już przesłanki, aby go zatrzymać.
1: Te 6 zatrzymań pokazuje, że skuteczne poszukiwania to przede wszystkim dobra znajomość terenu, doświadczenie i codzienna praca policjantów. Funkcjonariusze na bieżąco sprawdzają informacje, prowadzą rozpoznanie i ustalają miejsca pobytu osób, które próbują uniknąć odpowiedzialności.
0: Mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowa Netta Potrykus. Ostatnie zatrzymanie miało miejsce wieczorem na terenie gminy Wejherowo. Policjanci pionu kryminalnego zatrzymali 27-letniego mieszkańca gminy, który był poszukiwany listem gończym. Mężczyzna miał zostać doprowadzony do najbliższego aresztu śledczego lub zakładu karnego w celu odbycia 4 miesięcy pozbawienia wolności. Również on został osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a rano przetransportowany do aresztu śledczego.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Wejherowo w najbliższy weekend stanie się areną sportowej rywalizacji. W sobotę i niedzielę 22 i 23 sierpnia w Ekofabryce odbędzie 9. edycja zawodów Wejher Games. To zawody crossfitowe organizowane przez Wejherowski Klub Kulturystyczny i Sportów Siłowych Apollo. Do Wejherowa przyjadą zawodnicy z całej Polski, którzy powalczą o tytuł najsprawniejszych. W rywalizacji liczyć się będą nie tylko siła i wytrzymałość, ale również szybkość, technika, sprawność, umiejętność radzenia sobie z różnorodnymi zadaniami. Zawodnicy wystartują w kilku kategoriach, m.in. Open Masters, debiuty oraz team. Rywalizacja będzie odbywać się zarówno indywidualnie, jak i w parach. Organizatorzy zapowiadają 2 dni wymagających konkurencji intensywnej sportowej rywalizacji. Zmagania będzie można oglądać na żywo w Ekofabryce w Wejherowie. Wstęp dla kibiców jest bezpłatny. Zmieniamy dyscyplinę. Dobra wiadomość dla kibiców Energii Trefla Sopot. Szymon Zapało zostaje w klubie na kolejny sezon. Reprezentant Polski podpisał nową umowę i będzie występował w Sopocie w sezonie 2026-2027. Dla Zapały będzie to 2. sezon w seniorskiej karierze. W poprzednich rozgrywkach środkowy był jedynym zawodnikiem Trefla, który wystąpił we wszystkich spotkaniach. Łącznie zagrał w 51 meczach, notując średnio 7,2 punktu, 4,1 zbiórki oraz 0,6 bloku na mecz. Sopolski klub to dla Zapały powrót do korzeni. Koszykarz trafił do Trefla już w 2017 roku jako młody zawodnik i występował w zespołach młodzieżowych. Z Treflem sięgnął m.in. po srebrne medale Mistrzostw Polski do lat 18 i 20 oraz po młodzieżowy Puchar Polski. W finale tego ostatniego turnieju w 2020 roku zdobył 18 punktów i 9 zbiórek, a także został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem całych rozgrywek. Później Zapała kontynuował karierę w Stanach Zjednoczonych. Grał m.in. w Utah State, Longwood College i Michigan State. W barwach Michigan State był podstawowym centrem jednej z czołowych drużyn ligi NCAA. Jego zespół wygrał sezon zasadniczy konferencji Big Ten i dotarł do najlepszej 8 turnieju o mistrzostwo NCAA. Po powrocie do Europy Zapał otrzymał pierwsze powołanie do reprezentacji Polski i wybrał ofertę Energii Trefla Sopot. Sam koszykarz podkreśla, że przekonała go wizja jego roli w zespole. Jak mówi, chce zrobić kolejny krok w karierze i pomagać drużynie w walce o zwycięstwo w każdym meczu. Obecnie Szymon Zapała przebywa na zgrupowanie reprezentacji Polski, która przygotowuje się do spotkań eliminacji Mistrzostw Świata. Jednym z nich będzie mecz z Niemcami, który 30 sierpnia odbędzie się w Ergo Arenie. 3 punkty zostały w Luzinie. Weekend we wczorajszym meczu 4. kolejki 3. ligi pokonał Chemik Bydgoszcz 3-1. Wynik meczu w 22 minucie otworzył Sebastian Weremko. Chemikowi udało się doprowadzić do wyrównania po zmianie stron. W 60 minucie gola na 1-1 zdobył Patryk Perliński. Taki rezultat utrzymał się tylko przez 10 minut. Ponownie prowadzenie weekendowi zagwarantował Jakub Krept. Zwycięstwo zespół prowadzony przez trenera Macieja Plińskiego przypieczętował w 86 minucie bramką autorstwa Filipa Sosnowskiego. Po 4 meczach weekend ma na swoim koncie 10 punktów i plasuje się na 2. miejscu. Liderem z kompletem punktów jest Polonia Środa Wielkopolska. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Pogoń Lęborg zremisowała na wyjeździe ze Stoczniowcem Gdańsk 1-1 w meczu 3. kolejki pomorskiej 4. ligi. Spotkanie rozegrano wczoraj na stadionie przy ulicy Marynarki Polskiej w Gdańsku. Pierwsza połowa należała do gospodarzy. Stoczniowiec stworzył kilka groźnych sytuacji, a w 40 minucie objął prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Roman Zalow. Pogoń mogła wyrównać jeszcze przed przerwą, ale strzał Patryka Soboczyńskiego świetnie obronił Maciej Majewski, który zastępował w bramce gospodarzy Duszana Kusiaka. Po zmianie strony Lęborczanie ruszyli do ataku. W 58 minucie sędzia podyktował rzut karny dla Pogoni po zagraniu ręką w polu karnym. Jedenastkę wykonywał Damian Wojda, ale jego uderzenie ponownie zatrzymał Majewski. Pogoń rezygnowała, już 2 minuty później doprowadziła do wyrównania. Po rzucie rożnym Jakuba Bacha piłka trafiła do Patryka Soboczyńskiego, który popisał się efektownym strzałem z dystansu. Futbolówka wpadła do siatki tuż przy słupku. W końcówce oba zespoły szukały zwycięskiego gola. Sytuacji nie brakowało, ale żadnej z drużyn nie udało się przechylić szali na swoją stronę. Taki słowak mecz podsumował trener Pogoni Lęborg Mateusz Michniewicz.
3: Pierwsza połowa była troszkę śnięta i Stocznia to wykorzystała. Miała chwilę wcześniej sytuację, Romek Zalot się pomylił, ale niestety przez nasz błąd daliśmy mu drugą sytuację od razu po chwili i już się nie pomylił. To był nasz problem, nie wykorzystywaliśmy strat.

0: rozpocznik wysokich odbiorów, dlatego też chcieliśmy iść w atak pozycyjny, zamiast iść do kontrataku. I to zaważyło na tym, że tą połowę mieliśmy pierwszą przez pan. Druga połowa była fajna, ale jesteśmy z tego zadowoleni, jest to dobry prognostyk na przyszłość dla nas. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko, bo ostatnio awansował z bardzo trudnej grupy, wzmocniła się troszkę trener Pogieła, to jest uznana marka w naszej lidze, może nie w naszej lidze, bo do ligi wchodzi, ale w naszym środowisku, więc wszyscy wiemy, że ten zespół na pewno będzie nieprzyjemny dla nas.
1: Remisem zakończył też wczorajszy pojedynek Powiśla Dzierżoń z Sokołem Bożepole Wielkie. Sokół prowadził po 11 minutach 2-0 po golach Oskara Krzyża. Gospodarze uratowali remis w drugiej połowie po golach w 52 minucie Patryka Lewandowskiego i w 67 minucie Mateusza Szmyta. We wczorajszych spotkaniach na listę strzelców wpisało się też dwóch piłkarzy Gryfawy i Chrobo, Paweł Bojko oraz Kasper Tomczak. Po ich bramkach żółto-czarni pokonali Aniołów Garczy-Gorze 2-0. Ze zwycięstwa cieszyli się też piłkarze Słupskiego Gryfa, którzy pokonali Radunię Ustarzyca 2-1. Dla Gryfa gole strzeli Dionata Tonin oraz Maciej Gregorek. Bez zdobyczy punktowej pozostaje Stolem Gimno, który w środę przegrał u siebie z Jaguarem Gdańsk 1-2. Stolem w 87 minucie doprowadził do remisu po trafieniu Daniela Lisowskiego, ale gdańszczanie zdołali zadać jeszcze jeden cios. Po trzech kolejkach liderem tabeli są czarni prócz Gdański. W najbliższą sobotę Orlik przy placu Piastowskim w Lemorku zamieni się w arenę koszykarskiej rywalizacji. Od godziny 10 odbędzie się wydarzenie Lato z koszykówką, którego głównym punktem będzie turniej koszykówki 3x3. Zawody organizowane są we współpracy ze Stowarzyszeniem Północna Strona Koszykówki Lemborg. Rywalizacja odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych. O godzinie 10 na boisko wyjdą drużyny ze szkół podstawowych. Dwie godziny później rozpoczną się zmagania zespołów ze szkół średnich, a na godzinę 14 zaplanowano kategorię Open. W tej ostatniej lista uczestników jest już zamknięta, wszystkie miejsca zostały zajęte. Organizatorzy wciąż przyjmują natomiast zgłoszenia drużyn ze szkół podstawowych i średnich. Lato z koszykówką to jednak nie tylko turniej. Na uczestników i kibiców czekają także pokazy koszykarskich trików oraz treningi. Wydarzenie rozpocznie w sobotę 22 sierpnia o godzinie 10 na Orliku przy placu Piastowskim w Lemborku. Zmieniamy dyscyplinę. Drużyny z województwa pomorskiego mogą włączyć się w charytatywną akcję i pomóc 42-letniemu Jakubowi z Łebieńca. Mężczyzna po amputacji nogi potrzebuje specjalistycznej rehabilitacji, by nauczyć się chodzić na nowoczesnej protezie. Wystarczy zebrać 5-osobową drużynę i wziąć udział w wirtualnej edycji Poland Business Run. Każdy uczestnik ma do pokonania 4 km, ale w tym przypadku liczy się przede wszystkim cel. Pieniądze z opłat startowych trafią do osób po amputacjach, maskotomii oraz osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Przez 15 lat Poland Business Run pomógł już ponad 1400 beneficjentom. Jednym z nich może zostać Jakub z Łebieńca. 42-latek stracił nogę na wysokości uda w wyniku powikłań po złamaniu. Ma już nowoczesną protezę, ale aby móc w pełni z niej korzystać, potrzebuje rehabilitacji. Jakub chce wrócić do aktywnego życia i spędzać więcej czasu z synem. Dzięki dofinansowaniu turnusu rehabilitacyjnego będzie mógł ćwiczyć chodzenie na protezie i zrobić kolejny krok w stronę samodzielności. Wirtualna forma biegu pozwala wystartować praktycznie z dowolnego miejsca. Drużyna musi liczyć 5 osób, a każdy uczestnik ma do pokonania dystans 4 km. Można pobiec w parku, na bieżni, na osiedlu czy podczas urlopu. Dystans należy ukończyć między 31 sierpnia a 6 września. Drużyny mogą jeszcze zapisać się z pakietem Virtual Eco. Uczestnicy otrzymują numer startowy, medal, dyplom w formie elektronicznej, a większa część opłaty startowej trafia na pomoc beneficjentom fundacji. Zapisy trwają do 27 sierpnia do godziny 23.59. Drużyny można zgłaszać przez stronę organizatora.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.